bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, kolejne spotkanie w cyklu Obrazy z historii Kościoła i kolejne spotkanie z profesorem Tolkienem, twórcą wielu światów fantazy, a także katolikiem, gorliwym nawet katolikiem, tradycjonalistą. Wraz ze mną moi i Państwa goście, którymi są dzisiaj Michał Gruszczyński i Jarema Piekutowski, po raz kolejny już opowiadają o tych ciekawych, mam wrażenie trochę mało w Polsce znanych sprawach związanych z dawną, ale zarazem wesołą Anglią. Zostawiliśmy Tolkiena w mniej więcej końcu I wojny światowej, która się dopala. Młody pracownik naukowy, bo od razu taką karierę sobie wybiera, zaczyna szukać pracy. Ale zanim będziemy przechodzić tutaj kolejne lata jego życia i twórczości, chciałbym, żebyśmy się na chwilę zastanowili, pozwolę sobie tutaj do panów jakichś osobistych impresji sięgnąć, co takiego jest w Tolkienie, w jego twórczości, że tak wielu ludzi się zakochuje w tym, co on napisał, bo chyba takiego słowa można użyć. Ja podzielę się z Państwem moją własną impresją, moim własnym doświadczeniem. Gdy pierwszy raz wpadła mi jego twórczość w ręce, w szkole podstawowej jeszcze, od tamtej pory nie mogę się myślą, wrażliwością oderwać. Jak panowie myślicie? Co on takiego tworzył, że to tak ciągnie jak magnes?
2: A to dla każdego jest co innego, że tak powiem. Dlatego, że wiele osób zaczyna lekturę Tolkiena i następnie miłość do jego dzieł od tego, że tam są cudowne opisy bitew, fantastyczna akcja, jest no, bardzo, bardzo dużo się dzieje, jest fantastyczny świat i to może bardzo szybko przyciągnąć ludzi do Tolkiena, tak pozwalając sobie też na osobistą refleksję. Wokół mnie ludzie zachwycali się Tolkienem, Władcą Pierścieni, Hobbitem, kiedy byłem w szkole średniej. Mnie jako człowieka, który nie interesuje się jakoś specjalnie mocno historią, a zwłaszcza tą jej bitewną stroną, bardziej tą społeczną oczywiście, jako socjolog interesuje się, to mnie to w ogóle nie ciągnęło. Dla mnie to było nudne. Dla mnie to była kolejna opowieść o tym, że nawalają się mieczami po głowach. I osobiście doszedłem do Tolkiena przez zupełnie inny tekst. Mianowicie przez tekst Liść, dzieło Nigla, Leave by Nigel, tak jest oryginalny tytuł, który kompletnie nie ma nic wspólnego z tolkienowskim fantasy. Jest to opowiadanie, które mówi o tym, w jaki sposób człowiek dorasta duchowo, wewnętrznie, do zjednoczenia z Bogiem, do tego, co ma go czekać po śmierci. Czyli to są zupełnie inne historie, które dzieją się w bliżej nieokreślonym świecie, ale raczej przypominający współczesną Tolkienowi Anglię. Jednocześnie jest to opowiadanie tak piękne, że wszystkich tych z Państwa, którzy do Tolkiena nie dotarli albo te wszystkie bitwy ich nie interesują, od razu polecam tym wszystkim Państwu przeczytanie tego opowiadania i może to będzie droga do Tolkiena. To będą drzwi do Tolkiena, który tworzy rzeczy bardzo głęboko duchowe i mądre.
3: U mnie była rzecz zupełnie inna. Jako najmłodszy z podwórka, starsi koledzy byli zawsze wzorami, proszę Państwa, ja miałem chyba wtedy 12 czy 13 lat. W ramach powiedzenia sport to zdrowie, złamałem sobie rękę grając w piłkę. No i miałem...
1: Była to piłka ręczna?
3: Nie, nożna. Zostałem na bramce jako najmłodszy, no to wiadomo. No, najmłodszego, najsłabszego zawsze stawiało się na budę. Lepsi wyści to był atak, no bo ktoś musiał zdobywać bramki. No poślizgnąłem się, złamałem rękę, ale co było? Koledzy, którzy się czuli, chyba mieli jakieś wyrzuty sumienia. Pamiętam, że jeden mi zasugerował Hobbita. Ale powiedziałem, ale nie mam tej książki, to mi przyniósł. Pamiętam, że wtedy, co jest dziwne, bo jeszcze się jakaś infekcja przyplątała. W każdym razie miałem chyba dłuższy pobyt w domu, przeczytałem Hobbita, któryś się potem przyznał w tajemnicy, że jego tata ma Władcę Pierścieni. To był 85 czy 6 rok. To nie było tak jak dzisiaj, że idziemy do księgarni, bierzemy książkę. Ta książka była, mówię, rarytasem. Można by ją kupić. Osoby starsze albo dojrzałe wiedzą, o co chodzi. Spod lady. Zresztą ja w ten sposób...
1: To chyba było jedyne wydanie z 62 rok. Tłumaczenie Marii Skibniewskiej, Władca Pierścieni. Pierwsze i przez długi, długi czas jedyne w ogóle. Niewznawiane.
3: Tak, bo miało właśnie się po tym ukazać w 85 roku. Wydawnictwo Iskry miały wydać, no ale Nie ukazało się, w każdym razie za zgodą ojca pożyczył mi tę książkę i ja w ten sposób przeczytałem. Czyli to była pierwsza rzecz, bo chciałem wiedzieć, o czym chłopaki rozmawiają. Ten typ literatury mi po prostu się spodobał. No ja zawsze też lubiłem właśnie historię, jedną z moich miłości jest średniowiecze, a to była właśnie piękna, był piękny opis średniowiecza. Zresztą ktoś kiedyś Tolkienowi powiedział, że to jest jakby no prekursor literatury fantasy. Zobaczmy, proszę Państwa, literatura fantasy opiera się głównie, co? To są klimaty średniowieczne.
1: No właśnie, pojawił się już w pierwszej naszej audycji o Tolkienie ten termin literatura fantasy. Można czasem przeczytać w informacjach encyklopedycznych, że Tolkien uznawany jest za ojca bądź jednego z ojców literatury fantasy. Myślę, że to jest właśnie ten moment w naszej audycji, żebyśmy sobie podali jakąś no, bardziej może rozbudowaną definicję, co to takiego jest to fantasy. Jak można by to opisać?
3: To jest raczej chyba trudne tak do opisania, co to jest, bo fantastyka to zwykle nam się kojarzy, że ufolutki latte chodzą, prawda, jakieś
1: turbolasery, tam, tak, pola turbolasery, siłowe.
3: Tak, chodzą, można powiedzieć, nie wiem, na jakieś roboty, które często się buntują. Fantasy to jest bardziej, można powiedzieć, jakby bardziej poważna baśń, bardziej poważna może mity, ale obowiązkowo, podkreślam, obowiązkowo w tradycji średniowiecznej, że właśnie musi być

0: etos rycerski, czyli to dane słowo, czyli rzecz bardzo ważna, prawda, w średniowieczu, gdzie przywiązywano właśnie wagę, mamy ten ideał osobowościowy, idealny władca, rycerz i asceta. I jednocześnie też występują elementy fantazyjne, czyli gryfy, smoki.
1: Czyli to, co pojawiało się rzeczywiście w średniowiecznych pieśniach, na przykład u Chrétienne de Troyes, w opowieściach o rycerzach okrągłego stołu.
0: W opowieściach kanterberyjskich także. Mamy sporo właśnie tych rzeczy. No, zresztą profesor nigdy nie zaprzeczał, że to było też źródłem jego inspiracji.
1: Po zakończeniu edukacji on rozpoczyna działalność jako pracownik naukowy, w różnych uniwersytetach, tak? Bo on nie od razu wrócił do swojego macierzystego Oksfordu. I w świecie naukowym on tak naprawdę do dzisiaj znany jest przede wszystkim jako świetny naukowiec.
2: Tak, on nawet tutaj był honorowany przez Królową Angielską za swoje dokonania w dziedzinie anglistyki szeroko pojętej.
1: Nie za hobbita.
2: No właśnie. Ale jeszcze wcześniej była jedna tutaj rzecz bardzo ważna. Mianowicie zanim Tolkien zaczął pracę po rekonwalescencji, tak jak mówiłem, do szpitala przyjeżdżała do niego, do szpitala, w którym był, przypomnijmy, po pierwszej wojnie światowej, przyjeżdżała do niego ukochana Edith, jak pisze biograf, chodzili na spacery. No widocznie na spacerach się nie kończyło, gdyż w listopadzie 1917 roku urodził się najstarszy syn Ronalda i Edith, John Francis Rowell. I w tym okresie, jak widać, płodnym pod każdym względem, Tolkien pracował właśnie nad Silmarillionem, czyli nad mitologią świata Śródziemia, i jednocześnie pracował nad językami elfickimi, Sindarinem i Quenio przyszłości, więc tak jak powiedzieliśmy sobie w poprzedniej audycji, język był właściwie pierwszy wobec historii, albo też równoległy wobec pierwszych zrębów.
1: Najpierw musiał wymyślić język, a potem wpadł na pomysł, że trzeba wymyśleć, jak wyglądają istoty, które tym językiem rozmawiają.
0: Tak, i w jaki sposób ten język wykształcił się. To jest właśnie coś innego, prawda, bo my z reguły nam się wydaje, że on najpierw wymyślił te istoty, a dopiero potem dopasował język. A
1: on tworzy świat, tak? Można tak powiedzieć, chociaż czasem w jego własnych pismach pojawia się określenie współtworzy, bo on był zwolennikiem tak zwanej subkreacji, że to nie on wymyślił świat, a tak naprawdę odkrył świat, że on sobie gdzieś już tam w sferze idealnej istniał. Ale już na tym etapie pojawiają się, a potem będą się pojawiać coraz częściej, zarzuty, po co się w to bawić. Szacowny profesor, bo z czasem uzyskuje przecież tytuł profesora na Oksfordzie, czyli no, wyżej już się chyba nie da, tak, jeśli chodzi o karierę naukową. Szacowny profesor, naukowiec, ma zajęcia ze studentami, prowadzi badania, pisze jakieś baśnie? Po co? Przecież baśnie już zostały stworzone 1000 lat temu, 2000 lat temu, więc po co wymyślać jakieś baśnie? Czy to nie jest tak, że dorosły człowiek ma jakieś deficyty emocjonalne i próbuje uciekać w świat wyobraźni? Więc bo takie zarzuty będą się pojawiać.
0: Tak, będą się powtarzać te zarzuty, ale przyczyna była o wiele inna i piękniejsza. Tolkien był bardzo rodzinnym człowiekiem. Słynne są jego listy do świętego Mikołaja, które on pisał jako święty Mikołaj do swoich dzieci. Ja czytałem, to są tak piękne rzeczy, że proponuje zaopatrzyć się w październiku czy w listopadzie w tą książkę i dzieciom, młodszym dzieciom pisać tego typu listy, jakby od świętego Mikołaja. To też
1: jest polskie tłumaczenie.
0: Jest, tak. Co dalej? Tolkien nigdy się nie wstydził żegnać coś, co prawda przypomina, mamy purytańską tą Anglię, może już nie purytańską, taką czystą, ale resztki tej jeszcze kultury wiktoriańskiej zostały, czyli takiej powściągliwości angielskiej. On się nie wstydził całować swoich synów na pożegnanie, publicznie przytulać. To jest też może ten... to, że on wyszedł z tej kultury anglikańskiej jednak, a był w kulturze katolickiej, tak to nazwijmy, która jest dosyć ciepłą, pogodną.
1: Cieplejszą
0: na pewno niż angielska. Zresztą on o anglikanizmie to mało mówił dyplomatycznie, że to jest w ogóle jakiś zbiór podejrzanej, wykrzywionej tradycji i tak dalej. Czyli raczej byśmy dzisiaj powiedzieli, że on się raczej do... nie byłby raczej z tych, którzy by dyskutowali, prawda, o równości obu wyznań. I początki też właśnie, tak jak książka, którą większość naszych słuchaczy na pewno zna. W pewnej norce mieszkał sobie hobbit. On to napisał do swoich dzieci. I dopiero potem to rozwinął. Być może też czytał to swoim dzieciom. Zresztą, jako ciekawostka, też może uprzedzam fakty, ale recenzentem Hobbita

0: Ta specyficzna zjadacze węgla. To jest nawiązanie do tradycji irlandzkiej z kolei, kiedy ludzie się gromadzili
1: islandzki.
0: Właśnie podczas, islandzkiej, przepraszam, właśnie podczas rozmów i ci, którzy siedzieli blisko tego ogniska, to mówiono, że siedzą tak blisko, że jedzą węgiel. Stąd właśnie to określenie.
2: Takiego bliskiego, zamkniętego kręgu.
0: Kręgu, tak. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, właśnie jeśli chodzi z Lewisem. Nie przepadała za nim pani Edith.
2: Skoro pojawił się tutaj nam autor późniejszych opowieści z Narni, warto by chyba wspomnieć o tym wątku religijnym, który się w stowarzyszeniach tworzonych przez Tolkiena cały czas przewijał. I ta wzajemna relacja między Tolkienem i Lewisem również swój aspekt religijny miała.
0: Przede wszystkim jest ciekawa rzecz. Lewis, kiedy się poznał z Tolkienem, był agnostykiem, ale opierający się tylko na umyśle. Natomiast kiedy spotykał już Tolkiena, ten jego agnostycyzm, bo to nie jest ateizm, ulega zachwianiu. Przede wszystkim przeczytał Wiekuistego Człowieka Chestertona, który powiedział, zadowoliła go w ten sposób przedstawione jakby argumenty, fakty w tej książce.
2: Za istnieniem Boga.
0: Tak.
2: Jako takiego jakiejś wielkiej siły.
0: Tak, bo to jest po prostu, on podchodzi, można powiedzieć, w sposób rozumny, tak, rzymski, ja bym to nazwał. Nie w ten sposób ten racjonalny, tak jak my to rozumiemy pod pojęciem XVIII-wiecznej Francji, już po wybuchu rewolucji, tylko raczej rzymski, prawda?
2: Czyli Bóg filozofów.
0: Bóg filozofów, tak, nie? I to, więc tu mamy pierwszą rzecz. Na pewno spory wpływ też wywarły na nim te dyskusje o mitach, czyli można powiedzieć o świecie takim, no, nienaturalnym, prawda? Duchowym raczej, gdzie...
2: Raczej ponadnaturalnym.
0: Ponadnaturalnym, tak, dziękuję bardzo, zabrakło mi tego słowa. I być może też trochę zachowanie Tolkiena. On nawet sam się przyznawał, że kiedy przyjechał do Oxfordu, powiedziano mu, żeby nie powiedział tak, że nigdy mi nie... Zawsze mi mówiono, chociaż nie wprost, abym nie wierzył papistom, oraz powiedziano mi wprost, żebym nie wierzył filologom. Tolkien był jednym i drugim. Czyli coś musiało być właśnie w osobowości Tolkiena, że jakoś przypadli sobie do gustu.
1: Tak, no panie Michale, czy Lewis był wcześniej ateistą, czy agnostykiem, to można dyskutować, bo on przeprowadzał bardzo błyskotliwe rozumowania, które miały teizm obalać jako taki, czyli przekonanie o tym, że Bóg istnieje, czy twierdzenie takie. Natomiast prawda jest taka, że to jest bardzo ciekawa relacja, bo z jednej strony Tolkien, ten no, surowszy dużo od Lewisa, perfekcjonista, który z jednej strony był dla Lewisa mistrzem, a z drugiej strony bardzo zależało mu na opinii Lewisa o jego dziełach i tak naprawdę właśnie ta pozytywna opinia w pewnym sensie zaważyła o tym, że pewne rzeczy zostały potem opublikowane.
0: Czyli, no jest to, tak jak powiedziałem, no dosyć ciekawa rzecz. Być może to była też chęć klubów dyskusyjnych. Mógł z kimś dyskutować. Lewis był osobą, był erudytą, był bardzo osobą posiadającą bogate słownictwo, był przygotowany do dyskusji. To właśnie pasowało w rozmowach wieczornych dżentelmenów.
2: Ale tutaj jest taka rzecz, którą się spotyka czasem w niektórych biografiach obu tych twórców, o których teraz mówimy, że Tolkienowi bardzo zależało na tym, by Lewisa nawrócić najpierw w ogóle na chrześcijaństwo i to mu się udało przez bardzo dziwną, paradoksalną, zdawać by się mogło, ścieżkę, czyli przez pogańskie mity, nawrócił Lewisa na chrześcijaństwo, ale chciał go nawrócić nie na jakieś tam chrześcijaństwo, tylko na konkretny kościół katolicki, którego wiernym był. I to mu się nie udało.
0: Tak, on sam potem powiedział, że Lewis zatrzymał się w połowie drogi.
1: I niestety mniej więcej od tych momentów też drogi obu panów troszeczkę zaczęły się rozchodzić. Nie chodzi o to, że oni się nagle na siebie obrazili i przestali ze sobą rozmawiać, ale temperatura w tej przyjaźni zdecydowanie się ochłodziła. Warto tutaj zwrócić uwagę, no to jest końcówka lat 20. No wtedy zaczęły się już naprawdę poważne kłopoty, poważny kryzys w małżeństwie Tolkiena, gdyż jego żona w związku z tym, że on przede wszystkim uprawiał wtedy bardzo ożywione życie intelektualne, to czuła się odsunięta na bok.
2: Zaniedbana.
1: Tak, ale z inną historią, na przykład taką anegdotyczną wręcz, którą gdzieś przeczytałem w jednej z biografii, jest to, że Tolkien potwornie chrapał i od pewnego momentu oni spali już w osobnych łóżkach, ale to można potraktować jako taki pewien symbol ogólnego ochłodzenia między nimi. I Edith coraz bardziej odczuwała, że ten katolicyzm, który przyjęła, to nie do końca była jej decyzja. Tolkien swoich synów bardzo mocno po chrześcijańsku wychowywał, bardzo zwracał na to uwagę, po katolicku. No i

0: pojawiały się tutaj protesty ze strony żony, no i jeszcze do tego wszystkiego ten okropny Louis, w związku z czym, no, być może też i pewne naciski ze strony żony sprawiły, że panowie troszkę mniej po pewnym czasie zaczęli się ze sobą...
1: Nie siedzieli co wieczór już nad kuflem piwa.
0: No, jeszcze zdążyli posiedzieć w najważniejszym ze swoich klubów, ale o tym za chwilę.
1: Jaki był ten najważniejszy z ich klubów?
0: Klub ten został założony w 1933 roku i nazywał się The Inklings. Cóż to słowo oznacza? To słowo, to nie da się go tak jednoznacznie na język polski przetłumaczyć, gdyż ono ogólnie oznacza przeczucie albo coś takiego, co w potocznym języku nazywamy zajawką, jakiś niewielki

0: siedzieć w najważniejszym ze swoich klubów, ale o tym za chwilę.
1: Jaki był ten najważniejszy z ich klubów?
0: Klub ten został założony w 1933 roku i nazywał się The Inklings. Cóż to słowo oznacza? To słowo to nie da się go tak jednoznacznie na język polski przetłumaczyć, gdyż ono ogólnie oznacza przeczucie albo coś takiego, co w potocznym języku nazywamy zajawką, jakiś niewielki

0: Natomiast tam jest też słowo ink, które oznacza atrament, czyli można powiedzieć, że to są osoby, które parają się pisaniem, a przy tym to ta końcówka link to oznacza coś małego, czyli te atramenciki, klub atramencików, no ale ważniejsze jest jednak to znaczenie ci, którzy przeczuwają, tak? Tutaj gdzieś to zostało tak przetłumaczone.
1: Jacyś tacy wieszczowie, tak? Którzy coś wiedzą nieco więcej niż zwykli zjadacze chleba.
0: Tak, z naciskiem na to nieco.
1: Nieco. Tak, dlaczego ten klub był tak ważny? To jest 4 lata przed wydaniem, drukiem Hobbita. Tolkien wznosi się na fali powodzenia akademickiego. Dlaczego właśnie ten klub, ci Inklingowie, książki już powstają od kilkudziesięciu lat, właśnie o klubie Inklingów, dlaczego on jest tak ważny?
2: Może ze względu na te dwie postacie, Lewis i Tolkien, które po prostu też ich literatura jest uważana jako kanon literatury chrześcijańskiej, no bo nie możemy powiedzieć katolickiej ze względu na Lewisa, ale też na pewno jakby tradycje, też właśnie też, że spotykają się w pubie, to jest też ważne. On się chyba, zdaje się, nazywał The Eagle and Child.
0: The Eagle and Child. Orzeł i dziecko, co przerobiono na Baby and the Bird pod ptakiem i niemowlakiem.
2: Albo pendrakiem, też jest takie tłumaczenie. To jest po prostu legenda też, jaka narosła wokół tych ludzi. Być może gdyby oni nie odnieśli takiego sukcesu jako twórcy, no to by wspominano, to by mówiono może to o ciekawostka. To jest symbol pewien. Symbol pewnej literatury, symbol pewnej myśli literackiej, jaka u tych dwóch no, bardzo ważnych postaci w literaturze światowej jednak no, jest to związane z nimi.
0: Miałem przyjemność osobiście pić piwo w Oxfordzie w Eagle and the Child. No, króluje tam w tym momencie piłka nożna na dużych telewizorach, ale pewne rzeczy się nie zmieniły.
1: Zanim Hobbit został wydany, czyli pierwsza książka przybliżająca czytelnikom, szerokim czytelnikom, jak to się teraz już mówi, uniwersum Śródziemia, bądź uniwersum tolkienowskie. Tolkien chwalił się, jeśli można tak powiedzieć, właśnie na spotkaniach Inklingów tymi swoimi próbkami literackimi. Mogli jego koledzy z klubu zatrzymać wydruk tej książki, albo popchnąć go do jej wydania?
2: Tak, zwłaszcza, że Tolkien był osobą, która była bardzo, był perfekcjonistą. Być może, że gdyby choćby nawet zauważył grymas niezadowolenia na twarzy któregoś ze swoich kolegów, być może by ten tekst zelował aż do bólu. Ale tu, jeśli się to spotkało no, z życzliwością, to on to wydawał. Na filmie Shadowland, Cienista Dolina, widać fragment właśnie, jak ten klub działał. Film jest poświęcony Lewisowi, ale to widać, jak Lewis przedstawia fragment świata Narni, prawda, kiedy, jak to ma wyglądać, przejście, prawda, ze świata rzeczywistego, znaczy naszego, do świata Narni. Być może tak samo to przedstawiali.
1: Pan Jarema wspominał o tym, że ostatecznie tutaj takim językiem uwagi, czy wydać, czy nie wydać tą książkę, był jednak mały człowiek, dziecko, które zadecydowało o tym, że tą książkę pierwotnie pisaną dla dzieci wydano. Sam Tolkien chyba nie był do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł, czy w ogóle odniesie sukces wydawniczy. Sukces przerósł oczekiwania chyba wszystkich, łącznie z wydawcą.
2: Tak, to jest to, co żeśmy wspominali w poprzedniej audycji, że dziecko napisało recenzję z końcówką, że myślę, że będzie się to dzieciom podobać. Wydawca postanowił zaryzykować i wydał i rzeczywiście książka się zaczęła cieszyć olbrzymią popularnością i jest też pewna z tym związana taka rzecz z hitlerowskimi Niemcami. Właśnie kiedy książka miała się ukazać w tłumaczeniu, on zdaje się dostał pytanie od Goebbelsa, szefa niemieckiej hitlerowskiej propagandy, czy jest Aryjczykiem. Więc profesor oczywiście napisał w swoim akademickim stylu, że czy myślisz, że jestem Aryjczykiem, tu zaczął tak dokładnie mówić, że co jak, ale myślę, że panu myślał, że mam na myśli, czy jestem z pochodzenia Żydem. Chciałem powiedzieć, że nic nie wiem, abym był, jak on napisał, chyba spokrewniony z tym wybitnie uzdolnionym narodem. W związku z tym Hobbit musiał poczekać do, musiał minąć rok 45, żeby się ukazał
1: w
2: języku niemieckim.
0: Tak. Uzupełnię, że tym dziesięciolatkiem, który napisał ową recenzję Hobbita, był Rainer Unwin, syn jednego z właścicieli wydawnictwa Allen & Unwin, które następnie Hobbita wydało. Natomiast kiedy ten Hobbit się pojawił, to do pewnego momentu koledzy Tolkiena z uniwersytetu nic o tym nie wiedzieli, aż wreszcie w Timesie ukazała się recenzja autorstwa Lewisa. No i rozpoczął się

0: festiwal szyderstw, Tolkiena klepano po plecach i pytano, jak się tam ma ten twój Hobbit? No, z tym, że tak, taki był początek, ale potem nagle okazało się, że książka ta okazała się sukcesem.
1: Hobbit okazał się sukcesem wydawniczym i chyba od razu zaczęto zachęcać Tolkiena do pracy nad
2: kontynuacją.
1: W niektórych opracowaniach znajdujemy takie stwierdzenie, że w momencie wydania Hobbita Tolkien jeszcze nie zdawał sobie sprawy, może się wydawać dziwne, że akcja tej jego baśni dzieje się w tym samym świecie, w którym działy się te znacznie starsze historie, które on pisał od 1917 roku. Dla tych elfów tworzył alfabety, ich języki i on tego jeszcze nie potrafił powiązać. Kiedy takie powiązanie nastąpiło?
2: No właśnie to jest, można powiedzieć, że Tolkien jakby nie wyszedł z tego świata, który tworzył, z tego śródziemia, z kraju ludzi, elfów, krasnali, hobbitów. Wszystkie właśnie jego opowieści się dzieją w takim, byśmy dzisiaj powiedzieli, lekko baśniowym klimacie. To jest, można powiedzieć, że on był cały czas w tym świecie.
1: Potem przychodzi II wojna światowa, znowu kolejne doświadczenie, tym razem Tolkien nie jest już oficerem, nie bierze udziału bezpośrednio w wojnie, ale wielu krytyków Tolkiena, krytyków jego twórczości twierdzi, że również ten okres 5 straszliwych lat miał wpływ na to, co się w końcu ukazało jako Władca Pierścieni. Jak sądzicie?
2: No niewątpliwie mógł mieć wpływ, zwłaszcza, że jeden z synów był pilotem RAF-u, także na pewno no, Tolkien, choćby nawet czasami był surowy i tak dalej, ale na pewno no, czuł lęk o syna. A na pewno też widział jakieś tam echa dochodziły do wojny. Oczywiście ja nie mówię, proszę państwa, że ludzie byli na bieżąco informowani, co się dzieje w niemieckich obozach koncentracyjnych, prawda, czy egzekucje na ulicach okupowanych miast Europy, ale na pewno dochodziło, no, krwawe bitwy, czy coś, co było, że tak powiem, układem krwionośnym Imperium Brytyjskiego, co się dzieje na oceanach, prawda,
1: uboty,
2: nieograniczona wojna podmorska.
0: Była wyjątkowo trudna sytuacja wtedy w Anglii, jeżeli chodzi o żywność, o wodę. No, tak naprawdę synowie gdzieś wyszli z domu, tylko w zasadzie córka, no Christopher też został. Ale w tym trudnym czasie pisanie Władcy Pierścieni było dla Tolkiena swego rodzaju wytchnieniem.
1: Ale robił to dość wolno, prawda? Bo Władca Pierścieni nie powstał w pół roku, ani nawet w rok. Tylko to trwało i trwało i trwało latami. Niektórzy mówią, że chociaż Tolkien się chyba od tego odcinał, że historia wojny o pierścień to jest tak naprawdę jakaś metafora II wojny światowej. No bo wróg jest gdzieś na wschodzie. Dla Anglika, Niemcy, to jest jednak gdzieś na wschodzie świata. Co sądzicie panowie o tym?
0: Tolkien zdecydowanie sprzeciwiał się wszelkim takim alegorycznym interpretacjom nie tylko jego dzieł, ale ogólnie baśni, czy też mitów. Tutaj jak mówi biograf, czynienie z baśni, powieści z kluczem, której właściwy sens odsłaniałaby dopiero interpretacja alegoryczna, jest nieporozumieniem. Tak mówi Tolkien. Także o ile ten wpływ był, to sądzę, że prawdopodobnie nieświadomy.
2: No podświadomy, znaczy to musiało być podświadome, bo na pewno on wiedział, co się dzieje, bo choćby nawet, że sam przeżył pierwszą wojnę światową, z prasy czy z radia wiedział, co się dzieje na frontach, ale to być może też chciałby odpocząć, stąd te czasami opisy, no może czasami jest i bitew we Władcy Pierścieni dosyć mocnych opisów, ale też mamy też opisy piękne sielankowe.
0: Zresztą mit ma według Tolkiena, czy baśń, odzwierciedlać te najważniejsze, najgłębsze, wręcz filozoficzne problemy człowieka, a nie jakieś... No,
1: tu i teraz, tak, a nie tu i teraz.
0: Nie wydarzenia tak. Historyczne, jednak mniejsze w porównaniu do tych filozoficznych problemów.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I wracamy do naszego Tolkiena. Skończyła się II wojna światowa. Wydany zostaje Władca Pierścieni, czy też właśnie historia wojny o pierścień. No i tu jest ten czas w naszej audycji, żebyśmy trochę bardziej naświetlili ten świat stworzony przez Tolkiena, o którym możemy przeczytać, to baśniowe uniwersum i spróbować

0: Próbowali sobie odpowiedzieć na bardzo ważne, wydaje mi się, pytanie, jak to jest, że ta cała jego twórczość przez niego samego nazywana była twórczością katolicką, kiedy tam nie ma żadnych kościołów, księży, nie ma Jezusa Chrystusa, czyli czegoś, co jest kogoś, tak, który jest, kto jest no, osią naszej wiary. Tak na pierwszy rzut oka w twórczości Tolkiena nie ma nic z chrześcijaństwa, a jednak on uparcie twierdził, że jest to twórczość religijna, chrześcijańska, a nawet katolicka.
1: Co ludzi mogło pociągać na pewno w świecie Tolkiena? Przedstawienie Boga. Tu mamy Iluvatara. Jest też pokazany bunt, prawda? Tak jak mamy bunt w chrześcijaństwie, bunt aniołów, tu mamy także, prawda?
0: Czyli taka jakby opowieść Księgi Rodzaju.
1: Tak. Też jest pięknie przedstawiona i alegorycznie, czym jest zło. Że właściwie zło jest hałaśliwe i się tylko powtarza, a dobro jest subtelne, delikatne i cały czas gdzieś krąży wokół nas. Ale to nie jest ten, jak ten lew ryczący. To jest pierwsza rzecz. Potem powstają rasy mądre, wyższe, stare rasy, jak to jest pokazane, czyli właśnie elfy, które są bardzo zdolne, dysponują własnym językiem.
0: Tu warto zaznaczyć, że elfy u Tolkiena to nie są takie małe skrzaciki nie. ze skrzydełkami, tak?
1: Przeciwnie, to są najwyższe fizycznie postaci, ale też szlachetne. Ale czym się charakteryzują? Są bardzo tak jakby surowe, bez wyższych uczuć. Zawsze są jak przedstawiane, także one są raczej takie powściągliwe. Można powiedzieć, że to są niemal jak anioły.
0: Są zrównoważone, emocjonalnie, tak?
1: No i pojawiają się też inne rasy. Ludzie, prawda, czy skrzaty krążące gdzieś pod ziemią. Czyli co się mogło ludziom podobać? Proszę państwa, powrót do najpiękniejszych lat życia, czyli do dzieciństwa. Baśń, ale dla trochę starszych, bo tam nie ma żadnych postaci, tego nie znam. Są krasnoludy, są ludzie, są jakieś stwory, prawda, znaczy postaci tak jak elfy, bo na pewno coś występuje. I ludzie jakby weszli w ten nowy świat, ale ze starymi znajomymi. To być może pociągnęło, że to nie było całkowicie jakieś nowum, które ludzi mogło odstraszyć.
0: No tak, ale tego rodzaju opowieści znajdujemy, czy podobne znajdujemy właśnie u braci Grimm, u Andersena, a żaden z tych twórców nigdy nie aspirował, właściwie byli to bardziej zbieracze, przetwarzający zasłyszane gdzieś ludowe historie, ale żaden z nich nie aspirował do tego, żeby mówić, iż jego twórczość jest twórczością chrześcijańską, a Tolkien tak wprost mówił. Dlaczego?
2: Zacytuję tutaj Humphreya Carpentera, biografa Tolkiena, który relacjonując jego słowa,

0: jest w przypadku braci Grimm, natomiast jeżeli chodzi o Tolkiena, to on świadomie, przesycony sam tym duchem chrześcijańskim, dobierał takie elementy z różnych historii i baśni, że ostatecznie ten odblask tej Bożej prawdy był, jak sądzę, najbardziej wyraźny u niego.
1: Ale to jest ciekawa rzecz, dlatego że w całym świecie, w całym uniwersum tolkienowskim nie spotyka się żadnych kościołów. Te istoty dobre, o których tu pan Michał wspominał, czyli po pierwsze elfy, tak, czyli ci starsi, tacy jakby doskonali ludzie, tak, bo elfy są w gruncie rzeczy czymś w rodzaju ludzi albo ludzi, jakimi ludzie chcieliby być, tak, niestarzejący się, wolni od chorób, piękni, szczupli, tak, zawsze, zdrowe zęby mają.
2: Nie łysieją.
1: Tak, potem pojawiają się ci ludzie, jakimi my jesteśmy, czyli śmiertelni, tak, skazani na śmierć, to jest nasze przeznaczenie. W świecie Tolkiena to jest szalenie ważne. Śmiertelność ludzi oraz inne rasy, te nazwijmy w cudzysłowie dobre, one nie mają żadnych świątyń. Jest Bóg Ilúvatar, który stworzył ten świat, ale żadna z tych istot nie oddaje mu w żaden religijny sposób czci.
0: Na tym polega istota mitu, który nie odzwierciedla naszego świata, nie mówi o nim wprost, tylko w śródziemiu całe życie tych ludzi, ich podróż, to jest to, co u nas jest podróżą wewnętrzną i duchową najczęściej, bo mało kto z nas ma możliwość walki ze złem w sposób tak bezpośredni, jak walka powiedzmy z orkami czy goblinami u Tolkiena, a jednocześnie ta walka się dzieje, tylko że u nas ona się dzieje na poziomie duchowym, a tam, żeby była obrazowa, to pokazana jest na poziomie jak najbardziej fizycznym.
1: Istoty z drugiej strony barykady, czyli istoty złe. Tutaj też spotkałem się z kilkoma zarzutami z prawej strony, nazwijmy to, internetu, że czy to jacyś tradycjonaliści katolicy, czy tradycjonaliści w ogóle mówią tak, no, u Tolkiena pojawiają się takie postacie jak smoki, jak jakieś demony, orkowie, tak, to nie są ssaki morskie, drapieżne, tylko są to jakby humanoidy, ale ewidentnie złe, jakieś trolle, jakieś upadłe anioły i one w jakiś sposób mogą być fascynujące, że jest tam takie przeładowanie tym ogniem w tych opisach, kiedy bohaterowie stykają się z tymi siłami zła, że to może w jakiś sposób fascynować. Czy ten zarzut nie jest trochę naciągany?
0: Gdyby diabeł jako taki, ten realny, nie miał w sobie czegoś fascynującego albo nie mógł przybierać takiej postaci, to nikogo by nie zainteresował swoim działaniem. A jak widzimy z historii ludzi, no to bardzo wielu się tym działaniem aktywnie zainteresowało. Także to jest punkt dla Tolkiena, że w ten sposób to przedstawił. No i w pewnym sensie skutkiem ubocznym tego jest, że zawsze będą tacy, którzy tym złem będą się inspirować, jak na przykład muzyk...
1: Barzum. Varg Wilkernes.
0: Tak, tak. Znany jako twórca projektu Burzum, co oznacza w języku orków ciemność.
1: To jest dla mnie niesamowite. Powstające zespoły black metalowe, ludzie przybierający sobie pseudonimy sceniczne z postaci ewidentnie złych z Tolkiena i się tym chlubiące. Nie potrafię tego zrozumieć w ogóle.
0: No, ale jeżeli na to spojrzeć, to tak samo z Biblii wybierają sobie imiona tych wszystkich najgorszych.
1: Upadłych aniołów.
0: Behemot chociażby,
1: tak, żeby znaleźć na naszym siermiężnym polskim podwórku. Powiedzmy coś o tych sprawach ciemnych, skoro one się tam pojawiają, magia. Wiemy i z Biblii, i z nauczania Kościoła, że magia jest czymś ewidentnie złym i człowiek nie powinien się tym parać. W żadnej sytuacji. Nie ma czegoś takiego jak podział na czarną i białą magię. Z punktu widzenia nauczania Kościoła każda magia jest czarna. U Tolkiena pojawiają się postacie z tej dobrej strony w całym jego uniwersum, które posługują się siłami nadnaturalnymi, tak, czynią dobro i to też bywa zarzucane z prawej strony naszej, tak, współczesnych krytyków, czy katolickich, czy chrześcijańskich, że to nie jest takie do końca oczywiste. Ci niby dobrzy bohaterowie Tolkiena

0: używający magii mogą współczesnego, nieukształtowanego chrześcijańskiego czytelnika skierować na jakieś manowce.
1: Cóż, w świecie Tolkiena akurat to, że można dokonywać pewnych czynności, które my nazwalibyśmy magicznymi, jest jak najbardziej naturalne. Natomiast jednym z największych problemów, chociaż ja wiem, że jacyś skrajni charyzmatycy, no to będą mówili o tym inaczej, natomiast jednym z największych problemów, tak jak się spojrzy na katechizm Kościoła katolickiego z magią, to jest to, że magia jest wciskaniem ludziom wiary w bzdury, które realnie nie istnieją, i te bzdury zajmują

0: takiego nie ma miejsca u Tolkiena, gdzie po prostu pewne czynności są wykonywane przez Gandalfa, są na przykład tak naturalne jak u nas uderzenie młotkiem i wszyscy wiedzą, że to po prostu tak jest. Być może, to już idąc trochę dalej w interpretacji, to, czego używa Gandalf na przykład, a co tam nazywane jest magią, przez nasze racjonalne umysły byłoby odkryte jako pewien rodzaj techniki. Więc nie jest to na pewno odwołanie się do jakiejś mocy.
1: Zresztą też warto zobaczyć, które postacie posługują się Tolkiena magią, a które są tych zdolności pozbawione. Niektórzy właśnie nie zwracają uwagi, można powiedzieć, na ten drobny szczegół.
0: Ja bym powiedział, że u Tolkiena to nie jest tak naprawdę magia, tylko to, co my w chrześcijaństwie nazywamy cudem, prawda? Bo Chrystus też w pewnym sensie łamał pewne zasady fizyki, ale robił to zdecydowanie w taki sposób, że magią tego nie można było nazwać.
2: W żadnym wypadku, tak. Jeszcze zamykając tutaj listę zarzutów, ja się trochę bawię w takiego adwokatu z diaboli, dlatego że słuchacze nieraz mogą zetknąć się, czytając Tolkiena, czytając o Tolkienie, z pewnymi zarzutami w stosunku do jego twórczości, więc warto, żebyśmy sobie pewne sprawy wyjaśnili. Pan Michał wcześniej mówił o tym, że powieści i cała twórczość uniwersum Tolkiena jest takie bardzo męskie. Bohaterowie są tacy męscy i to też jest jeden z zarzutów stawianych mu przez współczesną polityczną poprawność, że tam są bohaterami prawie sami mężczyźni, że świat jest patriarchalny, w związku z tym niepostępowy, zacofany i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tu wyobrazić całą litanię zarzutów. Co panowie o tym sądzą? Mimo wszystko Tolkien się dalej sprzedaje, ten patriarchalny, zacofany Tolkien.
0: Mało jest w pewnym sensie tak feministycznych książek jak Władca Pierścieni, gdzie kobieta po prostu jest jednym z najdzielniejszych wojów. Mówię o wspomnianej Eowynie, gdzie druga kobieta, Arwena, też przeżywa różne koleje losu i widać, że jest, że ma niesamowitą siłę wewnętrzną i wpływ na losy świata. Co więcej, Władca Pierścieni był bardzo lubiany przez ruch hipisowski jako symbol takiej wojny antysystemowej przeciwko ówczesnej Ameryce, która kojarzyła im się z Mordorem. Także o tyle fajną, o tyle doskonałą książką jest Władca Pierścieni, że jeżeli w jakiejkolwiek ideologii jest choćby ziarno prawdy, to można to ziarno prawdy właśnie Władcą Pierścieni zilustrować lub też dostrzec.
2: W takim razie pomyślmy sobie, nasza audycja powoli ku końcowi zmierza, co z Tolkiena zostało dzisiaj, w dzisiejszym świecie, co zostanie być może w przyszłości i czy wydaje się wam, że to akcentowanie powiązania Tolkiena z katolicyzmem jest sensowne, czy warto byłoby to nawet bardziej jakoś wzmacniać i jeszcze mocniej akcentować?
1: No myślę, że jest ważne, bo sam Tolkien przyznawał, że jeśli szukał recenzji, to zawsze zaczynał od czytania pism katolickich i dla niego recenzje w tych pismach były ważniejsze niż w pismach fachowych. A co zostało? No na pewno on będzie do końca świata kojarzony z Władcą Pierścieni i z Hobbitem. A jeśli się komuś to spodoba, no to trzeba sięgnąć po dalsze jego dzieła. No co jest też dziwne, Tolkien okazał się, jak to ktoś kiedyś napisał, najbardziej płodnym pisarzem po swojej śmierci.
2: Co to znaczy, najbardziej płodnym po swojej śmierci?
1: Że po prostu idąc na fali popularności spowodowanej przede wszystkim Władcą Pierścieni, zaczęto wydawać te jego wcześniejsze napisane książki, a niedokończone.
2: Które trafiły do szuflady.
1: Do szuflady. Tym zajmował się głównie jego syn Christopher. Kolejną rzecz, zwłaszcza jeśli chodzi o przede wszystkim kulturę popularną, to są nazwy zespołów. Już właśnie wspomniany wcześniej Burzum, ale...
2: No za tym nie przepadamy.
1: No ale znany być może państwu, no może mniej więcej ludziom w naszym wieku, Marillion. Pochodzi, to jest nic innego jak trochę skrócona nazwa, jak od Silmarillion.
2: Szkocki zespół.
1: Szkocko-angielski.
2: Chociaż
1: teraz tu raczej już typowo angielski. Aragon, kolejny zespół, który jest, prawda, także nawiązuje nazwa. Nawet gdzieś się pamiętam, że na jakimś demotywatorach widziałem taką ilustrację, że masę właśnie różnych nazw z Tolkiena i ktoś właśnie napisał, że Tolkien, twórca, prawda, tam współczesnego metalu czy tam muzyki. To jest bardzo ważne. I przede wszystkim ludzie zawsze będą jednak w książkach poszukiwać jakby jakiegoś poświęcenia. I to książki braterstwa. Bo tak naprawdę my, niektórzy, może dzisiaj nie mówimy o tym głośno, ale

0: tak naprawdę poszukujemy jakiegoś właśnie, że liczymy, że jakaś postać, choćby nawet może w nas samych się taka obudzi, że przejmiemy na siebie jakiś trud i będziemy dobrot, prawda, wypowiemy walkę złu. I o tym mówią przede wszystkim te dwie najważniejsze książki Tolkiena. Najważniejsze, czyli najbardziej popularne, Hobbit i Władca Pierścieni.
1: Ja bym powiedział coś jeszcze. Podróż zarówno Bilba w Hobbicie, jak i Froda następnie we Władcy Pierścieni jest taką historią, która będzie trafiać także do serc ludzi w naszym wieku, gdyż mówię tutaj o 30-40-latkach. Psychologia próbuje to jakoś po swojemu nazywać kryzysem wieku średniego. Jest taki moment, kiedy to, co robiliśmy do tej pory, całe starania o pieniądze, o budowanie własnego ja, to się zaczyna wydawać wyjątkowo miałkie i mamy ochotę wyruszyć w wielką podróż. Oczywiście wiele osób robi to w sposób głupi, interesując się sportami ekstremalnymi na przykład, co ostatecznie prowadzi tylko do jakichś większych wrażeń. Natomiast są takie koncepcje, które mówią, że ten kryzys wieku średniego to jest wezwanie do odnalezienia swojego jakiegoś prawdziwego sensu, czyli do rozpoczęcia jakiejś tej właśnie wewnętrznej podróży człowieka i w takiej sytuacji te dzieła Tolkiena mogą bardzo inspirować. No, zainspirowały swoją drogą, choć pewnie w trochę inny sposób, między innymi Led Zeppelin, który jest jednym z największych zespołów rockowych wszechczasów i co do tego się zgadzamy, choć co do Burzuma możemy tutaj się kłócić. I tutaj chociażby takie utwory jak The Battle of Evermore czy Rumble On, bardzo mocny wpływ Tolkiena tam widać.
0: No, tak samo można też nawiązać przecież do zespołu Rush, utwór The Tree. Prawda, też jest. W muzyce rockowej właśnie bardzo wiele spotkamy echa z Tolkiena, czasami mówiące wprost, czasami delikatnie, jedynie sugerujące. No to też świadczy o tym, że polecamy też dobrą muzykę rockową.
2: Na samym początku naszego spotkania, w poprzedniej jeszcze audycji o Tolkienie, pan Piekutowski powiedział, że Tolkien miał takie jakby dwie dusze. Jasną, wesołą i tą widzimy na zdjęciach, kiedy otoczony wianuszkiem przyjaciół z nieodłączną fajką jest zawsze uśmiechnięty, pogodny i miał taką smutną duszę, przepojoną smutkiem, raczej pesymizmem.
0: Melancholią.
2: Melancholią. Jego ostatnie lata chyba były też dość smutne. Mało kto wie o tym, że niezbyt pochlebnie wyrażał się o Soborze Watykańskim II. I do samego końca swego życia zmarł, przypomnijmy, to był rok?
0: Wrzesień 73.
2: 73 rok, czyli przez te kilka ostatnich lat swego życia, gdy patrzył na te zmiany w kościele, przejście z mszy trydenckiej na mszę nowego rytu w językach narodowych, to był chyba taki dodatkowy impuls dla niego do tej melancholii. W 73 roku odszedł pisarz, lingwista, twórca wspaniałego świata.
0: Współtwórca współczesnej kultury.
2: Ale zarazem tradycjonalista, katolik, o czym trzeba pamiętać. Jego twórczość tutaj, tak jak pan Michał powiedział, żyje własnym życiem i dalej funkcjonuje. Warto chyba, żebyśmy biorąc kolejną książkę Tolkiena, czy wyprawiając się na kolejną ekranizację, bo jestem więcej niż pewien, że powstaną następne po Hobbicie. Przecież historii z tego uniwersum jest mnóstwo, właściwie niewyczerpana ilość. Warto, żebyśmy pamiętali o tym, że to wszystko zapewne by nie powstało, albo powstałoby zupełnie inne, gdyby nie ten jego stosunek do kościoła, do religii, głęboki, tak jak pan Jarema wspominał, głęboko przenikający jego duszę. Moimi i państwa gośćmi w dzisiejszej audycji poświęconej Tolkienowi byli pan Michał Gruszczyński.
0: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panom.
2: I pan Jarema Piekutowski. Ja państwu także dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła.
3: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Spotykamy się po raz kolejny na antenie Eskirok. Spotykamy się dźwiękowo. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i mam nadzieję, że tę najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Jest takie trudne pytanie, na które pewnie większość z nas raz albo wielokrotnie, kto powiedział, że nie, szukała odpowiedzi. To jest pytanie, jak pozbierać się po zakończonej relacji, czy też po zerwaniu, rozstaniu, powiedzmy sobie wprost. Być może są to wspomnienia z odległej młodości, no bo wtedy wszystko przeżywamy dużo bardziej, ten świat nam się wali na głowę, wszystko wiruje, szaleje, matnia, ciemność, nic nigdy nie będzie tak, jak było. Nie chciałabym być bumerką i udzielać rad, w które sama nie wierzyłam, ale fakty są takie, że najczęściej później okazuje się, że jednak ten świat dalej się toczy, to życie również się toczy, co nie zmienia faktu i uważam, że nie wolno umniejszać temu, że po rozstaniu jest nam bardzo trudno. Na to pierwsze pytanie, które zadałam, czyli jak pozbierać się po rozstaniu, wydaje mi się, że nadal nie odnaleziono jednoznacznej odpowiedzi. Sądzę nawet, że takowa nie istnieje. Natomiast wielu specjalistów, ekspertów stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ten czas przejść lepiej, w jaki sposób nie rozsypać się zupełnie na kawałki, trzymać się jakiś ram, rys, żeby znaleźć siłę i dalej w to życie pójść. Ciekawe jest także to, czy umiemy dokładnie opisać i to, co się z nami dzieje teraz, i to, co się działo w trakcie trwania całego związku, jak on wyglądał, jak to rozstanie przebiegało, czy między tymi łzami, chusteczkami, ciemną rozpaczą mamy czas na to, żeby spojrzeć wstecz i jakoś tę historię opisać. Celowo używam słowa opisać historię, dlatego że okazuje się, że może mieć to kluczowe znaczenie dla tego, jak rozstanie przeżyjemy, z czym wejdziemy w dalsze życie, no i jak będziemy myśleć o przyszłości. Mam nadzieję, że was to zaciekawiło, mnie bardzo. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do tego spotkania przyjęła Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badania, które dotyczyło właśnie tego, jak ważne jest opisywanie historii relacji po jego zakończeniu. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Olu.
1: Pierwsza rzecz, która jakoś mnie zatrzymała, zanim zapytam Cię o historię, o narrację, o ten sposób myślenia o rozstaniu, to jest w ogóle samo mówienie. No, jak się domyślasz, dla mnie jest to kluczowe, bo mówienie jest bardzo ważną częścią mojego życia. Ale trochę jest tak, że kiedy dzieje się coś ważnego w naszym życiu, coś być może trudnego, to mamy taką silną potrzebę, żeby komuś o tym opowiedzieć. Nie chciałabym sprowadzać rozmowy do siebie, bo nie o to chodzi, ale ja też u siebie coś takiego zauważam, że potrzebuję się z kimś tym podzielić. Dlaczego tak jest?
2: Jest to bardzo naturalna strategia dla nas ludzi do tego, żeby porządkować to, co się stało, czyli zrozumieć to trudne doświadczenie, oraz żeby szukać wsparcia społecznego. I faktycznie, tak jak powiedziałaś, jest to bardzo naturalne dla nas, że kiedy coś trudnego się dzieje, to często niemal natychmiast opowiadamy o tym bliskiej osobie.
1: Zastanawiam się, czy tu zastosowanie znajduje powiedzenie, czy taka rada wyrzuć to z siebie, jakby pozbądź się tych emocji z ciała, wtedy się robi lżej, czy też chodzi o coś jednak innego?
2: Wydaje mi się, że tutaj istotną rolę mają dwie kwestie. Z jednej strony to podzielenie się emocjami jest znaczące, a z drugiej strony wchodzi nam tutaj ten obszar myślenia, funkcjonowania psychologicznego, w którym właśnie ja się specjalizuję i który badam, czyli jakie są konsekwencje tego, że my w pewien określony sposób porządkujemy te doświadczenia, czyli opowiadamy historię. Bardzo mało jeszcze wiemy o tym, co to z nami robi, a czy wyniki badań pokazują, że to samo w sobie jest drugą równoległą ścieżką, która może dawać wartość temu naszemu dzieleniu się swoimi doświadczeniami.
1: Bardzo ciekawy obszar i oczywiście ja nie jestem badaczką, nie jestem związana ze światem naukowym, ale chyba tak społecznie niewiele wiemy o tym, co to opisywanie historii nam daje, ale myślę, że na początek tej rozmowy ważne będzie zaznaczenie, że kiedy mówisz o opowiadaniu historii, to nie masz chyba na

0: myśli, tak sądzę, tworzenia tych historii i opowieści.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Nie chodzi tutaj o to, że my, kiedy opowiadamy bliskim o swoich doświadczeniach, zaczynamy wymyślać jakieś fantastyczne bajki o tym, czego doświadczyliśmy, tylko my, kiedy czegoś doświadczamy, coś przeżywamy i chcemy się tym podzielić z drugą osobą, najczęściej robimy to w formie historii. I nie jesteśmy nawet świadomi tego, że w ten bardzo specyficzny sposób porządkujemy swoje doświadczenia.
0: Co to znaczy porządkować doświadczenia? No bo jesteśmy osobami dorosłymi, to znaczy tak uogólnie oczywiście, bo pewnie ta problematyka dotyczy też dzieci i młodzieży, ale bądźmy przy osobach dorosłych. Mamy jakieś poczucie czasu, chronologii, doświadczeń, oczywiście te wszystkie słynne hormony, które szaleją, kiedy się zakochujemy, które rządzą nami, kiedy przeżywamy silne emocje, jakoś tam na ten odbiór wpływają, no ale przecież mamy świadomość tego, co się dzieje. Konieczne jest dodatkowe porządkowanie?
1: Ta świadomość tego, co się dzieje, to jest już świadomość kierowana myśleniem narracyjnym. Czyli kiedy coś się z nami dzieje, doświadczamy tego. Przy czym, kiedy dzieje się coś, co wymyka się naszym oczekiwaniom, albo taką stronę, że pojawiły się jakieś przeszkody, albo pojawiło się coś niespodziewanego, pozytywnego, kiedy dzieje się coś, co zaburza typowy przebieg wydarzeń, wtedy pojawia się pytanie, co się stało i jak to się stało. I my, co jest bardzo ważne tutaj, automatycznie staramy się to wyjaśnić. I najczęściej ta nasza logika wyjaśniania idzie w tę stronę porządkowania narracyjnego. Zapytałaś, a co to w ogóle znaczy porządkować narracyjnie i czy to właśnie nie jest to pójście w stronę bajeczek? I nie, nie jest, ponieważ to chodzi po prostu o to, w jaki sposób patrzenia na doświadczenia wybieramy. Kiedy opowiadamy historię, to przede wszystkim koncentrujemy się na aktorach, czyli osobach, które sprawiają, że wydarzenia się dzieją. Następnie obdarzamy te osoby celami, marzeniami, zamiarami, rzeczami, do których dążą. Historie dzieją się zawsze w określonym środowisku, także trzeba opowiedzieć, gdzie się było, co się tam działo, jakie były uwarunkowania. I historia powstaje, kiedy mamy tego bohatera, który dąży do realizacji swoich celów w określonym środowisku i napotyka przeszkody. I historia obejmuje to, jak sobie z nimi radzi.
0: Bardzo dużo informacji, ale przyznam ci zupełnie uczciwie, że kiedy cię słuchałam, to zaczęłam się zastanawiać, co jest alternatywą dla myślenia narracyjnego i to chyba taką alternatywą no dosyć regularnie wybieraną, skoro nie wszyscy, jak udowodniły twoje badania, przynajmniej o relacjach są w stanie w sposób narracyjny myśleć. No bo kiedy o tym opowiedziałaś, ja sobie rzeczywiście pomyślałam, nie wiem, o książce, o serialu, o filmie. Mm-hmm. My też czytając książkę poznajemy motywację, emocje głównego bohatera, wiemy, co nim kieruje w podejmowaniu decyzji. No ale kiedy myślimy o, bądźmy przy tych relacjach, tym jak to wyglądało, też łatwo wpaść w teledyskowe myślenie, scenami, momentami, jak się wtedy coś działo i tak dalej. Naprawdę, jeżeli nie narracyjnie, to jak można o tym myśleć?
1: Drugim sposobem myślenia, identyfikowanym przez Jerome Brunera, jest myślenie paradygmatyczne. Inaczej możemy je określić jako myślenie naukowe, które skupia się na bezpośrednich, obserwowalnych faktach, relacjach między nimi, operuje myśleniem o charakterze porządkowania, kategoryzowania, zestawiania ze sobą. I to myślenie, mówiąc najszczerzej, do badań naukowych się nadaje świetnie, do kwestii zarządzania budżetem osobistym się nadaje świetnie, natomiast do obszaru relacji nadaje się nijak. Znaczy czasami pewnie warto byłoby je wdrożyć, lecz to nie jest dla nas naturalne. Naturalne i narzucające się jest właśnie myślenie narracyjne. Przy czym, jak też mówisz, Olu, na podstawie moich badań, nie zawsze jest nam prosto użyć tego naturalnego dla nas sposobu myślenia do poradzenia sobie z osobistymi wyzwaniami. Tutaj, w tym przypadku, rozpadem związku.
0: A na ile, myśląc właśnie o związkach, o relacjach, możemy swojej narracji zaufać? No bo jak sama powiedziałaś, aktorów obdarzamy motywacjami, emocjami, uczuciami, ale przecież myśląc o czymś, co było dla nas tak ważne, co tak bardzo emocjonalnie przeżywaliśmy, chyba trudno zachować obiektywizm. Mówię chyba,

0: ta historia z jednej strony mówi o rzeczach, których doświadczyliśmy, ale z drugiej strony zabiera też o ten ogromny obszar nas jako autorów i autorek i zawiera ten obszar specyficzny, który wynika z tego, że te doświadczenia zostały uporządkowane narracyjnie. To już samo w sobie deformuje strukturę informacji. W związku z tym, kiedy przyjmiemy to, że to my jesteśmy autorami, autorkami, bardziej warto widzieć tę historię jako naszą próbę zrozumienia z pewną otwartością na zmianę tej historii, niż dążyć do obiektywności i tego, żeby nie dało się podważyć tej historii, bo to jest po prostu niemożliwe.
1: Szalenie ciekawe jest to, o czym mówisz. Tym bardziej cieszę się na drugą część naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, porozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób ta, nie wiem, w jaki sposób myślenie narracyjne, nie wiem jeszcze, czy to jest kompetencja, czy to jest raczej coś, co jest wrodzone, coś, co przychodzi nam łatwo lub nie, może wpłynąć na nasz dobrostan, ale też na naszą przyszłość, czy też po prostu samopoczucie po rozstaniu, bo jak wielokrotnie w trakcie tej rozmowy już padło, jest to wydarzenie, które może wiązać się z bardzo dużymi kosztami psychicznymi, które bardzo na nas wpływa, które czasami ciągnie się za nami latami, jeżeli nie umiemy sobie tej rzeczywistości jakoś poukładać, odpowiedzieć na różne pytania. Zacytuję pewnie osoby, które wszyscy mieliśmy kiedyś w pobliżu, nie umiemy zebrać się do kupy, pozbierać się i iść dalej. Użyłam języka bardzo potocznego, natomiast w sposób o wiele bardziej naukowy i uzasadniony mówi dzisiaj Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badania dotyczącego tego, w jaki sposób myślenie narracyjne o związku, o jego zakończeniu może wpłynąć na to, w jaki sposób my to rozstanie przejdziemy. Temat jest niezwykle ciekawy. Myślę, że też w ogóle temat myślenia narracyjnego jest pewnym nowum. Psychologia, różne jej aspekty pojawiają się rzeczywiście we wszystkich mediach, chciałam powiedzieć w nagłówkach gazet, ale umówmy się, że teraz pewnie częściej zaglądamy do tych mediów społecznościowych, gdzie również psychologii nie brakuje, a myślenie narracyjne to jest chyba temat, który wciąż wymaga zbadania i tym właśnie zajmuje się Jolanta, dlatego cieszę się, że przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania w Drogowskazach i że ten temat będziemy zgłębiać wspólnie. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami, słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. To jest druga część dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz drugi mam wielką przyjemność przedstawić Jolantę Czarnecką, psycholożkę z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badań. Te badania są osią dzisiejszej rozmowy i głównym wątkiem i przyczynkiem do niej, ale pewnie jak się zorientowaliście słuchając pierwszej odsłony drogowskazów, ten temat nam się rozgałęzia. Okazuje się, że można do niego podchodzić z bardzo wielu stron i perspektyw. Badanie dotyczyło tego, jak sposób, w jaki myślimy o rozstaniu i relacji, która się zakończyła, wpływa na to, jak funkcjonujemy później. To badanie, tak mi się wydaje, że było zakrojone na bardzo szeroką skalę, no bo 400 kobiet zostało przez ciebie, przez profesora Jerzego Trzebińskiego przebadane. To jest chyba bardzo duża grupa, która też pomogła postawić ten wniosek, że jednak nie wszyscy myślą narracyjnie o relacjach, w których się znajdowali.
2: Powiedziałabym, że może nie tyle nie wszyscy myślą narracyjnie, co nie wszyscy chcą, czy też potrafią sobie poradzić z zadaniem, jakim jest opowiedzenie o historii swojego związku, który się zakończył rozstaniem, od początku do końca, w taki sposób, żeby to, co osoby stworzą w odpowiedzi dla nas, było historią.
1: Bardzo ciekawy wstęp do tej części naszej rozmowy i tak naprawdę dobra gleba do zadawania pytań, bo to, o co jeszcze nie zapytałam, a co wydaje mi się kluczowe, co nam daje takie myślenie? Oczywiście czytałam materiał dotyczące twojej, waszej pracy. Zacznę od tego, bo to mi się wydaje bardzo ciekawe. To myślenie narracyjne trochę pomaga nam się skupić, czy zacząć myśleć o przyszłości, a nie o teraźniejszości, co jest o tyle ciekawe, że przecież o tej przeszłości budujemy historię.
2: Pytasz, co nam daje myślenie narracyjne? I pierwsza odpowiedź na to jest taka, że jesteśmy w toku poznawania tego, co ono nam daje. Ponieważ przez większość historii, a także niestety powszechnie w psychologii, bywa tak, że my tak trochę machamy ręką na to, że ludzie opowiadają historię i uważamy to jako coś normalnego, naturalnego, bo takim jest, podkreślmy, bo takim jest. Ale to, że to aktywnie wpływa na nasz sposób myślenia i jak to na niego wpływa, pozostaje bardzo słabo zbadane. Zaciekawiło cię to, że myślenie narracyjne może się wiązać z myśleniem o przyszłości. I tak, to faktycznie wyszło w badaniach nie tylko naszych, ale też innych zespołów. Z czego to się bierze? Tak teoretycznie zakładając. Jeśli opowiadamy jakąś historię o przeszłości, to przecież, jeśli historia miała miejsce, to historia powinna trwać. I jeśli już mamy jakiś punkt wyjścia, tę historię, która była, to łatwiej jest nam myśleć o tym, co może być, bo nie jest już to myślenie o nieograniczonych możliwościach, a o takich możliwościach, które wynikają wprost z tej historii. Czyli tutaj przyszłość nie jest niewiadomą. Jest naturalnym rozwinięciem historii, która trwała i trwa.
1: Czyli to jest naturalny element myślenia narracyjnego, oczywiście w tym kontekście, o którym rozmawiamy, bo tu wydaje mi się, że uruchamiamy myślenie przyczynowo-skutkowe, jakiś łańcuch logiczny.
2: Tak. Czy jest to naturalny element myślenia narracyjnego? Jak najbardziej tak. Ten łańcuch logiczny, przyczynowo-skutkowy również jest tutaj znaczący. Przy czym chciałabym podkreślić, że to jest logika przyczynowo-skutkowa myślenia narracyjnego, która nie jest równoważna z przyczyną i skutkiem w sobie. Tak, ten łańcuch logiczny przyczynowo-skutkowy również jest tutaj znaczący. Przy czym chciałabym podkreślić, że to jest logika przyczynowo-skutkowa myślenia narracyjnego, która nie jest równoważna z przyczyną i skutkiem w

0: to tutaj przyznam, jak też wyszło w innych analizach mojego doktoratu, że przejście z historii związku zakończonego rozpadem do myślenia o swojej przyszłości w bliskich związkach może nie być najprostszym zadaniem, ponieważ akurat tutaj jeden związek był i się zakończył i to nam wyznacza bardzo silną klamrę narracyjną, coś się zaczęło i coś się zakończyło, łatwo więc opowiedzieć historię tego. Natomiast może nie być tak łatwo budować dalszej historii, ponieważ nowy związek, jeśli będzie, będzie inny. Przy czym, jak stwierdziłam w badaniach, mimo tej trudności, obserwowalne są efekty związane z wzrostem efektywności myślenia o przyszłości.
1: Rozmawiałyśmy o tym w pierwszej części naszej rozmowy. Dokładnie ty wspomniałaś o tym, jak te sposoby myślenia mogą się różnić. Jeden narracyjny, drugi taki bardziej pewnie trochę uproszczę, analityczny. I chyba tak mi się wydaje, że twoje, wasze badanie pokazało też, w jaki sposób różni się funkcjonowanie po rozstaniu osób, które prezentują te dwa różne sposoby myślenia. Ta różnica jest znacząca?
0: Ta różnica jest wykrywalna w badaniach, a jeśli ona jest wykrywalna w badaniach, to możemy też zakładać, że tym większe efekty może mieć w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ze względu na to, że nie jest tak łatwo uchwycić dany obszar naszego funkcjonowania w badaniu naukowym, żeby to faktycznie pokazać, że jest ta różnica. I także dlatego, że to, czego się nauczyłam z tego badania, kiedy myślimy o tym myśleniu narracyjnym, to potrzebujemy je obserwować w zadaniach, w których możemy w sposób otwarty podzielić się tym, jak myślimy i jak funkcjonujemy. I właśnie głównie w takich zadaniach obserwowałam efekty myślenia narracyjnego. Nie wyłącznie, acz głównie. Czyli tam, gdzie faktycznie może się objawić nasze myślenie.
1: Możesz podać jakiś przykład? To jest bardzo ciekawe, ale też trudne do wyobrażenia.
0: Oczywiście. Głównym zadaniem, w którym obserwowałam te wyniki, jednym z dwóch, był opis powodów rozstania. Moje badanie miało charakter eksperymentu, także w pierwszym etapie w moim badaniu uczestniczyły w tym podejściu niestety tylko kobiety, wiek 18 do 29 lat. Najpierw nastąpiło kilka wstępnych pomiarów, a potem kobiety zostały zaproszone do dwóch grup. Jedna grupa została poproszona o opowiedzenie historii związku. Podkreślmy, opowiedzenie historii związku. Nie wymyślanie historyjek, tylko podzielenie się swoją doświadczoną historią. Natomiast druga grupa odpowiadała na szereg otwartych pytań o tę byłą relację, przy czym to ich myślenie przez samą formę pytań było ukierunkowane nienarracyjnie, czyli właśnie w tę stronę analityczną, paradygmatyczną, naukową. I teraz wracamy do tych kobiet po tygodniu. To ważne, ponieważ chcemy sprawdzić, czy i jak to myślenie narracyjne wpływa na nas w dłuższej przestrzeni czasu. Czyli tutaj nie tylko ekspresja emocji, ale właśnie sprawdzenie, czy to nas kształtuje. I teraz po tym tygodniu zadania otwarte dwa. Opowiedz o przyczynach rozpadu swojego związku i podziel się myślami na temat przyszłości w bliskich związkach. I zaczynamy od przeszłości, czyli pytania, dlaczego doszło do rozpadu tego związku. Mniej więcej w tych słowach. I tutaj obserwowałam, że kobiety, które tydzień wcześniej spisały historię swojego związku zakończonego rozpadem, opowiadały w sposób bardziej spójny o przyczynach rozstania. Było to obserwowalne zarówno w ocenach sędziów kompetentnych, są to osoby specjalnie przeszkolone do oceny otwartych odpowiedzi, jak również w obiektywnych analizach językowych. Tutaj możemy badać nasz sposób myślenia poprzez język, którego używamy. I tutaj na przykład obserwowałam większą obecność słów tworzących relacje przyczynowo-skutkowe między elementami, co interpretowałam jako właśnie tą zwiększoną efektywność myślenia, zwiększoną zdolność do tworzenia relacji przyczynowo-skutkowych. Czyli tutaj mamy teraz efekty myślenia narracyjnego do myślenia o przeszłości związku. Bardziej spójne odpowiedzi.
1: Tak jak wspomniałaś parę minut temu,

0: Pewne wnioski są bardzo przydatne dla osób związanych ze światem naukowym, dla badaczek, dla badaczy. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób przełożyć to na język osób, które być może właśnie są w podobnej sytuacji i jakiś sposób myślenia, analizowania tego, co się stało, mógłby być dla nich bardziej przydatny.
1: Pierwsza sprawa jest taka, że najpewniej wszyscy Państwo, którzy jesteście teraz w bliskim okresie po rozstaniu, albo w dłuższym okresie po rozstaniu, myślicie lub myśleliście o swojej relacji w sposób narracyjny. Czyli starając się ułożyć historię tego związku po to, żeby zrozumieć, co się stało. To, co ja sprawdzałam w tym badaniu, to jak zwiększenie swojego myślenia o byłej relacji właśnie przez ten pryzmat historii będzie na was wpływać. I tutaj wniosek operacyjny z tego jest taki, że pomoże to wam uporządkować to, co się stało w relacji i potencjalnie wnioskować o przyczynach rozpadu tego związku, tak jak je widzicie i rozumiecie. Kwestią otwartą pozostaje wartość tego doświadczenia. Wiemy z badań, że te osoby, które deklarują, że lepiej rozumieją poprzedni związek zakończony rozstaniem, w sposób bardziej korzystny funkcjonują w kolejnej relacji. A z drugiej strony, jeśli będziecie umieli opowiedzieć w sposób bardziej spójny o tym, dlaczego poprzedni związek przestał trwać, potencjalnie, być może, możecie spodziewać się bardziej korzystnego przyjęcia ze strony innych osób. Bo na pewno, prędzej czy później, ktoś się zapyta, dlaczego ten związek się rozpadł.
0: A gdzie w tym wszystkim jest miejsce na to wszystko, o czym z kolei ja mówiłam, czyli czarna rozpacz, targające nam emocje, łzy, żal, tęsknotę, ból. Jak znaleźć w tym wszystkim miejsce na to, żeby właśnie usiąść, zastanowić się, rozważyć, wziąć pod uwagę to, co się wydarzyło, co do tego doprowadziło, jakie zachowania bądź działania przyczyniły się do tego, że ten związek jest już historią, nomen omen. To jest chyba esencja dochodzenia do siebie po rozstaniu. Przyjęcie faktów, przyjęcie tego, co się wydarzyło i moment, w którym te emocje przestają dominować.
1: Podkreślasz bardzo ważne...
0: Ja może trochę dramatyzuję, wiesz, bo przecież nie każde rozstanie tak przebiega. No ale jednak chyba jest niewiele osób, po których, brzydko powiem, takie rozstanie zupełnie spływa.
1: Powiedziałabym, że z pewnością nie dramatyzujesz i nawet byłam bardzo wdzięczna, kiedy słuchałam otwarcia naszej rozmowy, gdzie podkreśliłaś po pierwsze, że rozstania są bardzo powszechnym doświadczeniem. Tutaj możemy się spodziewać, że 70% z nas doświadczyło rozstania w swoim życiu, a wiele osób wielokrotnie. To pierwsza sprawa. A po drugie powiedziałaś i mówisz teraz o tych trudnych doświadczeniach związanych z rozstaniem. I oczywiście, nie każde rozstanie i nie dla każdej osoby prowadzi do tych trudnych przeżyć. Natomiast mam wrażenie, łamane na wiedzę naukową, że mamy raczej tendencję do bagatelizowania cierpienia, które się łączy z rozpadem związku, niż do nadmiernego mówienia o nim. I teraz, jak ma się do tego to myślenie narracyjne i efekty badań, kiedy właśnie po rozstaniu te emocje potrafią szaleć, mamy bardzo duże nasilenie smutku, lęku, bardzo mało emocji pozytywnych. Także bardzo dużo może się pojawić negatywnych myśli, w których będziemy powracać do tego, ale dlaczego ten związek się rozpadł? Jest mi źle, że nie jesteśmy razem. Wskazane byłyby tutaj dwie ścieżki myślenia o swoim funkcjonowaniu po rozstaniu. Jedna nakierowana na poradzenie sobie z tymi bardzo trudnymi emocjami, które z dużym prawdopodobieństwem będą nam towarzyszyć. Raczej się tego spodziewajmy. To jest naturalne, że tak jest. A druga z uporządkowaniem tego doświadczenia i znalezieniem sensu. I tutaj, w tej ścieżce uporządkowania i znalezienia sensu, właśnie tutaj ma swoje miejsce myślenie narracyjne.
0: Myślenie narracyjne, jak słyszycie, to jest bardzo ważny element tej rozmowy. Tym bardziej cieszę się znów, że trzecią część rozmowy, mam nadzieję, że uda nam się skupić wokół tego, jak myślenie narracyjne w sobie budować, jak uczyć się myśleć w ten sposób, na co zwrócić uwagę, czy w ogóle my mamy takie możliwości, żeby się tego nauczyć, no bo ostatecznie, jeżeli chodzi o tę sferę poznania,

0: poznawczą. Być może są elementy, które są dla nas naturalne, wrodzone, innych po prostu nie mamy, mieć nie będziemy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj sporo jest przed nami. To wydaje się szczególnie ważne, dlatego że może się nam to realnie przydać i po prostu pomóc nam przez ten trudny czas. Jolanta użyła słowa, którego ja nie powiedziałam, ja skupiałam się na emocjach, ale które jest czasem cierpienia, tak chyba warto to nazwać, w jakiś sposób pomoże nam przez to przejść. Jolanta, czyli Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, współautorka badania, które dotyczy właśnie wpływu myślenia narracyjnego na to, jak przechodzimy czas rozstania i w jaki sposób z tego rozstania wyjdziemy, bo też tak mi się wydaje, że jednak szansa na to, że wyjdziemy z niego i pójdziemy w świat dalej, jest spora. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
1: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Trzecia część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. To jest już finał dzisiejszego spotkania, ale cieszę się, bo nadal mamy sporo do powiedzenia. My, czyli Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie i to współautorka badania, o którym dzisiaj rozmawiamy. No a ja się nazywam Aleksandra Galant i mam dużą radość, że pytania dotyczące myślenia narracyjnego, relacji mogę dzisiaj zadawać, bo te wątki nam się w trakcie tej rozmowy łączą. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, w ogóle trudno jest mi rozmawiać, zadawać ci pytania na temat tego, jak nauczyć się myśleć w określony sposób. Jest we mnie jakieś takie głębokie przekonanie, że konstrukcja poznawcza związana ze sposobem czy przetwarzania rzeczywistości, czy analizowania tego, co się wydarzyło, jest w nas zakorzeniona, być może jest wrodzona. Nie chcę wchodzić tutaj na ten grunt, bo tak jak podkreślałam, nie jestem badaczką, a już na pewno nie specjalizuję się w psychologii poznawczej. Natomiast wiem, że są pewne wskazówki dla osób, które chciałyby trochę przemodelować, przeformułować swój sposób myślenia na początek o przeszłości i o relacji i sprawić, żeby było ono trochę bardziej narracyjne. Co więcej, bardzo zaskoczyło mnie, że to są bardzo praktyczne wskazówki, które nie wiążą się ze zdobywaniem bardzo skomplikowanej, bardzo merytorycznej wiedzy psychologicznej, a raczej z jakimś takim bliższym kontaktem ze sobą. Jedna z wskazówek jest taka, żeby po prostu dać sobie szansę pobyć ze swoimi myślami. To jest i proste, i nieproste, tak sobie pomyślałam.
2: Zdecydowanie. Kiedy tutaj myślimy o myśleniu narracyjnym, to podkreślasz, że trudno o to pytać, trudno o tym myśleć, bo to się wydaje naturalne, może nawet wrodzone. I właśnie takim jest. Z jednej strony wydaje się, że od strony biologicznej, budowy naszego mózgu, możemy być przystosowani właśnie do tego, żeby myśleć w sposób narracyjny. To jest jedna sprawa. A na pewno jesteśmy wychowywani do tego, żeby w ten sposób myśleć. Wychowanie małego człowieka jest tak naprawdę wychowaniem narracyjnym, czyli zaprogramowaniem jednostki na to, żeby myślała narracyjnie. To się bierze z tego, a opowiedz, gdzie byliśmy, a co robiliśmy, a dlaczego tak zrobiłeś, zrobiłaś. Wtedy uczymy dziecko rozpoznawania stanów wewnętrznych. Fachowo tę zdolność nazywamy w psychologii mentalizacją. Tak czy inaczej, jest to zdolność do tego, żeby umieć zrozumieć siebie i umieć zrozumieć drugą osobę w określonym kontekście sytuacyjnym, po określonych działaniach, co, jak się spekuluje, jest specyficznym ludzkim przystosowaniem do życia w złożonej społeczności, gdzie potrzebujemy próbować zrozumieć siebie nawzajem. I teraz, kiedy przechodzimy do tego, jak się tego uczyć, to w ogromnym stopniu większość z nas nie potrzebuje się tego specjalnie uczyć, ponieważ jest to dla nas rzecz naturalna. Jednocześnie są pośród nas takie osoby, którym będzie trudniej opowiadać swoje historie. Są to te jednostki, które mierzą się z wyzwaniami zdrowia psychicznego i są to również takie osoby, które mają problem w nazywaniu i doświadczaniu emocji. Ponieważ te emocje są takimi znacznikami dla nas, co jest ważne, w związku z tym pomagają budować historię. Jeśli nasz kontakt z własnymi emocjami jest zerwany, czy też niezbudowany, wtedy może być trudniej.
1: No więc jak zacząć? Z tego, co mówisz, wynika dla mnie, że to, że takiej umiejętności nie nabyliśmy w dzieciństwie, dużo się zresztą o tym mówi, że jeżeli chodzi o kompetencje emocjonalne, no to nie jest u nas najlepiej, przynajmniej w tych starszych pokoleniach. Podejrzewam, że teraz u dzieci, młodzież może to już wyglądać inaczej, ale to nie znaczy, że szlaban się zamknął i sprawa jest przegrana, tylko w jakiś sposób możemy nad tym pracować, bo rozumiem, że to nie jest taki jakiś osobny byt jak myślenie narracyjne, co po prostu pewien zbiór, który składa się na umiejętności rozumienia siebie i innych.
2: Tak, ten bardzo specyficzny narracyjny sposób, przy czym ten narracyjny sposób jest dopasowany do naszych wyzwań, potrzeb ludzkiego funkcjonowania, także ogółem to jest po prostu rozumienie i funkcjonowanie w świecie. Jak się tego uczyć, jeśli uważamy, że mamy z tym problem? Tutaj powiedziałam, że w tym momencie, jeśli odczuwamy problem z myśleniem narracyjnym, to najlepszym miejscem może być terapia, ponieważ wtedy, jeśli byłoby nam z tym trudno,

0: to trzeba po prostu głębszej pracy. Przy czym, wiecie państwo, mając w pamięci to, że może warto czasami, w zależności od trudności, wyzwań, pójść na terapię, pomyślmy teraz o tym, co możecie zrobić sami w domu.
1: Takie tu i teraz.
0: Tak, tu i teraz. Przede wszystkim, jak to też Ola podkreśliła dla nas, dać sobie czas i spokojną przestrzeń. I do tego zero presji. Że ja teraz muszę opowiedzieć historię swojego związku i to ma być super historia. Nie, nie, to zupełnie nie idziemy w tę stronę. Gdyż znowu ta historia związku jest tylko pewnym wehikułem dla efektywności naszego myślenia. Stąd jest tylko narzędziem. Dlatego też ważniejsze jest to nasze skupienie się na swoim myśleniu. I jak działać? Dajemy sobie spokojną przestrzeń w momencie, kiedy jesteśmy zrelaksowani, wypoczęci, najedzeni. Najlepiej nie robimy tego późną nocą. To jest też ważne, żeby radzić sobie z emocjami, które będzie w nas wzbudzało tworzenie tej historii. Jeśli jest to historia naszego związku, który zakończył się rozstaniem, te emocje najpewniej będą bardzo silne i one będą ożywać w miarę naszego myślenia o historii. Także spokojna przestrzeń, najedzenie, wyspanie. Siadamy i zaczynamy pisać.
1: Tak, pisać?
0: Pisać. Najlepiej pisać. Alternatywnie możemy poprosić drugą osobę o to, żeby była z nami, kiedy będziemy opowiadać. I to również jest jak najbardziej okej. To, do czego tutaj mocno zachęcam, to żeby to faktycznie było tworzenie lub opowiadanie historii, a nie po prostu sesja myślenia o rozstaniu. Bo takie sesje...
1: I to jest chyba haczyk.
0: Tak.
1: Bo do takich sesji myślenia o rozstaniu, myślę, że po rozstaniu nie trzeba nikogo zachęcać. To jest coś, od czego raczej się opędzamy i trudno to zrobić. Natomiast rzeczywiście, to jest to przemodelowanie myślenia.
0: Miałam właśnie tę wizję. Jedziemy tramwajem, myślimy o rozstaniu, siedzimy w pracy, myślimy o rozstaniu. Nie chcemy myśleć o rozstaniu, myślimy o rozstaniu. To nazywamy myśleniem ruminacyjnym i tego może być bardzo dużo po rozstaniu. I znowu jest to naturalne w świetle tych emocji, których doświadczamy. Przy czym to ruminacyjne, chciałoby się powiedzieć troszkę obsesyjne myślenie o zakończonym związku nam nie sprzyja. Nasz mózg próbuje rozwiązać problem, jakim jest zakończenie związku w ten sposób, ale to nie jest ścieżka, którą jest to możliwe do osiągnięcia. Także tutaj albo siadamy spokojnie, albo z drugą osobą. Zero presji, dobre warunki i staramy się albo opisać, albo opowiedzieć swoją historię od początku do końca.
1: Czyli nie skupiamy się na samym rozstaniu, tylko na całej historii tej znajomości.
0: Tak, ponieważ skupienie się na samym rozstaniu opowiada historię tego epizodu naszego życia. Natomiast zanim było rozstanie, to był nasz związek. I były dobre rzeczy w tym związku i były też trudne rzeczy w tym związku. Ciężko rozumieć rozstanie i ból, który się z nim wiąże, bez spojrzenia na to, co było wcześniej. I ciężko też godzić się z rozstaniem, jeśli towarzyszą nam myśli, jaki ten związek był cudowny, a chyba taki cudowny nie był, skoro się rozpadł. Także tutaj to spojrzenie na rozstanie w kontekście całego bycia razem daje nam szerszą perspektywę na myślenie o swojej sytuacji. Bo z jednej strony, jak powiedziałyśmy, po wynikach badań zwiększa to efektywność myślenia, czyli to, dlaczego nasz związek się rozpadł. Potencjalnie widzimy więcej, rozumiemy lepiej. A z drugiej strony daje nam kontekst, skąd te silne, negatywne emocje. Możemy często mieć takie poczucie, że zwariowałem. Dlaczego nie mogę się otrząsnąć z tego? Jeśli ten związek był dla mnie ważny, znowu jest to naturalne. I to jest też naturalne dla nas ludzi, że silnie przeżywamy rozstania. Zobaczenie tego w kontekście pomaga nam rozumieć to, co się dzieje, a że przy okazji zwiększa efektywność myślenia o przeszłości i przyszłości, to już dodatkowe benefity.
1: Wiesz, staram się sprowadzić to do przykładu. Być może to świadczy znów bardziej o mojej konstrukcji niż o czymś powszechnym i

0: uogólnionym, ale już wielokrotnie mówiłyśmy, że na jednej stronie są te myśli nawracające, ruminacje, to, że ciągle wałkujemy, wracamy do tego, co się wydarzyło, ale w jaki sposób w takim razie to myślenie narracyjne, które w tych dobrych warunkach, pisząc albo rozmawiając z jakąś bezpieczną, zaufaną osobą, chcemy wypracować, na czym to powinno się zasadzać? Staram się wyobrazić sobie tę samą opowieść, którą wałkujemy, jadąc tramwajem, siedząc w pracy, krojąc warzywa, tylko że w taki sposób narracyjny. Rozumiem, że jest to pozbawione tego, jak on mógł, jak ona mogła, jak to do tego doszło, ale o co to myślenie powinno być wzbogacone?
1: To myślenie narracyjne jest przede wszystkim wzbogacone o strukturę. Te myśli, które przeżywamy w tramwaju, w pracy, często też żaląc się komuś, jak on mógł mnie zostawić, to, że z kimś rozmawiamy o swojej historii, wcale nie znaczy, że porządkujemy te doświadczenia. Różne rzeczy trzeba na poszczególnych etapach radzenia sobie z rozstaniem, to też podkreślmy. Przy czym zwłaszcza, jeśli jesteśmy już jakiś czas od rozstania i ciągle mamy bardzo dużo tych myśli, wtedy znaczące może być właśnie uporządkowanie ich. Na przykład, jak on mógł mnie tak potraktować podczas rozstania, a jak wyglądały wasze wcześniejsze konflikty? I to jest coś, o czym możemy za mało myśleć spontanicznie, ruminacyjnie. Historia może nam pomóc do tego wrócić, ponieważ historię tworzymy od początku do końca. Czyli zanim było rozstanie, były dobre momenty, były też trudne. Tutaj widziałabym najbardziej ten aspekt. Narracja ma strukturę. Zdarzenia są uporządkowane w czasie. Zdarzenia są uporządkowane w świetle naszych celów. Możemy nie rozumieć, dlaczego jest mi tak źle, że mnie zostawiła. Przecież to lepiej dla mnie. Może lepiej, ale jeśli długo byliście razem, była dla ciebie ważna, to jest teraz normalne, że cierpisz. Samo to zrozumienie, że mam prawo cierpieć, już może być czynnikiem wspierającym. Samo zobaczenie, ta historia najpewniej jest trudna. I to niekoniecznie będzie przyjemne doświadczenie, jej opowiadanie. Natomiast my jako ludzie potrzebujemy rozumieć.
0: Zastanawiam się, czy to nie jest pułapka, w którą możemy wpaść, a może właśnie to, czego potrzebujemy, bo wydaje mi się, że myśląc o rozstaniach, bardzo potrzebujemy poznać odpowiedzi, zrozumieć, dlaczego ktoś coś zrobił, dlaczego nastąpił ciąg zdarzeń, które mogą się wydawać nielogiczne. Jeszcze wczoraj było pięknie, planowaliśmy w wakacje, a dzisiaj już przestał odbierać telefon i po prostu wyparował i go nie ma. Mam jakieś takie głębokie przekonanie, które być może oparte jest także na rozmowach, które odbyły się tutaj w tym radiowym studiu, że czasami trzeba odpuścić, bo odpowiedzi na pewne pytania nie poznamy, bo mogłaby ich nam udzielić tylko i wyłącznie ta jedna osoba, z którą już nie mamy kontaktu, od której się niczego nie dowiemy. I zastanawiam się, czy to myślenie narracyjne, przyglądanie się jak przez szkło powiększające temu, co się działo wcześniej, temu, co się działo między nami od samego początku, nie da nam trochę iluzji, że my zrozumiemy, dlaczego do pewnych wydarzeń doszło.
1: Cieszę się przeogromnie, że to podkreśliłaś, gdyż jest to ta strona myślenia narracyjnego, ta ciemna strona, o której także trzeba mówić. Są zyski z myślenia narracyjnego, ale są także ukryte niebezpieczeństwa. I tutaj z jednej strony nadmierna pewność, że ja wiem, dlaczego tak się stało. Nie możemy nigdy wiedzieć, co kierowało drugą osobą, jeśli on, ona sama nam tego nie powie. My możemy mieć pewne hipotezy na ten temat, pewne myśli, dlaczego tak było. Z drugiej strony często jest bardzo ciężko nawet taką hipotezę podstawić. Gdyż jak powiedziałaś, planowaliśmy wakacje, miało być dobrze, byliśmy zaręczeni, wyznawał mi miłość, oświadczał się, a teraz mówi, że mnie nie kocha tydzień później. To nie jest normalne, a co najmniej trudno zbudować historię, która pozwoli zrozumieć tak drastyczną zmianę zachowania. Stąd, kiedy próbujemy tworzyć historię rozpadu naszego związku, jego trwania i rozpadu, ważne byłoby to, żeby dać sobie tę przestrzeń na nie wiem, nie rozumiem i to jest okej, bo też znowu z tych ciemnych stron myślenia narracyjnego, szczególnie u tych osób, które bardzo dużo myślą o tym rozstaniu, czasami istnieją pewne potencjalne ryzyka, zagrożenia, że to tworzenie historii

0: historii może im nie pomóc, ponieważ będą rozpaczliwie starać się zrozumieć rzeczy, których nie mogą zrozumieć. Także tutaj bardziej ta otwartość na próbę i także uważność na siebie, że jeśli mi to nie pomaga, nie czuję się lepiej albo po prostu chcę się czuć lepiej, to wtedy otwartość na wsparcie psychologiczne.
1: Myślę, że to jest dobre podsumowanie dzisiejszej rozmowy, tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy, a tak naprawdę ty mówiłaś, ta otwartość na próbę, gotowość do sprawdzenia się, a przede wszystkim świadomość, że czasami warto i dobrze jest sięgnąć po pomoc ekspertów, również dlatego, że tak jak w trakcie tej rozmowy podkreślałyśmy, niektóre rozstania wiążą się z naprawdę dużymi psychicznymi kosztami, które ciągną się latami. Mam nadzieję, że takich rozstań jest jak najmniej, również w waszym doświadczeniu i w waszym przeżyciu. Gdyby natomiast zdarzyło się tak, że ktoś lub któraś z was w takiej sytuacji właśnie jest, no to myślenie narracyjne zdecydowanie jest czymś, na co warto zwrócić uwagę. A przekonywała o tym dzisiaj Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badań na ten temat. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za rozmowę, za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą, nie tylko na temat myślenia narracyjnego, ale także tego, w jaki sposób może ono na nas wpływać, zwłaszcza ten ostatni fragment wydaje mi się bardzo cenny, to znaczy zwrócenie uwagi, że jednak to idealne rozwiązanie, magiczny sposób, który sprawi, że poczujemy się uniwersalnie lepiej, no na razie jeszcze nie został odkryty.
0: Ja również dziękuję, że byliście Państwo tutaj dzisiaj z nami. Pozwólcie, że na zakończenie podkreślę, że to Wy jesteście autorkami i autorami swojego życia. Wasza historia trwa, a ten związek, który się zakończył, po którego rozpadzie być może teraz cierpicie, jest tylko ważnym epizodem waszego życia, które, czy w to wierzycie w tym momencie, czy nie, może być piękne i będzie piękne.
1: Pomyliłam się przed kilkoma minutami, bo tak naprawdę te słowa są takim wymarzonym ukoronowaniem i podsumowaniem rozmowy. Rozmowy w drogowskazach, która poświęcona była myśleniu narracyjnemu i temu, jak może ono nam pomóc w myśleniu i no tak naprawdę samopoczuciu po rozstaniu. Rozmowa wydaje mi się ważna, również ze względu na przybliżenie istoty samego myślenia narracyjnego, bo to są treści, których nie ma zbyt dużo, jak sądzę, w przestrzeni medialnej. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście wrócili do tej rozmowy, żebyście ponownie jej odsłuchali, a jest to możliwe, dlatego że już trafiła do naszego radiowego archiwum. Jest dostępna na Spotify Drogowskazów, a także na naszym kanale na YouTubie. Odsyłam was oczywiście także na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie znajdują się zapowiedzi i informacje o kolejnych odsłonach drogowskazów i osobach, które w nich się pojawią lub się pojawiały. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną, jak mam nadzieję, godzinę. No i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock. Reklama. Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam.

0: tam. Jest areszt tymczasowy dla Magdaleny H., patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok płodów ludzkich. Do dramatycznego odkrycia doszło kilka dni temu w Lutoryżu na Podkarpaciu. Dotychczas służby potwierdzają znalezienie szczątków 32 płodów. Choć może być ich zdecydowanie więcej, sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
1: Na 5-arowej działce na głębokości ponad metra znaleziono szczątki płodów i odpady medyczne. Ich pochodzenie pozostaje nieznane, ponieważ lekarka była związana zawodowo z kilkoma szpitalami w Rzeszowie i Zamościu. Podejrzana przyznała, że zakopała je na swojej posesji. Wczoraj usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu niedozwolonym. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt.
2: Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec pani podejrzanej na 3 miesiące, to jest do 10 września bieżącego roku.
1: Mówił Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Lekarka nie była wcześniej karana. Grozi jej od 2 do 12 lat więzienia.
0: Teraz awantura pod galerią handlową w Nowym Tomyślu w województwie wielkopolskim. 38-latek podszedł do zaparkowanego samochodu i próbował porozmawiać z kierowcą. Chwilę później bez powodu przeszedł na tył pojazdu i wybił tylną szybę. Potem zaczął uciekać.
3: Na reakcję świadków nie trzeba było długo czekać. Właściciel uszkodzonego auta oraz osoby postronne ruszyły za sprawcą i po krótkim pościgu dokonali ujęcia obywatelskiego. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała 38-latka.
0: Mówi oficer prasowy nowotomyskiej policji Barbara Sobieszek. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia. 38-latek zapłacił też za napadanie.

0: życia obywatelskiego. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała 38-latka.
1: Mówi oficer prasowy nowotomyskiej policji Barbara Sobieszek. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia. 38-latek zapłacił też za napad, co grozi do 5 lat więzienia. 38-latek zapłacił też za napad.

0: Jego, żeby można było wytrzymać jak z żoną, tak z mężem.
1: 50-lecie. Liczy się miłość, zrozumienie, no i ustępliwość. Jedno drugiemu musi ustąpić, żeby było dobrze. Dużo podróżować i się kochać.
2: Dużo wiary.
3: Dużo wiary. Przede wszystkim dużo wiary.
4: Podczas uroczystości jubilaci otrzymali pamiątkowe błogosławieństwo i prezenty od parafii. W centrum Łodzi rozległo się wielkie mruczenie. W EC1 odbył się Koci Weekend, międzynarodowa wystawa kotów rasowych, połączona z wydarzeniami edukacyjnymi i atrakcjami dla całych rodzin. Przez 2 dni odwiedzający mogli podziwiać około 200 kotów, reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami rozmawiała Julia Niewiadoma.
5: Co udało się już zobaczyć?
6: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie. Wiem, że mogę się spotkać z hejtem, dlatego, bo niektóre osoby wolą koty, niektóre psy, ale ja i moja rodzina uważam, że koty są najlepsze.
7: Majkuny to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną? Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
8: Tak, tym się charakteryzują.
7: Jakiś kotek znajdzie się w domu?
9: Chyba jednak taki, któremu można by było dać dom. Ale oczywiście warto zawsze też dowiedzieć się, jak to wygląda też z innej strony.
4: W programie znalazły się także spotkania z międzynarodowym gronem sędziów oraz wykłady poświęcone opiece nad kotami. Jak wygląda i jak działa Urząd Miasta od środka? Odpowiedź na to pytanie można było poznać podczas Dnia Otwartego Magistratu. Mieszkańcy Krakowa, do niego teraz się przenosimy. Oprócz zwiedzania korytarzy i sal Pałacu Wielopolskich, mieli też okazję wziąć udział w warsztatach, zabawach i pokazach artystycznych. Spytaliśmy się zwiedzających o wrażenia.
10: Przechodziliśmy obok.
11: Skończyli Państwo w magistracie i to przy sali Rady Miasta.
10: Tak, chcieliśmy zobaczyć to miejsce od środka.
11: Jak wrażenia?
10: Monumentalnie.
12: My jesteśmy z Krakowianami, no to musimy zobaczyć Pałac Wielopolski i siedzibę pana prezydenta.
13: Nie zawsze ma się okazję być w Urzędzie Miasta, a takie oswojenie takiej przestrzeni to jest dobre. Takie robi wrażenie, że jest to coś wspólnego.
14: Poglądaliśmy budynek ładny.
4: Pałac Wielopolskich, w którym mieści się obecnie siedziba Urzędu Miasta Krakowa, powstał w 1560 roku.

0: Reklama. Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ

0: kochamy zwierzęta.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Policja ściga sprawcę śmiertelnego postrzelenia mężczyzny w Białej Podlaskiej. Katastrofa bombowca w Kalifornii. Nie żyje 8 osób.
6: SK Rock. Raport.
5: 6 punktualnie, Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. Zabezpieczono materiały dowodowe, przeprowadzono oględziny. Policja i prokuratura prowadzą czynności w związku ze strzelaniną w Białej Podlaskiej. Trwa obława na napastnika. Mężczyzna oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Wiadomo, że ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji, który zamieszkiwał w Białej Podlaskiej, zagorzały przeciwnik Putina i Łukaszenki. Motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak.
7: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, z uwagi na dobro tego postępowania.
5: Obława na sprawcę trwa. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie.
1: To jest raport.
5: 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu karnym.
8: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
5: Relacjonował prokurator Bartosz Maliszewski. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Bombowiec B-52 rozbił się w bazie Edwards Air Base w południowej Kalifornii tuż po starcie. Podało konto bazy na platformie X. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Przyczyny katastrofy nie są znane.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Przenosimy się jeszcze raz za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na mundialu. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. W innych spotkaniach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Ale na razie największą sensacją mistrzostw był właśnie remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. O tym, jak na wynik zareagowały media w obu krajach, już teraz nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
9: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie, Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy. W ich narracji to nie tylko jeden punkt, ale symboliczny początek nowej piłkarskiej historii kraju.
5: A dziś czeka nas pierwsze spotkanie w grupie I. O 21:00 Francja zagra z Senegalem.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
11: Proszę Państwa, można powiedzieć, że pogodowo już wstąpiliśmy na tę autostradę w kierunku prawdziwego lata, bo w tym tygodniu ma nam się nie tylko rozpogadzać, ale w sobotę do 30 stopni na naszych termometrach, więc sam raz akurat jak lato w kalendarzu się pojawi, to 30 też wybije, ale póki co dzisiaj jeszcze do stopni 20, jeszcze dzień bardziej wietrzny, jeszcze też w okolicach Olsztyna, Łomży, Białegostoku mogą wystąpić sowite opady deszczu, a nawet burze.
12: Sowite opady deszczu, no proszę bardzo, ale bardzo się cieszę, że to już jednak mija, mam nadzieję, że tak powiem, gleba się nawodniła i teraz możemy się wygrzewać.
13: Jak najbardziej, ponad 3 dyszki w weekend o takie Polskę walczyliśmy.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
11: Kończąc dzisiaj

0: Tylko do 20.
1: Aha, okej.
0: Okay. Tak na marginesie.
2: Dobra, okej, okay, damy radę.
1: Słuchajcie, no? Czekanie na lato pochłania najwięcej naszego czasu, takie mam wrażenie.
2: A żebyś wiedział, ja nic innego nie robię ostatnio, tylko sprawdzam prognozę pogody i to pochłania mój
0: Michale,
2: czas.
0: Ale co u ciebie?
3: Sowity może być deszcz, sowita może być też wypłata, przypominam państwu.
2: O!
0: Nie znam.
2: Ty, czekaj,
0: żartowniś, ale... A co w grupie ha, ha, ha na Mistrzostwach Świata?

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: SK Rock.

0: Wytłumaczmy może tą dziwną sytuację i tą dziwną konstrukcję naszym słuchaczom. Dlaczego my dzisiaj zajmujemy się i zajmować się będziemy tym, co pochłania najwięcej naszego czasu?
1: Słuchajcie, bo prawda jest taka, że w 1792 roku z powodu wojny polsko-rosyjskiej przerwano pracę przy budowie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Ale słuchajcie, to się dzieje od 1791 roku. To jest po prostu jakaś potwornie długa historia.
2: Tak, bo później w 1938 roku prace ruszyły na nowo, ale przerwał je wybuch II wojny światowej. Później w 1999 roku ruszyła budowa Świątyni Opatrzności na polach Błoniach Wilanowskich. No i pierwsza msza ostatecznie została tam odprawiona 11 listopada 2016 roku, czyli po 225 latach od tej pierwotnej budowy.
1: Ale dajcie spokój.
0: Od pierwszego wbicia łopaty do oddania lokalu 225 lat, jak z tym lotniskiem w Baranowie.
2: Jaki kraj, taka Sagrada Familia.
0: Otóż to.
1: No i dlatego zastanawiamy się, ta swoją drogą Sagrada Familia, to jest dopiero historia pochłaniania czasu. I zastanawiamy się, co pochłania największą ilość waszego czasu.
0: Otóż to, ja 4 lata czekałem na Mistrzostwa Świata, żeby zobaczyć tam polską reprezentację. 4 lata czekania i nic z tego. I państwo do tego już się odnosicie.
3: Dzień dobry i bardzo dobrze, że polska reprezentacja w piłkę kopaną nie pojechała na Mistrzostwa Świata. I teraz problem mają Hiszpanie i niech się oni teraz wstydzą, niech się oni teraz martwią i niech oni teraz mają traumę narodową.
0: A wiecie państwo, co się z tą Hiszpanią wydarzyło wczoraj?
2: Wiemy.
0: Ale to jest dramat niewiarygodny. Wojtku, czy mógłbyś jednym zdaniem i jeszcze do tego dodaj swój komentarz? Mhm.
2: Proszę państwa, reprezentacja Hiszpanii w meczu z Republiką Zielonego Przylądka zremisowała 0-0.
0: No właśnie, okay. To co pochłania najwięcej państwa czasu?
4: Ja uważam, że jeżeli dobrze się rozplanuje dzień, to na wszystko ma się czas.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Z Republiką Zielonego Przylądka.
0: Powtórz raz jeszcze.
2: Ale oni mają łatwiej, wiesz, Republika Zielonego Przylądka to strawą są za pan brat.
1: Przynajmniej codziennie mają na zielono. Ale na szczęście codziennie mamy bardzo dobrze rokujące utwory jak Nothing But Thieves i Evolution.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena!

0: parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Reklama.

0: A propos takiego życiowego jungle, to co pochłania najwięcej twojego czasu? Dzisiaj was o to pytamy i ja myślę, że i wy się ze mną zgodzicie i sporo słuchaczy się ze mną zgodzi, że w życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
1: No to też.
0: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
2: kiedy to...
0: A potem myślisz, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
3: jestem
0: czasu.
3: Jestem na etapie, to się nigdy nie skończy.
1: I jak już odchowasz dzieci, a nie daj Boże, masz dwie dziewczynki, do tego jeszcze żonę, czyli trzy kobiety w domu, to najwięcej czasu pochłania poranna toaleta, jak wejdą rano, stary kończą po południu.
3: Ale co one tam robią o 5 rano kończą?
0: Właśnie, nie, chciałam zapytać.
1: Sobota rano, o 10.
3: Okej, no to tak u mnie. Proszę Państwa, dzisiaj pytam o to, co pochłania najwięcej Waszego czasu, no i zapraszamy do dyskusji.
1: Oczekiwanie na pogodę dobrą.
4: Dzień dobry. Ja to nie wiem, co z tą pogodą u nas w kraju się dzieje, bo to powinno być 35 stopni od poniedziałku do piątku, a w weekend 18 i deszcz. No zwariowała normalnie. Tragedia.
1: Nie
3: a
1: wiem,
3: pan odwrót?
1: No właśnie, pan chyba w klimatyzowanym pomieszczeniu jakimś pracuje. Nie rozumiem
5: poranne
1: tego.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: takim razie dowiedzmy się teraz, co w kraju, co na świecie i co w sporcie. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN, podało Ministerstwo Finansów. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa 16, czyli dziś. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się nigdy nie mieć broni jądrowej i zaprzeczył, by USA miały zapłacić Iranowi 300 miliardów dolarów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przyznał jednak, że Iran może otrzymać dostęp do funduszu wartego właśnie 300 miliardów dolarów za sprawą inwestycji państw regionu.
1: To jest raport.
2: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zakomunikował, że jego kraj będzie dostarczać Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych po to, aby podczas kolejnej zimy Ukraińcy byli dostatecznie zaopatrzeni w energię.
1: SK Rock Sport.
2: Spore niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0 z małym wyspiarskim krajem na Atlantyku. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł remis 1-1. Iran zaś sensacyjnie po kapitalnym meczu zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze za Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. W finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: Nickelback, czyli jedna z nowszych propozycji na naszej antenie. Poszukiwanie dobrej muzyki, to pochłania sporo naszego czasu. O tym, co jeszcze pochłania nasz czas, o tym dzisiaj rozmawiamy. Na przykład mamy taką koleżankę z kąciem, której wiele czasu pochłania podróżowanie, zwiedzanie świata, odkrywanie różnych ciekawostek geograficznych.
1: Mówisz o Klaudii?
0: Tak.
1: Pozdrawiamy Klaudię bardzo serdecznie. W związku z tym mamy temat dla tych podróżujących. Grecka wyspa szuka mieszkańców, moi drodzy, na wyspie Syros. We wrześniu rozpocznie się nabór wolontariuszy na 2027 rok. Jacy mają być kandydaci? Muszą ukończyć 25 rok życia, być samodzielni oraz gotowi do pobytu trwającego co najmniej miesiąc. Ja was widzę, chłopaki. Szczęśliwcy otrzymają własny pokój, śniadania oraz pokrycie kosztów mediów. W zamian co mają robić? Mają robić coś, co prawdopodobnie mnie by zabiło od alergii, czyli będą pomagali w opiece nad kotami przez 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Mm-hmm. Praca obejmuje co? Karmienie, sprzątanie kuwet i wymianę wody.
2: W domu robię to właściwie za darmo i nawet nie mam swojego pokoju, a jak ugotuję, to zawsze jest coś nie tak.
3: Mm. Nie zmuszaj się, dam kotu.
4: Zostaw. Zjem. Jeszcze się zwierzę zatruje.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta.

0: Telewizor na większy. Kup w Media Expert. Telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o tym, co pochłania najwięcej naszego czasu. Jedną z takich rzeczy na pewno są social media. W ogóle te wszystkie rzeczy, które mamy w internecie, w telefonie, bierzemy tylko na chwilkę. Jedna rolka, druga, trzecia, piąta, dziesiąta. O, dwie godzinki minęły.
1: Słuchajcie, pytanie jest do Jany, uwaga.
2: Okay. Temacie dnia. Ja to mam pytanie do Asi.

0: wielkości, ile czasu pochłania jej jedzenie jedzenia?
1: Słuchajcie, to właściwie ja myślę, że wcale mi tak dużo czasu nie pochłania, ponieważ ja jem jedzenie robiąc inne rzeczy. Na przykład w międzyczasie teraz akurat konsumuję truskawki w trakcie jednak pracy, więc to się da jakoś pogodzić jedno z drugim. Wiecie, co najbardziej mnie denerwuje, jeśli chodzi o pochłanianie czasu? W życiu byście na to po prostu nie wpadli. Ja uważam, że najdłużej i kompletnie bez sensu trwa suszenie włosów. Nie cierpię tego robić, bo zawsze włączam tę suszarkę, mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy, że te włosy są ciągle mokre i to jest taka strata czasu i to się tak dłuży, że mnie szlak trafia.
2: To może trzeba nie myć.
3: Albo w Wojtka przypadku suszenie trwa 5 minut, a ja wystarczy, że przetrę ściereczką.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Jan Lubomirski Lanc-Koroński jest wujem swojej żony. Traktuje mnie w odpowiedni sposób, z szacunkiem. A wiecie przecież, kto to wuj.
2: Och i wuju!
3: Przepraszam bardzo. U mnie tak. Rafał Cieszyński i jego goła klata świętowali 50. urodziny. Aktor z żoną i z córką i z przyjaciółmi dokazywali na beach party i ja chciałam zapytać, skoro ta goła klata świętowała też razem z nim, to czy dostała tort i świeczki?
4: I uwaga, ja cytuję dosłownie, jak brzmi nagłówek. Nepo Baby Helena Englert zagra na openerze, mając w repertuarze tylko 3 piosenki. W Polsce karierę muzyczną robią banany. Ja nie chcę nic mówić, ale banany to karierę muzyczną już dawno zaczęły robić.
0: Jakaś porażka.
5: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnes i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.
13: Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza. Kierowcy szykują się na droższe paliwo. To po wczorajszej zapowiedzi Ministerstwa Finansów.
14: SK Rock. Raport.
13: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła, więc je o sprawie Michał Rejduch.
15: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki i 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
16: To jest

0: Raport.
1: Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN, podało Ministerstwo Finansów. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dziś. Kierowcy szykują się na droższe paliwo.
2: Zaraz jadę. Mam pół zbiornika, także przytankuję.
3: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
2: No, skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
4: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
3: Będzie odczuwalnie?
4: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepu. Wszystko podróżuje, nie?
2: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
3: Ale dobrze było?
2: No dobrze było, w sumie było dobrze.
1: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu, wynika z szacunków ekonomistów. Lekarz i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk, który według medialnych doniesień miał zarobić podczas specjalizacji ponad 1 600 000 zł w ciągu roku, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Rezygnację Kacprzyka z członkostwa w koalicji przyjął szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Sprawa dotyczy lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii, którego zarobki oraz sposób realizacji dyżurów stały się przedmiotem zainteresowania mediów i samorządu lekarskiego, także władz Warszawy. Według medialnych doniesień grafik pracy lekarza miał pokrywać się z jego aktywnością publiczną, między innymi z występami w telewizji i pracą w Senacie. Mateusz Gąbiewski.
5: W Szpitalu Południowym trwa już kontrola zlecona przez stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie również szpitalne oddziały ratunkowe we wszystkich miejskich placówkach. Jak podkreślił, ochrona zdrowia jest zbyt ważną sferą, by pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości dotyczące organizacji pracy czy wydatkowania publicznych pieniędzy. A to dopiero początek problemów lekarza. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wskazując na możliwe opuszczanie dyżurów medycznych. Jeśli doniesienia się potwierdzą, lekarzowi grozi nie tylko zwolnienie dyscyplinarne, ale nawet odpowiedzialność karna.
0: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Tuż przed pierwszym meczem reprezentacji Iranu na mundialu doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Stanęli naprzeciwko siebie. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było naprawdę gorąco. Dodam, że w Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii oraz Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
8: Zaglądam Wojtkowi przez ramię.
9: No.
8: W Białymstoku pada. Jeszcze będzie, chyba tylko tam pada, ale na przykład w takim Wrocławiu, w Katowicach, w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim, to jest ładnie.
9: No, to pojęcie względne. Od 10
8: do 12. Słoneczko tam masz narysowane, widzę to, ono jest żółte i zupełnie fajnie wygląda.
9: Piękne słoneczko. Proszę Państwa, o poranku od 10 do 12 stopni, w ciągu dnia od 15 do 20 w naszym kraju, najchłodniej nad morzem, 18-19 w centralnej Polsce, najcieplej na Dolnym Śląsku, do stopni 21, tak jak Joanna wspominała. Coraz więcej rozpogodzeń, aczkolwiek na północnym wschodzie dzisiaj jeszcze opady deszczu i burze.
10: Tak Was lubię, że czasami żałuję, że nie jesteście częścią mojej rodziny na przykład.
8: Ale to wystarczy poprosić, możemy się do Ciebie wprowadzić.
10: Słuchaj,
8: nawet dziś.
10: Właśnie dzisiaj żałuję, że nie jesteście częścią rodziny, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Także gdybyście nie mieli co zrobić z kasą...
8: To nie.
10: Z tym, że te przelewy nie zawsze dochodzą.
11: Te pieniądze są za las. Po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciąć po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto mu dał takie pozwolenie?
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Eskarok. 6 na 9.
13: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
12: Od 6 do 9
13: w Eskarok.
10: Trochę kuchni radiowej Wojtek szuka na naszej karteczce z podpowiedziami. A dlaczego tego święta nie ma tutaj umieszczonego?
9: Proszę Państwa, co pochłania najwięcej Waszego czasu? O to dzisiaj pytamy. Naszego czasu na przykład najwięcej pochłaniają głupie żarty.
8: Właśnie, to jest przerażające. I jeszcze mało tego, po prostu jeżeli pochłaniają, to jeszcze podobno nam za to płacą. U siebie Michał,
1: co? No one nie są głupie, są po prostu niemądre.
10: Dziękujemy Ci bardzo. A co w raportach mądrego?
1: Proszę, nieważne.
10: Będzie o rowerze, którym przejechali dookoła świata.

0: co zajmuje wam więcej niż zero waszego cennego czasu, czyli co zajmuje wam czasu najwięcej.
1: No mówiliśmy o tych głupich żartach, które nam zajmują dużo czasu, które są częścią naszej pracy, ale ja jednak śmiem twierdzić, że najwięcej czasu, jeśli chodzi o pracę, zajmuje mi szukanie dziwnych informacji. Bo my rzeczywiście szukamy dla państwa dziwnych ciekawostek i ja potem nie wiem kompletnie, co się dzieje na świecie, za to wiem, gdzie urodziły się małe żyrafki na przykład. Więc dobrze, że mamy Michała Poklękowskiego, który jednak mówi, co się dzieje również na świecie i w kraju.
2: To prawda. Moja żona na przykład powiedziała, że co po niektórym mieszkańcom naszego gospodarstwa domowego za dużo czasu zajmują wizytę w toalecie.
0: A komu konkretnie?
2: Nie wiem, bo akurat jestem zajęty, bo siedzę w toalecie.
0: Akurat siedzę w kiblu. A państwu co zajmuje najwięcej czasu?
3: Macie zajebisty program, który codziennie rano robi dzień. Myślę, że nie tylko mi, ale wielu ludziom, więc średnio się moja koncepcja pochłaniacza czasu wpisuje, bo jest po prostu smutna. Niestety, ale kiedyś sięgaliśmy po to, żeby po telefonie, tak, po to, żeby było sprawniej, żebyśmy mieli więcej czasu. Dzisiaj pochłaniają tyle czasu. Nawet nam, dorosłym, już nie mówię o małolatach, którzy po prostu bez nich nie są w stanie przeżyć.
1: To smutne jest bardzo rzeczywiście, ale ludzie są wlepieni w te telefony, nawet jak przechodzą przez przejście dla pieszych, bądźcie czujni, po prostu wszyscy w telefonie.
2: No właśnie, telefon wystarczy tylko do tego, żeby rano zadzwonić do Eski Rock, a potem można go odłożyć.
4: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Do złego wyrazu użyłeś, nie odłożyć, tylko przełożyć z jednej ręki do drugiej.
2: No chyba, że idziecie do toalety, to właśnie
0: to sobie weźcie. Koniecznie. Tam sobie usiądźcie, no jak mus, to mus, no.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: sobotę, a do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Dzisiaj razem z Państwem słuchamy sobie muzyki, jak to zwykle o poranku bywa, ale przy okazji rozmawiamy o tym, co pochłania najwięcej naszego czasu, a niekoniecznie byśmy chcieli, żeby tak było.
1: No i niestety okazuje się, że bardzo dużo czasu pochłaniają nam różne czynności domowe. Ja mówiłam o tym, że słyszenie włosów mnie doprowadza do szewskiej pasji, bo jest dla mnie potworną stratą czasu i uwielbiam ten moment, kiedy robi się 30 stopni na zewnątrz i człowiek nie musi suszyć tych włosów, ale u Państwa bywa to różnie.
2: Dzień dobry. W temacie dnia, o ile dobrze zrozumiałem, jest mowa o rzeczach, na które tracimy czas, a więc prasowanie. Codziennie z pół godziny mam prasowania dla całego domu. To jest strata czasu.
3: Chętnie porozmawialibyśmy o tym dłużej, ale nie z tobą, Andrzeju, jak powiedział bohater jednego polskiego filmu. No bo, drodzy Państwo, raz, dwa, czas nas goni, ma nam teraz Westerok, później raport.

0: Raz, dwa, skaczemy do raportu. Przed nami Michał Poklękowski z poważnymi tematami.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Policja szuka intensywnie 19-latka, który podejrzewany jest o zabójstwo byłej partnerki, także 19-latki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta,

0: Ta rozstawione punkty blokadowe na drogach i trwają intensywne kontrole pojazdów. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. Zawiera on, przypomnę, datę urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie jej płci i cyfrę kontrolną. Tymczasem 90% ankietowanych w sondażu firmy badawczej IMAS International wie, że zawiera datę urodzenia, a tylko 52% oznaczenie płci.
1: To jest raport.
0: Nowy lek o nazwie Apitegromab ma powstrzymać Ozempic BAT, czyli utratę masy mięśniowej po odchudzających zastrzykach semaglutydu. Takie informacje przekazuje dziś prestiżowe pismo naukowe Nature Medicine.
1: SK Rock Sport.
0: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się tu na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Jamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. A mistrzostwa za oceanem już zbierają żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamouchiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej, bo 1-5, porażce ze Szwecją. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów. Ten jutro rozpocznie się w Bangkoku, bo do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
2: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock. SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: dzisiaj mówimy o tym, co pochłania najwięcej twojego czasu. I ja myślę, że nie będę odosobniona, jak powiem, że najbardziej wkurza mnie to, ile czasu pochłania sprzątanie mieszkania. Szlak mnie jasny trafia, bo to jest jakiś never ending story. I ja nawet nie robię bajzlu, bo mieszkam sama. Tylko co chwila się kurzy i myślę sobie, o Jezu, ale ekstra, umyłam całą łazienkę i w ogóle. Już parę dni później myślę sobie, znowu, naprawdę, really, jeszcze raz po prostu i kolejne półtorej godziny w plecy.
1: No to jest jedna historia, druga to to, co już jeden ze słuchaczy wspomniał, czyli prasowanie. To też się nigdy nie kończy, bo zakładamy koszulkę i znowu trzeba prasować.
0: Ja nie prasuję, na przykład, po prostu nie prasuję. Zobaczcie, nasze rzeczy, których nigdy nie uprasowałam.
1: Jedna z naszych słuchaczy też ma spostrzeżenie w tej sprawie. Mm-hmm.
2: I rozwiązanie.
3: Dzień dobry, tam pan przed chwilą wspomniał o prasowaniu, że traci na to czas. To ja polecam kupić sobie takiego dmuchanego ludzika, na który się naciąga koszulki czy koszule. Prasuje bardzo szybko, nawet nie trzeba suszyć ubrań, bo można powiesić wilgotne i będą zaraz suche. I dla mnie to jest mega oszczędność czasu, bo on sobie dmucha, suszy, ja sobie robię co innego, a nie cierpię stać przy żelazku i ten ludzik po prostu mnie wyręcza.
2: Też mam takiego dmuchanego ludzika, który wyręcza moją żonę od czasu do czasu.
1: Ale on chyba nie jest do prasowania.
2: Ale też jest o dmuchaniu coś tam.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
11: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy,

0: ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Reklama. Rok Warszawa.

Dziękuję za rady z dmuchanym ludzikiem. Natomiast ja mam 3 córki i żonę, ja mam tyle kompletów prasowania, więc takich ludzików to bym pewnie musiał ze 4 zakupić. No ale poszukam.

0: To był Faith No More, dawno tego numeru nie graliśmy na antenie Eski Rock. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, na co tracimy najwięcej czasu. Mam wrażenie, że na kombinowanie. Człowiek się nakombinuje, a później niewiele z tego wychodzi.
1: No, wiesz, dla niektórych czasem to kombinowanie jakoś, wiesz, wychodzi na dobre, a czasem niestety kończy się w więzieniu. Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie poinformowała o bardzo nietypowej kradzieży. 42-letni mieszkaniec Żyrardowa ukradł 36 opakowań papieru toaletowego, zawierających łącznie 1800 rolek.
0: Dobry.
1: Wartość oszacowana na 1070 zł. No i z relacji policji wynika, że sprawca zabrał 36 opakowań papieru toaletowego, które były pozostawione na palecie przed sklepem. No i został oczywiście ujęty na jednej z ulic Żyrardowa. Miał przy sobie skradziony towar, no i niestety nie wyszło.
2: Ale zobaczcie, kradł papier toaletowy, a teraz będzie miał przesrany.
3: 6 na 9. Eski Rock.
0: Jeszcze o piosence miałeś opowiedzieć.
2: A to już jutro Państwu opowiem. To już, to trzeba rozchodzić.
0: Weź papier na drogę.

0: Istnieje taka możliwość, że do jutra to może pan Wojtek by pamiętał, ale ja to na pewno bym zapomniał, bo ja nie pamiętam, co jadłem wczoraj na kolację. To może teraz ciekawostka a propos tego numeru.
1: Wczoraj celebrowaliśmy drugiej części filmu Rocky i mieliśmy Sylwestra Stallone w naszym konkursie. W związku z tym chciałem tylko nadmienić, że ten kawałek, który stał się absolutnie legendarny właśnie dzięki całej serii pod tytułem Rocky, tak naprawdę nie zaistniałby, gdyby nie fakt, że zespół Queen odmówił współpracy panu Sylwestrowi Stallone.
2: No co ty odmówił?
1: Bo pierwotnie miała to być piosenka Another One Bites the Dust zespołu Queen, tylko Freddie Mercury powiedział nie.
0: Okej, okay. A potem Dacia po latach powiedziała biorę.
3: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Tak było, nie kłamie. Proszę Państwa, u mnie management z Kolima tłumaczy się z jego ponad dwugodzinnego spóźnienia na koncert, poszedł na scenę i przeprosił. Takie są fakty. Ja kiedyś spóźniłem się 3,5 godziny do pracy. Przeprosiłem, takie są fakty.
2: U mnie z kolei Lauren Sanchez i jej odsłonięty dekolt gramolą się do samochodu podczas romantycznej wycieczki do Paryża. Chłopaki, widzieliście kiedyś gramolący się dekolt? Bo ja nie, i to musi być naprawdę ciekawy widok.
1: Cycki opadają.
0: Jeszcze pani Justyna Steczkowska i bez skojarzeń, żeby nie było? W baśniowej Kietce toczy nierówną walkę z wiatrem. Dziennikarz pyta, polska Marilyn Monroe? Raczej Mamacita. Jedyna taka mama ja.
4: To jest jakaś porażka.
5: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
4: Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię.
5: We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
6: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji.

0: zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Jeszcze w tym tygodniu prezydent Nawrocki spotka się z szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Dlaczego? O tym za chwilę.
7: SK Rock. Raport.
6: Jest ósma, Michał Poklękowski, zapraszam. Policja prosi o każdą informację dotyczącą miejsca pobytu Kacpra Wójtowicza. Od tego zaczynamy raport o ósmej. Mężczyzna ten wczoraj wieczorem w Mszanie Górnej zaatakował swoją byłą partnerkę, po czym uciekł. Kobieta zmarła. Policja prowadzi obławę i poszukiwania. W akcji bierze udział aktualnie kilkuset policjantów.
8: Prosimy wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji. Działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów oraz grupy poszukiwawcze.
6: Mówiła Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Wizerunek mężczyzny jest w sieci.
9: To jest raport.
6: Jeszcze w tym tygodniu prezydent Nawrocki spotka się z szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Więcej o tym Mateusz Gąbiewski.
10: Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem i w trakcie tej rozmowy amerykański prezydent miał ponowić zapowiedź przesłania do Polski 5 000 amerykańskich żołnierzy.
11: A finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu.
10: Mówi Marcin Przydarz i podkreśla konieczność konsultacji z MON w tym zakresie.
11: To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedna, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu. To jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MONu.
10: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 000 amerykańskich żołnierzy. Zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej.
6: Izraelscy politycy ostro skrytykowali ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienie z Iranem. Nazwali je katastrofą i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ich kraju. Donosi dziś o tym dziennik Washington Post.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzęta i nieco lepiej je zrozumieć. Na nagraniach słychać głównie ptaki, w tym puchacze, ale załapał się także ryś oraz wilki.
12: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
6: To prawdopodobnie był puchacz. Urządzenia rozmieszczone są w różnych częściach Tatry i ustawione na nagrywanie głównie nocą, gdy zwierzęta są bardziej rozmowne.
13: A zwierzęta na to?
14: Składam oficjalny protest przeciwko podsłuchiwaniu rozmów prywatnych.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Pogoda.
17: Mi się w ogóle bardzo podoba hasło gatunek skryty.
13: No pod chodrą.
17: No, taki prawie.
13: Ja wiesz, takie noty jak śpią.
17: Często
13: ty, mam gatunek skryty w domu, nie wiedziałem. No. Montujesz taką kamerkę w sypialni, a tam stary niedźwiedź mocno śpi. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to pogoda będzie się poprawiać.

0: Zostawiała, jeżeli chodzi o tych wszystkich ciepłolubnych, jeżeli chodzi o tych, którzy upałów nie lubią, to w weekend uważajcie na siebie. Póki co dzisiaj na termometrach maksymalnie do stopni 20, północny wschód jeszcze będzie się wzmagał nie tylko z deszczem, ale także z burzami.
1: Będzie się wzmagał z deszczem.
2: Będzie się wzmagał, pod kołdrą będzie się wzmagał taki skryty.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Escero.
1: Dzisiaj wzmagamy się z pytaniem, na co państwo tracicie najwięcej czasu.
2: Ty, Michał, nas już podsumował, nie jesteśmy zbyt mądrzy.
0: Co pochłania najwięcej waszego czasu? Wymyślanie, w jaki sposób środkowym palcem pokazać koledze, co o nim myślimy.
1: Wojtek odgarnia włosy z czoła, jak pewna posłanka. Co w raportach?
6: Wrocław będzie się wzmagał z rezerwatem przyrody, o tym powiemy.
0: Nie lubię was.

0: Wojtek mówi, nie lubię was, ale jak się z Michała Poklękowskiego nabija przez kilka miesięcy z tego samego, to jest w porządku.
1: Tak, ja przychodzi co do czego, jak taparaty są, tak, jak he jest, to wszystko jest dobrze, jak przychodzi co do czego i trzeba sobie podrzeć łacha z Wojtka, to od razu nie lubię was.
2: Bo ja was kocham.
3: A
2: o to chodzi. No, przepraszam bardzo, jak nazwisko?
3: Baton.
2: Drodzy Państwo, dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, co zajmuje Wam najwięcej czasu. Co zajmuje Wam najwięcej czasu, jeszcze po jednym zdaniu?
1: Najwięcej czasu zajmuje nam czasami darcie sobie łacha z siebie nawzajem. Chyba jednak najczęściej z Michała, ale to ostatnio trochę też z Wojtka.
3: No, zobaczymy, jak to się rozwinie. A już tutaj wracając do tematu dnia, rzeczywiście gotowanie. No, okay. Po prostu nienawidzę. Zrobię śniadanie, sprzątam
2: i od razu gotuję
3: robić obiad. No? Posprzątam po obiedzie i trzeba
2: i
3: robić kolację.
2: A pracy? Gdzie w tym wszystkim czas na pracę? Dramat jakiś totalny. Dzisiaj mówiliśmy też o prasowaniu, zajmuje dużo czasu. Mówiliśmy też o tym dmuchanym ludziku, którego można sobie nabyć drogą kupna i w domu taki ludzik będzie prasował za ciebie.
1: Ja bardzo przepraszam, ale ja sprawdziłam tego dmuchanego ludzika i zaczynam ogromną mieć na niego ochotę. Uważam, to jest świetne. Ja bardzo lubiłabym takiego dmuchanego ludzika w domu mieć. Boję się tylko, że się obudzę w nocy na siku, to się mogę go trochę wystraszyć.
2: Poczekaj, nie tylko ty idziesz tym tropem.
4: Ja, moi drodzy, dzięki wam nie będę tracił czasu na szukanie prezentu dla żony na rocznicę, ponieważ kupię jej dmuchanego ludzika do prasowania.
3: No wie pan, to tylko zawsze był prezent dla facetów.
5: 6 na 9. Estero. Ten kawałek. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
2: Ja tam wybierałem dziewczynki, no ale okej.
1: Świat się zmienia, moi drodzy. Musicie się do tego przyzwyczaić. Na szczęście jedno się nie zmienia. Eskarak ciągle dobrze rokuje. I Paul McCartney teraz Come Inside.

0: chciałem powiedzieć, a o traceniu czasu, no to tak ten, myślałem, że korki walne, nie? Bo to takie po pierwszej nutce, ale tak przeanalizowałem, podliczyłem, sprawdziłem, wziąłem jeszcze raz, wyciągnąłem i wychodzi mi, że najwięcej czasu w życiu tracę na dodzwonienie się do was.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.

0: Ostatnio jak Wojtek nam opowiadał w długi weekend, co robił i że siedzi cały długi weekend, malował łazienkę, to ja sobie przypomniałam, że jak człowiek się zabiera za jakieś różne naprawy, remonciki, malowanko, to zajmuje tyle czasu, że zwariować można.
1: Ja wiem, to zajmuje zdecydowanie za dużo czasu. Jak usłyszysz takie jedno magiczne zdanie od żony, a może byśmy zrobili taki mały remoncik w domu, wtedy już wiesz, że to zajmie ci zdecydowanie za dużo czasu. A jak usłyszysz, może byśmy pojechali na wakacje, to na pstyknięcie palcem znika cały czas.
2: A ty usłyszałeś od żony, może byśmy pomalowali łazienkę?
3: Ja usłyszałem, słuchajcie, pójdziemy do sklepu budowlanego kupić taśmę.
2: Aha.
3: I potem przyszliśmy z nową puszką farby, pędzlami i tak dalej.
2: Czyli przeszliśmy płynnie do narzędzi, bo takowe też musimy posiadać.
4: Oczywiście. Ja coś robię na podwórku, w garażu, przy samochodzie, obojętnie gdzie. Najwięcej czasu, wiecie, co pochłania? Szukanie narzędzi. Tak, tutaj gdzieś ojciec wziął mi klucz, zostawił, tu gdzieś zabrał i latam po shopach, garażach i szukam. I naprawa, która zajmuje 15 minut, 20, pół godziny, zaczyna się od godziny szukania narzędzi.
0: No ja pamiętam taką historię naszą rodzinną, jak szukaliśmy wszyscy młotka, bo trzeba było wbić jakiś gwóźdź, młotka nie ma, nigdzie, wiecie, gdzie się znalazł? W lodówce. Prawdopodobnie mój ojciec wyjmował sobie kawałek kiełbasy i oczywiście na wymiankę do lodówki włożył młotek.

0: Wiecie, co słychać na rynku w Krakowie? Hey now! Brawo, no, Wojtek!
1: Brawo, Wojtku, brawo. Co prawda za chwilę będzie Michał Poklękowski, ale jednak dobrze, że cię mamy, wiesz?
2: Tak, to było takie prosto z Meliny.
3: Autopromocja. Melina. Esce Rock.
4: Byłem kiedyś w programie Weszło. Takie piłkarstwo.
5: No znam, oczywiście.
4: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrz, patrz, grabasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
5: Naprawdę?
4: Tak.
5: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
3: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
3: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Zapraszam. Policjanci prowadzą zakrojoną na szeroką skalę obławę za 19-letnim Kasprem Wójtowiczem w związku z zabójstwem 19-letniej kobiety na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W akcję zaangażowano znaczne siły policji oraz służby ratownicze. Teren przeszukiwany jest z użyciem śmigłowca i dronów. Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT, poinformowała KAS. Zarzuty usłyszało na razie 12 osób. Szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa przekracza 10 milionów złotych.
6: To jest raport.
7: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw zniżkują kolejny dzień i zaliczają najdłuższą serię spadkową w tym roku. W reakcji na porozumienie USA oraz Iranu w sprawie otwarcia cieśniny Ormus takie informacje od świtu przekazują maklerze.
6: SK Rock Sport.
7: Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci. W grupie I przymierzana do złota Francja.

0: Zagra z Senegalem, to o 21:00, później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, a o 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Alurono CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: I już. Drodzy
1: Państwo, rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co pochłania najwięcej czasu. Jak się okazuje, nam najwięcej czasu jednak pochłania tutaj takie rozmawianie.
2: Co?
3: Ale narzekanie, my... powiedzmy wprost, narzekanie.
2: Poczekaj,
3: po prostu na rzeczywistość.
2: Od razu narzekanie. Nam bardzo dużo czasu zajmuje na przykład omawianie życia.
1: Tak.
2: Słuchajcie, bo moje córki, ale wiecie, co zrobił mój syn, ale wiecie, że to moja Agata w Edynburgu i przysięgam, my tak potrafimy naprawdę przegadać 3 godziny między naszymi, że tak powiem, popisami niezbyt mądrymi na antenie.
1: Mhm. Pogoda zła, pada deszcz, słońca nie ma, figur zajmie moje miejsce. No daj to. A u Państwa?
4: Mnie tam dużo czasu pochłania dojeżdżanie do pracy i wracanie z niej, tam to jest jakaś masakra. I równie dużo czasu pochłania zastanawianie się, jaki zrobić i z czego posiłek. Potem trzeba jeszcze jechać, to kupić, przygotować, pochłonąć, a potem jeszcze posprzątać. To w ogóle zdobywanie energii w ten sposób, to jest jakieś nieporozumienie.
3: To widzę, że w tym fakcie się zgadzam. Choć możesz powtórzyć ostatnie zdanie?
1: Pomidor!
5: 6/9 SCO. Reklama.
6: Marian? Mm? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
10: Do niedawna.

0: na mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

Cześć, ja nie wiem, czy ktoś pamięta, ale jakieś 2 lata temu dzwoniłam do Was i mówiłam, że mąż od jakichś 2 lat przymierza się do położenia płytek na schodach. No to chciałam powiedzieć, że płytki leżą, owszem, obok tych schodów, które są do zrobienia. Cały czas, niezmiennie.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o tym, co pochłania najwięcej naszego czasu. Jednym rolki w internecie, innym rolki papieru toaletowego, a jeszcze innym po prostu codzienność życiowa, czyli korki, gotowanie, sprzątanie, zakupy, no i praca.
1: Ja sobie w ogóle wyobraziłam tę sytuację, że komuś najwięcej czasu pochłaniają rolki toaletowe, że co robi? Po prostu rozwija cały czas, zwija, zawija.

0: rozumiem tej sytuacji.
1: No, to musisz spróbować. No ja ci mówię, jak pójdziesz na dłużej do toalety, to nagle kreatywność wzrasta.
0: Nie, to tam strasznie jest ciasno i nieprzyjemnie.
2: Dzisiaj, drodzy państwo, także trochę prasowanie zajęło nam dużo czasu i uwag na ten temat też pojawiło się sporo, o to kolejne.
3: Tam prasowanie to przeszłość. Grunt to niwelować prania do końca. No i podstawą jest dobre rozwieszenie. Koszulki, bluzy, spodnie. Nie prasuję. Koszulę od wielkiego dzwonu. Pozdrawiam.
0: Ja serdecznie zapraszam do mojego domu, bo to też wymaga dużo czasu, żeby to dokładnie strzepnąć. Mhm. A poza tym, co znaczy nie wirować do końca? Przecież będzie mokre wszystko, takie ciekające wodą.
1: No ale potem się suszy i się wykrusy i już.
2: Ja a propos suszy i wykrusy, to są do tego odpowiednie urządzenia?
4: Panie Wojtku, to jest do pracy. Mam córki właśnie na Toruńskiej, a odnośnie prasowania i dmuchania, to nadmuchać się wystarczy na siłowni. I taka koszuleczka na nadmuchane ciało, jak potrzebuje prasowania.
1: No takie nagrzane, spocone prosto z siłowni. Właściwie nawet prać nie trzeba.
2: Drodzy państwo, na miłość nigdy tego czasu nie zawiele, także dużo dobrej miłości państwu życzymy.
5: Każda sekunda w życiu się liczy, a jeżeli przeznaczamy ją na miłość, to tym bardziej.
6: Będziemy się kochać. No a jak?
7: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Pytam się głośno, czy gdyby kobiety rządziły światem, to czy nie byłoby fajniej, nie byłoby wojen, nie byłoby ego i tego stroszenia piórek? Tak twierdziliśmy z Klaudią. Pytamy się chłopaków, prawda?
1: Ty,
0: i cisza
1: Wojtek,
0: zapadła.
1: A co robisz w środę?
2: Pracuję, a ty co?
3: Ja na razie nie słyszę, co mówi Aśka.
2: Ja chciałem tylko powiedzieć, że Asia, za dużo czasu po prostu pochłaniałem te myśli twoją głowę.
1: No toż to.
0: No, bez sensu. Ale jak bez sensu? Przecież świat byłby piękniejszy.
1: Wyluzuj się ze szwagrem, idź na krokodyle. Do jutra.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
5: Gotta move out. Gotta move out. Keep him at bay.
4: Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Reklama.
13: Do 5 lat więzienia grozi opiekunce z jednego z prywatnych żłobków w Opolu, która miała szarpać 2-letnie dziecko. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Chodzi o A1.
14: SK Rock. Raport.
13: Minuta po 9:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Policja sprawdza tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany 19-latek miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, a potem uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi Mateusz Gołębiewski.
15: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
14: To jest raport.
13: Do 5 lat więzienia grozi opiekunce z jednego z prywatnych żłobków w Opolu, która miała szarpać 2-letnie dziecko. Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu.
16: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
13: Mówi nam prokurator Stanisław Bar. Ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nie może też wykonywać zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi. Przypomnijmy, sprawa wyszła na jaw tydzień temu, dzięki gdy rodzice zauważyli u syna siniaki. Policja zabezpieczyła zapisy z monitoringu placówki. Na nagraniu doskonale widać, jak kobieta szarpie chłopczyka i ciągnie go po podłodze. W sali było kilkanaścioro dzieci w tym czasie. Szczegółową kontrolę w żłobku zarządził też ratusz i zapewnia, że do tej pory nie było żadnych skarg na tę placówkę.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Przestanie w końcu bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg.
17: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
18: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
19: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
20: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać. Ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
21: Po autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
13: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie przyszłego roku.
12: Pogoda.
13: Dziś pogoda w kratkę z przewagą chmur, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Mazurach, a po południu na Suwalszczyźnie i Podlasiu również burze. W czasie burz możliwe są lokalne ulewy. Na termometrach od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku.
12: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Zespół z Hanoweru. Nazywają się Scorpions. Jeszcze są aktywnym zespołem, choć mówią cały czas, że już kończą. Ale kończą nieustannie. No i niech tak do końca się w ich życiu dzieje. When the smoke is going down. 12 już minut po 9. Postanowiłem wczoraj wieczorem obejrzeć jakieś mecze w końcu na tym

0: trwającym mundialu, no i troszkę długo posiedziałem przy telewizorze. Za długo. Troszkę niewyspany pan Jaro mówi dzień dobry i zaprasza do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A pan Jaro życzył wczoraj państwu, żeby Foo Fighters zagrali ten numer na koncercie. No i chyba nie wyszło. Unconditional. Jak się państwu podobało na występie Dave'a Grohla i spółki? Proszę dać znać. Chętnie poczytam albo posłucham.

0: Tak, samotność to nie jest dobry pomysł na życie. Naprawdę. Whisky i Jam w Ester Rock. A teraz będzie wspomnienie sprzed 16 lat.
1: Kultowe historie w Ester Rock.
0: Ale zanim o tym, co wydarzyło się w 2010 roku, to wspomnę tylko o tym, że Megadeth i Anthrax, połowę wielkiej czwórki thrash metalu, widziałem niedawno na Mystic Festival i panowie w znakomitej formie. A pierwszy raz wielka czwórka, całość, czyli Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax spotkała się właśnie u nas w Polsce 16 lat temu na lotnisku Bemowo. Jak was znam, to wielu z was widziało to wydarzenie na żywo, więc warto wspomnieć o tym, co stało się dzień wcześniej, gdy muzycy wszystkich czterech kapel zebrali się w pewnej włoskiej restauracji w Warszawie. Podobno na kolację wstęp mieli tylko członkowie kapel, menedżerom, ochroniarzom, znajomym i żonom grzecznie odmówiono. Wspominał to o spotkanie w swojej książce Scott Ian z Anthrax. Panowała wyjątkowa atmosfera. Znów mogliśmy przebywać w swoim towarzystwie. Widok rozmawiających przyjaciół, z których większość znała się od 81 roku, był niesamowity. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby Dave Mustaine rozmawiał z Kirkiem Hammettem. No, państwo wiedzą, dlaczego ta rozmowa mogła być interesująca. Ale lider Megadeth miał z nim gadać o koniach, a z innymi wspominać stare czasy. To było jak klasowe spotkanie po latach.

0: Piosenka z dobrą historią, napisana przez Joan Jett z Kenem Lagunem, który wyprodukował jej album i pomógł jej rozpocząć solową karierę po rozpadzie zespołu The Runaways. Kiedyś o tym opowiadał. Chodziło o to, że Joan była swego rodzaju najdzikszą kobietą The Runaways, a my próbowaliśmy podpisać kontrakt płytowy. Ludzie mówili, nie, ona jest zbyt szalona. To było tak frustrujące, że pomyśleliśmy, że powinniśmy napisać o tym piosenkę. Dziewczyna o złej reputacji. Joan Jett.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Idealnie wykończone.

0: adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Reklama.
9: What's happening? This is the Devil Without a Cause, Kid Rock.
10: This is Jack White.
11: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Cold Hard Beach australijskiego zespołu Jet. A my przenosimy się znów w czasie do roku 72. 16 czerwca, 54 lata temu, David Bowie wydał swoje niezwykłe arcydzieło The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. To była jego piąta długo grająca płyta. Album koncepcyjny opowiadający historię androgenicznej obcej gwiazdy rocka wysłanej na Ziemię przed apokalipsą. Jest na tej płycie m.in. to nagranie Starman.

0: Muzyka Rock Warszawa.
1: Hello, darkness, my own.

0: z dzieciństwa, ze szkoły podstawowej, gdy się w nią grało. Ale mogą Państwo nie pamiętać, bo to było w zeszłym stuleciu. Hej za nami, a przed nami raport Deski Rock.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane BMW przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
16: Zapraszam. Kuba Przygoński.
15: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
17: Reklama.
18: Na ciało młodego mężczyzny natrafili policjanci dziś rano. To może być zabójca 19-latki z Małopolski. W Ministerstwie Obrony zakończyło się specjalne posiedzenie do spraw bezpieczeństwa narodowego. Rozmawiano o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju.
19: SK Rock. Raport.
18: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę. Do tragedii doszło w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Obława na podejrzanego trwała przez całą noc. Na ciało młodego mężczyzny

0: natrafili policjanci dziś rano. Trwa ustalanie, czy to faktycznie poszukiwany nastolatek.
1: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
0: Mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie gminy Mszana Dolna. Przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, podczas której mężczyzna miał zaatakować swoją partnerkę.
2: To jest raport.
0: W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie poświęcono przygotowaniom do możliwego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przewodniczył mu premier Donald Tusk.
3: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
0: Wśród omawianych tematów znalazły się także rozwiązania prawne oraz raport dotyczący gotowości polskiej armii oraz instytucji państwowych do realizacji tego przedsięwzięcia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Latem trudniej o krew. Wiadomo, punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na zbliżający się sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić, przypominają specjaliści. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
5: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
4: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
6: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
4: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy w różnych regionach Polski.
7: SK Rock Biznes.
0: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw zniżkują kolejny dzień i zaliczają najdłuższą serię spadkową w tym roku w reakcji na porozumienie USA oraz Iranu w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Takie informacje przekazują od świtu maklerzy. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN. Podało tymczasem Ministerstwo Finansów. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do końca czerwca. No, obniżka akcyzy wygasa dziś. Kierowcy szykują się na droższe tankowanie.
8: Zaraz jadę. Mam pół zbiornika, także przytankuję.
9: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
8: No, skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
10: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki, może po coś.
9: Będzie odczuwalnie?
10: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
8: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
9: Ale dobrze było?
8: No dobrze było, w sumie było dobrze.
0: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i przełoży się na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu, tak wynika z szacunków ekonomistów. I jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy 3,65 zł, za euro 4,24 zł, z kolei frank szwajcarski jest wyceniany dziś na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,91 zł.
11: Wczoraj piłkarze Cabo Verde zremisowali z Hiszpanami. Cabo Verde to wyspy zielonego przylądka. Michał, jesteś zainteresowany walutą tego kraju?
0: Dawaj.
11: Masz? Escudo.
0: Escudo.
11: Tak, escudo. I jedno escudo warte jest dziś całe 4 grosze.
7: Pogoda.
0: Lecę i kupuję. Dziś pogoda w kratkę, z przewagą chmur, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Mazurach, a po południu na Suwalszczyźnie i na Podlasiu również burze. I w czasie tych burz możliwe są lokalne, takie punktowe ulewy. Na termometrach od 15 stopni na Pomorzu, przez maksymalnie 20 na Mazowszu, do 22 dziś na Dolnym Śląsku.
7: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: Forever Love, zespół Kult w SC Rock. Czas na jedną z największych gwiazd brytyjskiej sceny muzycznej, która narodziła się w latach 90. Zwykle, kiedy tak zapowiadam, to Państwo spodziewają się Oasis albo Blur, a tymczasem będzie to ten trzeci, chyba największy zespół, który czasem wydaje się być zespołem zapomnianym, ale przecież Suede cały czas grają i nawet nagrali coś nowego. Bardzo pięknego.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Polsce rok.
1: Prawie okrągła rocznica pewnego wydarzenia. Prawie, bo za rok będzie 60 lat od początku pewnego wyjątkowego festiwalu, który rozpoczął coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. I kiedy tak się myśli o tych wydarzeniach z lat 60. przełomowych, to zwykle przychodzi do głowy Woodstock, ale 2 lata wcześniej odbył się w Kalifornii pierwszy wielki festiwal, 3-dniowy międzynarodowy festiwal Monterey Pop. To była pierwsza tak wielka impreza tamtych lat, która była absolutnym przełomem, jeżeli chodzi o spotkania artystów takich jak Scott McKenzie, Jimi Hendrix, The Who, jak Jefferson Airplane, jak The Steve Miller Band, The Byrds, Canet Heat, Simon & Garfunkel, czy Eric Burdon ze swoimi The Animals.

0: płyty, która przez długi czas, jeśli się ukazywała w różnego rodzaju reedycjach, to nie jest oryginalną okładką, która budziła bardzo dużą ciekawość, kiedy pojawia się na rynku pod koniec lat 90. Z miłości w czasach popkultury, piosenka Aleksander, zespół Mysłowic. No dobrze, co my jeszcze mamy w tej godzinie do zagrania? A, Juro na przykład. Dobrze, to niech za moment Szwedzi się pojawią. Będzie jeszcze przed 11 opowieść związana z pewnym człowiekiem zespołu Merylion.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pamiętam taką historię naszą rodzinną, jak szukaliśmy wszyscy młotka, bo trzeba było wbić jakiś gwóźdź. Młotka nie ma nigdzie, wiecie gdzie się znalazł? W lodówce. Prawdopodobnie mój ojciec wyjmował sobie kawałek kiełbasy i oczywiście na wymiankę do lodówki włożył młotek.
3: A może on chciał ci wybić jedzenie z głowy? Północny wschód jeszcze będzie się wzmagał nie tylko z deszczem, ale także z burzami.
4: Będzie się wzmagał z deszczem.
2: Będzie się wzmagał, pod kołdrą będzie się wzmagał taki skryty.
4: Co w raportach?
5: Wrocław będzie się wzmagał z rezerwatem przyrody. Powiemy.
3: Nie lubię was.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w media.

0: Ekspert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanne o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays, dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Reklama.
22: Esta Rock. Radar.
23: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Po premierze świetnego singla Starless od zespołu Perfect Circle, który pod koniec maja tego roku trafił do serwisów streamingowych, w sieci momentalnie zawrzało od plotek na temat nowego albumu od tej formacji. Czy rzeczywiście dzieje się coś konkretnego w obozie Perfect Circle? Na to pytanie odpowiedział gitarzysta, pan Billy, nie pozostawiając żadnych złudzeń. A szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
22: Skrock Radar.

Rock the Night zespołu Europe. A teraz Marillion, który, mogę to już w zasadzie zdradzić, pojawi się raz jeszcze dzisiaj wieczorem w audycji. To był dobry rok z okazji zbliżającej się rocznicy wydania pewnej bardzo ważnej dla nich i dla mnie też prywatnie płyty. Ale teraz pojawi się z okazji urodzin Iana Mosleya, człowieka, który w Marillion gra na perkusji. Nie był od samego początku w składzie, bo zastąpił w Marillion Micka Pointera, ale zastąpił tak dobrze, że od tego 1984 roku jest w zespole. Debiutował, zdaje się, na albumie Fugazi, ale to nie ten krążek pojawi się teraz, ani wieczorem, po 20.00.

0: O wielu polskich miastach można powiedzieć, że sporo przeżyły, no ale Warszawa dostała w kość chyba przez lata najbardziej. Zespół Tilafy w przepięknej opowieści przed godziną 11. A teraz pan Michał Poklękowski i raport.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilove Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annynopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger.

0: i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
3: Zapraszam. Kuba Przygoński.
2: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
4: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
5: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
6: Reklama. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych w Polsce. Wojsko Polskie zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Za chwilę podamy szczegóły.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy gminy, gdzie wydarzyła się tragedia. Wczoraj 19-latek pokłócił się z byłą dziewczyną i zaatakował ją. Kobieta zmarła, a on uciekł. Dziś rano prawdopodobnie znaleziono jego ciało w gminie Niedźwiedź.
8: Szok. No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma, co człowiek kiedy może zrobić. Po prostu ciężko to określić. Nie znaliśmy ich osobiście.
9: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
10: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
8: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
6: Mówili mieszkańcy gminy. 19-latka przez całą noc szukało kilkuset policjantów.
7: To jest raport.
6: Części do silników samolotów F-16 czy wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych w Polsce. Donald Tusk, który odwiedził dzisiaj giełdę papierów wartościowych w Warszawie, ujawnił, że liczy na to, że już jesienią firma Electromobility Poland będzie mogła wznowić pracę nad naszym polskim samochodem elektrycznym.
11: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej średniej wielkości SUV-y.
6: Premier przypomniał, że wśród najważniejszych inwestycji zagranicznych w kraju znajduje się również amerykańska fabryka części do silników F-16, która ma stanąć w Rzeszowie. Donald Tusk podkreślił, że rząd będzie ułatwiał inwestycje tym firmom, które będą wspierały polski interes.
11: Polska będzie pilnowała twardo swoich narodowych interesów i polskie firmy będą uczestnikami tego wielkiego procesu inwestycyjnego. Kto to zrozumie szybciej, ten więcej wspólnie z nami zarobi.
6: Rozbudowa fabryki w Rzeszowie to dodatkowe 140 miejsc pracy.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Wojsko Polskie zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej wie Rafał Różycki.
12: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, między innymi w Sieradzu.
13: Szkolenie w Sieradzkiej Brygadzie od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ochotników z całej Polski.
12: Mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
13: Program Wakacji z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
12: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
6: To ważna jeszcze informacja na koniec. Każdy uczestnik takiego szkolenia dostanie za udział w nim około 6 tysięcy złotych brutto.
14: Pogoda.
6: Dziś pogoda w kratkę z przewagą chmur. Może to wpływać na nasze samopoczucie. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Mazurach, a po południu na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. I tam też burze. W czasie burz możliwe są lokalne, takie punktowe ulewy. Na termometrach od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku.

0: pięknie chodzi ta perkusja w tym numerze. Wyspa Drzewozamek, zespół Perfect w SC Rock. Pan Paweł chyba skończył urlop.
1: Drogi Jaro, drodzy słuchacze, słuchaczki. Ja chciałem tylko powiedzieć, że byłem w weekend w Budapeszcie na podwójnym koncercie Metaliki. Było absolutnie fantastycznie, cudownie, przepięknie i wspaniale. Wow, jeszcze mnie trzyma. Niestety dzisiaj koniec urlopu. Trzeba do roboty. Pozdrawiam wszystkich pracujących. Cześć.
0: Bardzo panu, Pawle, współczujemy tego, że już koniec urlopu i trochę zazdrościmy ukuło. Nie powiem ukuło na wieść o tym, że dwa razy widziałeś Metalikę w Budapeszcie, jeszcze bardzo pięknym mieście. Tacy to pożyją.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja po cichu mam nadzieję, że jak nie w tym, no nie, no w tym już się raczej nie da, bo by ogłosili. Ale w przyszłym roku znów bym się spotkał z panami z zespołu The Rolling Stones.

0: Drive i Incubus. Kiedy tak sobie chodzę na różnego rodzaju koncerty, to często mam taką myśl, że fajnie byłoby te wspomnienia z koncertu potem wziąć ze sobą do domu, w sensie mieć płytę z występu, który się oglądało na żywo. To bardzo duża rzadkość, takie koncertowe płyty. Pamiętam taką sytuację sprzed 26 lat.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pearl Jam byli wtedy na trasie koncertowej i grali dwukrotnie w Spodku. 15 i 16 czerwca. Po każdym z tych koncertów fani mogli mieć na pamiątkę i pewnie do dzisiaj wielu ma wydaną bardzo ubogo, bo w takim, no można powiedzieć, tekturowym kartoniku płytę z zapisem występu, na którym się było. 26 lat temu to się wydarzyło i fragment tego koncertu z Katowic mam teraz dla Państwa. Może teraz ktoś, kto tam był, zamknąć oczy i posłuchać tego, co widział na własne oczy.

0: Thank you.
1: Eric Clapton. Chwilę temu miał koncert w Polsce. Państwo byli, pisali, że było świetnie. No nie wiem, dlaczego nie dotarłem, ale jeszcze liczę na spotkanie z Ericiem, więc nie mówię, że się nigdy nie wydarzy w moim przypadku. Leila. Przypominam, że trwa festiwalowe lato Orzeszko Rock. Mamy dla Was bilety, karnety na najważniejsze koncerty i festiwale, na przykład na Hell's Bells Festival. Proszę jutro uważnie słuchać poranka, bo... A nie, przepraszam, w radarze. Dziś wieczorem karnety na festiwal, na którym pojawi się m.in. Deserter i Dirk Schneider. Ale to u pana Michała wieczorem. A u pana Jarka za moment pojawi się zespół Republika.
2: Reklama.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka. Wejście za darmo.
12: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na

0: idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl. Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
1: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz Jak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
10: This is Robert Trujillo from Metallica.
11: This is Bono here. Stay tuned.

telefony Republiki. Zespół, który powróci na 3 muzyczne imprezy w tym roku, w bardzo krótkim wymiarze czasowym, ale jednak to będzie pierwszy powrót muzyków już oczywiście bez Grzegorza Ciechowskiego, którzy spotkają się na scenie po raz pierwszy od czasu jego śmierci. No dobrze, wracamy do lat 60. Rok 65. Działo się to więc 61 lat temu i wydarzyło się to 16 czerwca. Dokładnie co do dnia miała miejsce te 61 lat temu pierwsza sesja nagraniowa do albumu Highway 61 Revisited. To rzecz, która działa się w Columbia Studio A, podczas której Bob Dylan nagrywał 5 wersji pewnej piosenki pierwszego dnia, a drugiego nawet i ponoć 15, z czego do końca zrobiono tylko 4 wersje i ta ostatnia znalazła się na albumie. No trochę się nagadałem. A jaka to piosenka? Ten właśnie numer. Like a Rolling Stone kończy dziś 61 lat.

0: Måneskin i Supermodel. I uśmiecham się do Państwa, bo za moment tutaj w studiu Eski Rok Zmiana, ale ja tu jeszcze dzisiaj wrócę. Po 21 w audycji to był dobry rok, tak jak tydzień temu mieliśmy całkiem mocną godzinę wspominkową z Mystic Festival, to obiecuję, że dzisiaj będzie raczej delikatnie i subtelnie. Jaro Sobierajewicz, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina Eski Rok.
2: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczął ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: Na wesela weszło.
2: Na wesela, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabasz Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji.

0: bank.pl/samoobrona w sieci.
1: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
2: Zapraszam. Kuba Przygoński.
1: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
3: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
4: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
5: Reklama.
6: Sprawca poszukiwany, śledczy podają szczegóły zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prezydent obrzucony ciastem, w Poznaniu przerwano obrady miasta. Miasto Lublin zaprasza uczniów na lato w mieście. Właśnie ruszyły zapisy.
7: SK Rock. Raport.
6: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja. Sprawca wciąż poszukiwany. Służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K. Znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
8: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
6: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 Białorusinów.
8: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
6: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaski o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary.
7: To jest raport.
6: Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Nagle do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka. Na to właśnie zasługuje. Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
9: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistolet, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
6: W związku z tym zdarzeniem zatrzymano 2 osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności, a Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty po tym, jak śledczy odkryli proceder wystawiania fałszywych zaświadczeń. Te natomiast otwierały drogę do uzyskania licencji kwalifikowanego pracownika ochrony.
10: Dyrektor 2 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
6: Mówił Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Oferuje wakacyjny program zajęć. Miasto Lublin zaprasza uczniów na lato w mieście. Właśnie ruszyły zapisy.
11: Dzieci i młodzież spędzające wakacje w Lublinie mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć i warsztatów przygotowanych przez miejskie instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach projektu Lato w Mieście. Właśnie trwają zapisy na poszczególne wydarzenia, a pełen harmonogram dostępny jest na stronie lublin.eu.
6: Mówiła Beata Pietruczuk z lubelskiego ratusza. Dodajmy, że tegoroczne lato w mieście to blisko 800 wydarzeń.
5: SK Rock Biznes.
6: 5 programów zaprezentował dziś na warszawskiej giełdzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Mają one stać się impulsami do inwestycji i rozwoju polskich firm. Między innymi nowy program grantowy, inwestycje w czyste technologie i wzmocnienie polskiej strefy inwestycji. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła nowy radar dozorowania ruchu lotniczego w rejonie portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Urządzenie ma zapewnić wyższą jakość danych radiolokacyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo operacyjne w rejonie o wysokim natężeniu.

0: ruchu. 1/3 firm doświadczyła w ciągu ostatnich 3 lat strat finansowych lub reputacyjnych przez podmioty trzecie, wynika z raportu. Z zakłóceniami w łańcuchu dostaw borykało się 28% przedsiębiorców.
1: Pogoda.
0: Wtorek pochmurny, w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu także burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Ciśnienie 999 hektopaskali.

0: Warto pamiętać, że Survivor to nie tylko Eye of the Tiger. Parę innych fajnych numerów też udało im się nagrać, trzeba dodać. Wśród nich na pewno Burning Heart, który przed chwilą pojawił się na antenie Jeski Rock. Grupa Survivor już za nami. Jest 13 minut po 12, to jest wczesne wtorkowe popołudnie, 16 czerwca mamy w kalendarzu. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik się kłania, no i polecam się Państwu na te trzy najbliższe godziny tego właśnie wtorkowego popołudnia. Będziemy razem do godziny 15. Towarzyszyć nam będą oczywiście różne dźwięki. W tej godzinie między innymi zagramy Queen, będzie Green Day. Będą także panowie zespołu Foo Fighters, który wczoraj wieczorem wystąpił na PGE Narodowym. Na pewno sobie co nieco powiemy na temat tego wczorajszego koncertu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz dwa słowa o Arturze Rojku i jego nadchodzącej płycie. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. We wrześniu premiera tego albumu, na którym znajdzie się ten oto utwór. W objęciach. Artur Rojek przed nami Westrock.

To był Hej w Esterok i historię. Przypomnę, to była płyta Błysk, wydana 10 lat temu. No i po premierze tego albumu grupa Hej dała jeden ze swoich największych koncertów w karierze, bo wiele tysięcy ludzi oglądało i słuchało zespołu na scenie, a to była scena festiwalowa. Jeszcze wtedy to był Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. No i właśnie tam grupa Hej wystąpiła w 2016 roku. Wykonała między innymi historię i to wykonanie jest do podejrzenia w internecie, więc polecam, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć Heja w tym repertuarze i w takim właśnie otoczeniu festiwalowym. Hej, już za nami w SC Rock. No a ci panowie też niejednokrotnie przed tak dużym tłumem występowali. Bo to jest Green Day oczywiście. When I Come Around przed nami.

0: Dolores O'Riordan i The Cranberries w Ester Rock. Promises. To już za nami. 25 minut pozostaje do 13. Radar za chwilę pojawi się na naszej antenie, czyli garść informacji ze świata muzyki od Michała, a jeszcze przed godziną 13 na pewno zmieścimy Foo Fighters. To będzie jeden z tych utworów, który panowie wczoraj wykonali na żywo na koncercie w Warszawie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
17: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
18: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
19: Reklama.
20: Ester Rock. Radar.
21: Zapraszam. Michał Prokopowicz.
1: Paul McCartney, kultowy muzyk i założyciel The Beatles, zdecydował się na niezwykle osobiste wyznanie na temat swojej kondycji fizycznej. Prawie 84-letni artysta przyznał otwarcie, że boryka się z postępującą utratą słuchu, co mocno komplikuje mu codzienne funkcjonowanie. Te problemy zmieniły też jego postrzeganie na temat seniorów, a więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
19: Eskarok. Radar.

O koncertowaniu na ten moment raczej nie ma mowy, ale w studiu można trochę popracować. To Stevenie Tylerze, wokaliście zespołu Arysmów, który właśnie w ubiegłym roku popracował trochę w studiu wraz ze swoim zespołem Youngbloodem, no i nagrał epkę z 5 nowymi utworami i to póki co fanom Arysmów musi wystarczyć. A to był jeden z tych utworów z tej właśnie epki, My Only Angel. Aerosmith i Youngblood już za nami w SC Rock. A propos koncertowania, to ci panowie trochę pokoncertują w najbliższych miesiącach. Jesienią ubiegłego roku wydali nową płytę, więc trzeba ją rozpromować na świecie. AFI, Miss Murder przed nami.

0: wczoraj zagrali w Warszawie. My Hero też nie zabrakło na setliście. Była także niespodzianka, która samego Dave'a Grohla nieźle zaskoczyła. Otóż podczas wykonywania utworu Big Me, do którego teledysk był taką parodią reklamy Mentosów z lat 90., może Państwo pamiętają, przed sceną pojawiły się takie balony w kształcie tych dropsów właśnie, które publiczność podbijała sobie, co totalnie właśnie zaskoczyło zespół. Pewnie można to gdzieś podejrzeć w internecie. Foo Fighters na koniec tej pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
1: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
2: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

0: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
2: Maja Chwalińska z dziką kartą do turnieju w Wimbledonie. Jutro droższe tankowanie w raporcie Maksymalne ceny paliw. W Sulejowie chcą pobić rekord w największej paradzie kajakowej.
3: SK Rock. Raport.
2: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę, a to oznacza, że polska tenisistka może zagrać w wielkoszlemowym Wimbledonie bez udziału w kwalifikacjach. 24-latka zaczynała udział we French Open od kwalifikacji, a dopiero w finale musiała uznać wyższość Rosjanki Miri Andrijewej. Życiowy sukces Chwalińskiej na kortach ziemnych w Paryżu otworzył jej drzwi do Wimbledonu, który rozpocznie się 29 czerwca. W Londynie w turnieju zasadniczym zobaczymy cztery Polki: Igę Świątek, Magdalenę French, Magdalinet, Lindę Klimowicową i Katarzynę Kawę. Na Wimbledonie zobaczymy też Polaków, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.
4: To jest raport.
2: Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. Ceny maksymalne opublikowało właśnie Ministerstwo Energii, a to efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
5: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
2: Komentuje Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa to pamiątki wojenne spoczywające na dnie Bałtyku. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie morza, podczas których przebadano 900 km2 dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest jednak niższe niż zakładano.
6: W każdym obszarze można było mówić o innych wynikach. Tak? Jeżeli mówimy o Rynnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
2: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Za to w lokalizacji wraku Stuttgart odnotowano największe obszarowe skażenie. Zanieczyszczenie ma jednak charakter stabilny. Grunt jest w różnym stopniu nasączony paliwem, jednak nie obserwuje się jego rozprzestrzeniania.
6: Natura generalnie sobie radzi, co widzimy na przykład na podstawie wraku Franken. Tam analizowaliśmy zbiorniki zewnętrzne i zbiorniki wewnętrzne, jak wygląda tutaj stan paliwa. I okazało się, że pojawiły się perforacje i po tylu latach natura węglowo do rozłożyła, po prostu mówiąc wprost, tak? I tutaj już problemu nie będziemy mieli.
2: A kolejnym etapem pracy naukowców będzie opracowanie planu neutralizacji zidentyfikowanych zagrożeń.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły.
7: 19 lipca, już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów, kajakowa stolica Polski.
2: Mówiła Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
7: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
2: Spływ będzie liczył około 6 km. Udział jest bezpłatny, a szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
1: Pogoda.
2: Wtorek pochmurny, w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu także burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 stopni na zachodzie i południu.

0: Jakoś ciężko sobie to wyobrazić, że za chwilę minie rok od tego, jak się okazało, pożegnalnego koncertu Ozziego Back to the Beginning, który odbył się 5 lipca 2025 roku w Birmingham. No a niecałe 3 tygodnie później dotarła do nas ta przykra informacja, że Ozziego już nie ma z nami i 22 lipca z kolei minie rok od dnia, kiedy dotarła do nas ta przykra informacja właśnie. Ozzy Osbourne i Dreamer. To już za nami w SC Rock. Jest 14 minut po 13. Michał Cieślik się kłania i zapraszam na drugą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę systemowe down. Będą też Dorsi.
1: Ten kawałek. Dobrze rokuje.
0: Ale wcześniej jeszcze grupa Nothing But Thieves, która we wrześniu powróci do nas ze swoją nową płytą zatytułowaną Stray Dogs. A chwilę później, dokładnie w styczniu 2027, koncert chłopaków w Łodzi. Bardzo dobrze się zapowiadający, biorąc pod uwagę te właśnie dźwięki zwiastujące nową płytę. Evolution, Nothing But Thieves.

The Doors w Esterogi, People Are Strange. No i tak nieśpiesznie powiedziałbym, mija nam to wtorkowe wczesne popołudnie. Tak a propos tego nieśpiesznego popołudnia, nie poganie mnie Manamu, a właśnie to za chwilę na naszej antenie. A wcześniej jeszcze zespół dowodzony przez faceta, który ma polskie korzenie, nazywa się Edek Kowalczyk. Może państwo już mieli styczność z tym jego mościem. No i zespół Live, który no, miał takie swoje 5 minut, no dosłownie 5 minut pod koniec lat 90. Wydali wtedy bardzo fajną płytę The Distance to Here, na której znalazł się no taki całkiem znany utwór, przynajmniej w Stanach, w Polsce troszkę

mniej, no ale też wieść o nim dotarła do naszego kraju, na stary kontynent. Dlatego właśnie przypominam Państwu te dźwięki. Dolphin's Cry, live przed nami.

0: Nie poganiaj mnie, to był Manam Westrock. No, nikogo specjalnie nie poganialiśmy w tej sprawie, no ale w końcu wiemy, dowiedzieliśmy się, jak poinformowali organizatorzy turnieju. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon, więc cieszymy się ogromnie, no i już trenujemy kciuki do tego, by je zaciskać podczas turnieju, który niebawem się rozpoczyna, żeby pani Maja co najmniej tyle powodów do radości nam przysporzyła, co w Paryżu, w Rolandzie Garrosie. Trzymamy kciuki już teraz. 27 minut do 14 nam pozostaje, chwilę przerwy, po niej wracamy między innymi z zespołem Queen.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Mieszać się w głowie od tego wszystkiego?
3: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachę.
2: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
3: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabasz Grabowski.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Cześć, tu influencer.

0: Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Reklama.

kiedyś nawet miał swój zespół, który nazywał się Cree, może ktoś jeszcze pamięta, a od ponad roku już chyba kontynuuje spuściznę, że tak to ujmę, swojego ojca, Sebastian Riddle i Jam. Idzie lepsze, to już za nami w SC Rock. No a teraz będzie Chris Cornell i jego debiutancki singiel. Ciekaw jestem, czy słyszeli Państwo francuskojęzyczną wersję tego utworu. Tak, Chris Cornell nagrał też ten utwór po francusku, żeby było ciekawiej. Quel changera le monde, śpiewał w refrenie. Chyba mimo wszystko wolę tego wokalistę śpiewającego w swoim ojczystym języku. Can't change me. Chris Cornell.

0: YouTube, Esther Rock, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. To już na koniec godziny, bo za chwilę będzie 14, to pora sprawdzić, co dzieje się w kraju, na świecie. Najnowszy raport punktualnie o 14 na naszej antenie. Zapraszamy, a my słyszymy się chwilę po Red Hot Chili Peppers i By The Way. Od tego utworu rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ta moja żona na przykład powiedziała, że co po niektórym mieszkańcom naszego gospodarstwa domowego za dużo czasu zajmują wizytę w toalecie.
3: A komu tak konkretnie?
2: Nie wiem, bo akurat jestem zajęty, bo siedzę w toalecie.
3: Akurat siedzę w kiblu.
4: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
3: No to też.
4: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie rany boskie, kiedy
3: wszystko. Nie straszcie.
4: A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy. Ale fakt faktem, że to pochłania dużo
2: jestem
4: czasu.
2: Jestem na etapie, jest, to się nigdy nie skończy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: A cappuccino też za 7?
21: Też.
13: A flat white?
21: Też.
13: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
24: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: Reklama.
27: Miał zabić swoją rówieśniczkę. Pod Limanową odnaleziono ciało 19-latka. Śmiertelny wypadek na kolei na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracują służby. Chcą pomóc żużlowcom i koszykarzom. Zielonogórscy studenci rozpoczęli badania.
28: SK Rock. Raport.
27: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. To ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową. Potwierdziły to służby. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrać sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł. W nocy ruszyła obława, rozstawiono blokady, a okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
29: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo, że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
30: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
31: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
32: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
29: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
27: Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu.
28: To jest raport.
27: Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
33: Na miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
27: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach na portalu pasażera.
28: Słuchacie raportu w SC Rock.
27: Jak zawodnik stawia nogę przy wyskoku? Która faza startu na żużlu zdecyduje o wygranej? Zielonogórscy studenci rozpoczęli badania i w ten sposób chcą pomóc żużlowcom falubazu i koszykarzom za stalu.
34: Mierzymy refleks zawodników, jak szybko oni startują, czy jak reagują na taśmę, która się podnosi i

0: Na żużlu zdecyduje o wygranej. Zielonogórscy studenci rozpoczęli badania i w ten sposób chcą pomóc żużlowcom Falubazu i koszykarzom za stalu.
1: Mierzymy refleks zawodników, jak szybko oni startują, czy jak reagują na taśmę, która się podnosi i

0: Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Młodzi naukowcy sprawdzili także ruch koszykarzy na boisku.
1: Ja i moja grupa zajmowała się konkretnie znajdowaniem zawodników właśnie na obrazie, no i przekształcaniem danych z obrazu do danych przestrzennych, takich jak na przykład obraz 3D, a następnie wyciąganie na przykład wektorów ruchu, określanie kątów zgięcia w kolanach, sił czy też ilości obrotów, jakie wykonał zawodnik, żeby móc określać, jakie sytuacje są zagrożeniem dla zawodnika w kontuzjach bezkontaktowych.
0: Przyznaje Max Pozaroszczyk, student inżynierii danych. A dane do projektów zbierano przez ostatnie miesiące na treningach obu drużyn.
2: SKROK Biznes.
0: Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. O 8 rano startuje tam akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy to etap sporu zbiorowego. Dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
3: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia. Prosimy o wyrozumiałość.
0: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik lubelskiego oddziału ZUS. Akcja potrwa do godziny 10. Niemal 9% więcej przesyłek kurierskich obsłużyła Poczta Polska w pierwszych 5 miesiącach tego roku wobec tego samego okresu ubiegłego roku. Do maja odnotowano także wzrost w segmencie usług logistycznych dla biznesu, a liczba nadanych palet zwiększyła się o 26%.

0: To był Happy Set w Estorogi. Damy radę. Trzymajmy się razem. Tak jest. My trzymamy się razem dziś do 15, bo to ostatnia też godzina naszego spotkania. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. No i zapraszam. No a w tej godzinie poczęstuję Państwa m.in. dźwiękami AC/DC, Pink Floyd. Będzie też radio. Radio Nigdzie. Ale że jak? No w sensie Radio Nowhere. Wielki hit bossa. Na pewno jeszcze znajdzie się chwila w tej godzinie, by przypomnieć ten właśnie utwór. A teraz nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo przed nami Muse. Niedawno ogłosili trasę koncertową po Europie. Jak się Państwo domyślają, Polskę ta trasa omija. Może coś się jeszcze zmieni, kto wie. W każdym razie 26 czerwca, czyli za półtora tygodnia, wydadzą nową płytę. A na niej m.in. Cryogen, czyli utwór, który już teraz słyszą Państwo w Estorog Muse.

Hey You. Pink Floyd w ST Rock 26 po drugiej, Maneskin, za chwilę Państwu zagram, ale wcześniej jeszcze utwór z radiem w tytule, ale nie będzie to rzecz o radio, tylko taka apokaliptyczna wizja końca, jak to określił sam artysta, i to radio nigdzie jest taką metaforą tego właśnie. Ważny utwór dla bossa, tak na marginesie,

zdobył dla niego kolejne trzy statuetki Grammy w 2007 i 2008 roku. Radio Nowhere. Bruce Springsteen przed nami. Best Rock.

0: To był zespół Maneskin Westerok. No i Damiano Dawid, ten pan, który śpiewa jakiś czas temu, rozpoczął swoją solową karierę. Powiedział kiedyś, największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o tę jego solową karierę, było mentalne przestawienie się z roli gwiazdy rocka do pozycji artysty zaczynającego od zera. No, nie przesadzajmy, no. Nie od takiego zera. Znowu, choć jak się domyślam, wszelkie jego solowe dokonania, no to już są oceniane przez pryzmat dokonań z zespołem Maneskin, które są całkiem spore, to trzeba jasno powiedzieć. I Wanna Be a Slave i Maneskin to już za nami w SC Rock. 27 minut do 15 pozostaje, za chwilę Radar, a jeszcze w tej godzinie między innymi H-Blocks.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantem burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
10: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis.

0: dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
3: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21 warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
5: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
6: Reklama.
7: Eska Rock Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W wieku 88 lat po walce z chorobą odeszła Dee Palmer, genialna kompozytorka, aranżerka i była członkini kultowej formacji Jeff Rotal. O śmierci artystki poinformował poruszony lider zespołu Ian Anderson. Udostępnił on w sieci długi post, w którym dał do zrozumienia, że niewiele brakowało, a doszłoby do muzycznego powrotu pani Dee Palmer. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
7: Eskarok Radar.

Good Charlotte w SC Rock i Rejects. To już za nami. No tak, jest taki jeden wielki rockowy hit z wyrazem Countdown w tytule, ale teraz go nie zagram. Ale będzie też, może nie aż tak znany, ale na pewno rozpoznawalny mocno utwór też z wyrażeniem Countdown, pojawiającym się w refrenie. Pamiętają Państwo taki zespół Age Blocks? Przypomnę, niemiecka ekipa, która no prawie 20 lat temu nagrała te oto dźwięki. Countdown to Insanity. Age Blocks przed nami.

0: To był Jugoton i Malcik w Esterok. I to już na koniec tej godziny i naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę 15, to znaczy, że lada moment Ania pojawi się z najnowszym raportem, a tuż potem Dawid zaprosi na wtorkowe wydanie kolumny Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam, słyszymy się jutro, chwilę po 12. Tymczasem.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
10: Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
11: Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis, za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
12: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Ponadczasowy design. inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Projekt ustawy przyjęty, dane o zarobkach lekarzy nie będą już anonimowe. 30-latek zatrzymany, wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. Pogoda na wakacje pod znakiem zapytania, ale strażacy przygotowani na wszystko.
17: SK Rock. Raport.
16: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
18: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie dużo.

0: Rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
1: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości

0: Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
1: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza.
2: To jest raport.
1: Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranusz.
3: W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
4: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, który był zgłaszany przez sądem pierwszej instancji.
3: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
1: Wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka po alarmie kierowców z trasy S61 zatrzymała suwalska policja.
5: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
1: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Lato już za rogiem. Pogoda na wakacje na razie stoi pod znakiem zapytania. Strażacy są jednak przygotowani na wszystko. Najbardziej obawiają się gwałtownych burz, silnego wiatru, a także pożarów wywołanych suszą. Eksperci mają też przypuszczenia dotyczące pogody latem. A o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Pogoda na lato to jeszcze wróżenie z fusów, zaznacza dr Dawid Szatten z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ekspert z Wydziału Nauk Geograficznych ma jednak swoje przewidywania.
7: Wszystko wskazuje na to, że będzie, tak jak i poprzednie lata, dość ekstremalne. Suszy, być może powodzi.
6: Strażacy w Bydgoszczy zakładają nawet najgorsze scenariusze. Podkreślają, że są przygotowani na ekstremalne zjawiska pogodowe.
8: Zakładamy niestety suszę, która jest cały czas zapowiadana. Co roku jest taka niestety stała tendencja, że okres wakacyjny to po prostu zwiększona liczba zdarzeń związanych z pożarami.
6: Przyznaje Karol Smasz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Strażacy zakładają, że i tego lata będą mieli pełne ręce roboty przy gaszeniu pożarów.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: Pogoda.
1: Ale zanim lato, sprawdźmy, jaka dziś będzie pogoda. Najładniej na zachodzie i na południu Polski. Tam też najwięcej słońca i nie będzie padać. Im dalej w kierunku północno-wschodnim, tym gorsza pogoda. Na północnym wschodzie spodziewane są burze. I tam też chłodniej, około 16 stopni. W centrum od 17 do 19, natomiast najcieplej dziś na zachodzie, południowym zachodzie i na południu. Tam 23 stopnie.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie, w internecie to jest kolumna Zygmunta. Kolumna wtorkowa w składzie. Kruszyńska raportuje.
1: Dzień dobry.
13: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i w takim składzie nas przywiało, wieje dzisiaj u nas, gdzie Państwo są teraz z nami, można dmuchnąć do Messengera albo do telefonu. 691-613-613. Jesteśmy SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Coma w Esterok. Halo, halo?
1: O, cześć Dawid, widzę, że najbardziej metalowy zespół Polski puściłeś.
0: Słyszę, że to beka po Fryderykach.
1: Heavy Metal Bunny!
0: I odpowiedź Comy.
2: Drodzy Państwo, zapewniamy, że nagramy jakiś mocny kawałek.
0: Panowie mają dystans i miejmy nadzieję, że to nie jest tylko żart, ale faktyczna zapowiedź czegoś nowego od Comy.
2: Dzięki.
0: Dziękujemy, a z tego co już jest, przypominamy Państwu o nowych płytach. Foo Fighters, Shinedown, Evanescence to ostatnie świeżynki, a od kilku chwil z nami także nowy album Sir Paula McCartneya. I teraz w kolumnie Zygmunta nowy kawałek Paula McCartneya.

0: powie, a prosto powiem ci, że robię dzisiaj ogórkową i podmuchy są przewidywane.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka.

0: do KFC.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
4: Zapraszam, Kuba Przygoński.
3: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
5: Reklama.

0: z Brixton, jak to kiedyś przetłumaczył zespół Analox. Strzelby z Brixton, a tort w Poznaniu. Anarchiści zaatakowali tortem prezydenta Poznania. Bardzo przepraszam, nie znam dokładnie sytuacji samorządowej w Poznaniu, więc napisałem do przyjaciela z Poznania i mi odpisał, żebym się nie wtrącał, bo może i bawią się dziwnie, ale przynajmniej za swoje. Potępiamy, oczywiście, naruszanie nietykalności osobistej. I do tematu pewnie będziemy wracać w raportach. I za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina Esce Rock.
2: Mieszać się w głowie od tego wszystkiego?
3: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachę.
2: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
3: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabasz-Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Nie możemy czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce, tylko musimy przygotować się do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk, a do tematu będziemy wracać. To mogłaby

0: Polacy ewakuowali z niego 11 osób. Na całe szczęście sytuacja została szybko opanowana. Nie ma żadnych osób poszkodowanych.
1: Mówił Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: SK Rock Sport.
1: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu. To oznacza, że w zasadniczej części zmagań na trawiastych kortach w Londynie od 29 czerwca będzie rywalizować co najmniej 6 polskich tenisistów. Dzika karta to specjalna przepustka dla tenisistów na występ w turnieju. Zazwyczaj dostają ją gwiazdy, które z powodu kontuzji wypadły z czołówki i wracają do gry po dłuższej przerwie. 6 czerwca 24-letnia Chwalińska wystąpiła w finale innej wielkoszlemowej imprezy French Open, przegrywając z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Potrzebowała jednak tak zwanej dzikiej karty od organizatorów Wimbledonu, ponieważ w momencie zamknięcia listy zgłoszeń zajmowała 114 pozycję w rankingu WTA, co oznaczałoby konieczność gry w kwalifikacjach. Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. Trenerze, dziękujemy za wszystko, poinformował klub w mediach społecznościowych. 45-letni szkoleniowiec pracował w Wiśle od 1 czerwca 2024 roku. W ubiegłym roku awansował z nią do Ekstraklasy. Misiura dołączył do Motoru Lublin, w którym zastąpi Mateusza Stolarskiego, a nowym szkoleniowcem nawciarzy został Adam Majewski, do niedawna selekcjoner reprezentacji Polski U21, a w przeszłości piłkarz i asystent w płockiej drużynie.
3: To jest kolumna Zygmunta w
4: Esce Rock.
3: Zaprasza Dawid Zygmunt.

Roses w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. Dwa koncerty w Gliwicach to z pewnością jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni. A dopisuję też do tych mocnych wrażeń wczorajszy koncert zespołu Foo Fighters w Warszawie. Jeśli ktoś z Państwa uczestniczył w tym wydarzeniu,

0: i potrafi jednym zdaniem opisać wczorajszy koncert, to zapraszam i proszę o głosówkę na Messengerze naszym radiowym. A w naszym radiowym kalendarzu kolejne atrakcje. Dzisiaj Offspring, Papa Roach i Rasmus w Krakowie. Jutro w stolicy małopolskiej Alter Bridge w Łodzi koncert Kings of Leon pod naszymi flagami. W czwartek startuje Summer Punch Festival, a w weekend ruszamy do Pragi na festiwal Metronome. Relacje do zobaczenia na naszych social mediach.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie.

Meblujesz apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marcinie.

0: Teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kaz. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
4: Reklama.

0: Panie Grzesiu, czy ja mogę sobie pójść? Ejku, taki szef, to skarb. Panie Grzesiu, to ja sobie pójdę, zrobię siku, zaparzę kawę i wrócę do Państwa po raporcie. Taki jest plan i jest perfekt. Za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian? A o dniu ojca to ty

0: Pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert.

0: Dniu Ojca, to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert.

0: super niskich cenach.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.
6: Znamy kulisy. Julita Dziedzic-Bogucka odwołana z prokuratury w Szczecinie. W raporcie szpital w Szczecinie stan poparzonego 8-latka ciężki, ale stabilny. Urzędnice odejdą od okienek. Jutro strajk ostrzegawczy w ZUS-ie.
7: Eska Rock. Raport.
6: 17. Anna Kruszyńska... 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym, a szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
8: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji. Według opozycji to zemsta za udział śledczej w przeszukaniu domu byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Stanisława Gawłowskiego. Odwołana prokurator to prywatnie żona szefa kancelarii prezydenta RP. Nieprawomocnie skazany Gawłowski wielokrotnie pomawiał małżeństwo o prześladowania polityczne.
7: To jest raport.
6: Stan poparzonego 8-latka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał nam Szpital Zdroje w Szczecinie. Chłopiec trafił tam po dramatycznych wydarzeniach w miniony piątek. Troje dzieci miało się bawić kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
9: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy, gdzie zostanie wdrożone leczenie jego poparzonych tkanek.
6: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdrojem. Sprawę pod nadzorem prokuratura bada policja. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Urzędnicy odejdą od okienek. Jutro strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestaną wykonywać swoje obowiązki. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
10: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
11: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
10: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
11: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Sprzęt, wozy, roboty i pokazy. Takie atrakcje przygotowano dla nowosądeckich uczniów w dniu otwartym Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
12: Mi się najbardziej podobały te auta i...

0: ten pokaz.
1: Fajne mają rzeczy, sprzęty, robotę.
2: Super okazja, żeby pokazać dzieciom Straż Graniczną od środka.
3: Miała kamizelkę, hełm. Chyba nie chciałabym tego nosić. Było ciężkie.
4: Był pokaz musztry, pokaz robota pirotechnicznego oraz psa służbowego. To dla nich duża atrakcja, ponieważ na co dzień no nie mają możliwości zapoznania się z takimi atrakcjami.
5: Dodaje Bogumił Strojny, rzecznik komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, a dzień otwarty zorganizowano z okazji 35. rocznicy powstania formacji.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Pogoda.
5: Dziś przeważa duże zachmurzenie, więcej przejaśnień i słońca w zachodniej i południowej części kraju. Natomiast na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, możliwe także burze. W północno-wschodniej Polsce prognozowana jest również najniższa temperatura 15 stopni, w centrum od 17 do 19, a na południowym zachodzie maksymalnie 23 stopnie.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Halo, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Dawidze.
10: Dzień dobry panu.
11: Poczekaj. Dzień dobry, chciałem powiedzieć.
10: No, pięknie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. I tak właśnie zagramy!
11: SC Rock, SC Rock.
10: No to smacznego. Dawid Zygmunt, witajcie.

Ruby, utwór o potencjale stadionowym. No a my wracamy do tego, co na stadionie wydarzyło się wczoraj. Rokowe święto na narodowym koncercie Foo Fighters i państwo zdają relację. No ale zanim zacytuję, to tylko wspomnę, że relacja z tego koncertu autorstwa Dominiki Bany jest na skrock.pl. A teraz wasze wrażenia. To jeden z lepszych koncertów, na jakich byłem, pisze pan Tomasz na Facebooku. Akustyka dała radę, to pan Marcin, ale pani Joanna ripostuje, że Szczere Pole byłoby lepsze niż na narodowym. Koncert świetny, ale nagłośnienie jak w Oplu Astra z lat 90. to pani Ania. No ale pan Rafał odpowiada, akustyka naprawdę całkiem, a do tego energia niesamowita. I jeszcze Natalia, panowie genialni, setlista petarda. A na setliście największe hity i trochę nowości, ale Unconditional nie zagrali. No to my zagramy w kolumnie. Gramy nowe Foo Fighters.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Byłam oczywiście na Foo Fighters wczoraj na Narodowym w Warszawie i mam nawet kilka zdań, które mogę powiedzieć na temat tego koncertu. Było trochę pusto, było bardzo tanio, było trochę zimno, było trochę mokro, było trochę głośno i było bardzo fajnie. Także było super, trochę daleko od domu, ale niczego nie żałuję. I zapomniałam jeszcze dodać, że dziękuję bardzo za płytkę. Jest naprawdę super. Przesłuchałam 100 razy, znam już na pamięć. Miłego dnia.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
3: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory

0: Lotus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Metalhead w Radiu SK Rock. Ależ ten numer przepięknie pędzi. Pędzi jak Jacek Krzynówek w eliminacjach do Euro 2008. Pędzi jak Maja Kwalińska przez Rolanda Garrosa. A Maja Kwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Pewnie Państwo słyszeli? Ale jeśli nie, to przypominam, Maja Kwalińska otrzymała dziką kartę, co oznacza, że nie będzie się musiała przebijać przez kwalifikacje. A więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam.

0: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef BBN. Bartosz Grodecki podkreślił, że sytuacja jest bardzo poważna, bo jeśli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. A do tematu wrócimy o 17:00. Odpowiedzą przed sądem za kradzież wyposażenia luksusowych aut. Augustowska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Litwy.
2: Prokuratorskie zarzuty obejmują łącznie 18 zdarzeń. Głównym celem kradzieży były wartościowe części, takie jak panele klimatyzacji, panele sterowania radiem i nawigacją, wielofunkcyjne kierownice, a nawet podzespoły automatycznych skrzyń biegów.
1: Mówił prokurator Wojciech Piktel. Mężczyznom grozi do 30 lat więzienia.
0: To jest raport.
1: Pierwszy weekend wakacji w Warszawie pod znakiem rolek. 27 czerwca odbędzie się kolejny przejazd w ramach night skatingu. Start o 20:30 sprzed pomnika Kopernika.
3: Łączymy ludzi, łączymy pasję do jazdy na rolkach. Można u nas również jechać na wrot.

0: pierwszy weekend wakacji w Warszawie pod znakiem rolek. 27 czerwca odbędzie się kolejny przejazd w ramach Night Skatingu. Start o 20:30 sprzed pomnika Kopernika.
1: Łączymy ludzi, łączymy pasję do jazdy na rolkach. Można u nas również jechać na wrot.

0: Faworyci w grupie I. Przymierzona do złota Francja zagra z Senegalem. To spotkanie o 21:00. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, a o 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, a ten jutro rozpoczyna się w Bangkoku. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego bardzo dobrze rozpoczęły kolejną edycję Ligi Narodów. W Nankinie wygrały 3 spotkania z Belgią, Czechami i Serbią. Zanotowały też jedną porażkę z Chinami. W tabeli po pierwszych turniejach zajmują 7. lokatę. Turniej w Tajlandii biało-czerwone rozpoczną jutrzejszym meczem z Bułgarią, która dotychczas odnotowała tylko jedno zwycięstwo nad Dominikaną 3-0. Dzień później zagrają z debiutującymi w Lidze Narodów Ukrainkami. Najbardziej wymagającym przeciwnikiem wydają się być Holenderki, które w Bangkoku wystąpią w najsilniejszym składzie. Rywalizację w drugim turnieju Polki zakończą spotkaniem z Kanadą, która ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: a w kupie raźniej. I słucham państwa. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Zygmuncie, Dawidzie.
0: Dzień dobry panu.
1: Mam takie pytanie, jakiś konkurs będziesz dzisiaj robił?
0: A ja myślałem, że pan zadzwonił tak bezinteresownie, żeby pogadać.
1: Znaczy, że jak najbardziej mogę uznać to jako nagroda.
0: To jest taka nagroda, że ja bym się nią nie chwalił. Pozdrawiam.
1: Ja ciebie też, na razie, cześć.
0: I słucham dalej, kogo witam, kogo goszczę. Halo, halo, dzień dobry.
2: No witam ojca dyrektora, Brzeg Dolny, Grzechu, pozdrawiam.
0: No witam.
2: Ty za sterami w studiu, ja ze sterami swojej szalonej gruszki. Miłego popołudnia, hejo.
0: Hejo, jeszcze jedna wiadomość, halo.
3: Siema, Dawid.
0: Siema.
3: My tutaj, jako najlepsza ekipa koncertowa, jesteśmy w Krakowie, a ty gdzie?
0: A ja tutaj. Pozdrawiam ze studia.
3: Pozdro z Krakowa, tu Gośka.
4: Ola.
5: Marcin.
0: Nasi ludzie będą dzisiaj na koncercie Offspring, Papa Roach i Rasmus. Bawcie się dobrze.
3: Buziaki. Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie.

0: Nowym Marysinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Reklama. Eskaro Warszawa.

0: Metallica w Radiu SK Rock, a wcześniej Tee Laffy, Kings of Leon na naszej antenie, a jutro Kings of Leon w Łodzi i może będę miał dla Państwa jakąś ofertę last minute. A tymczasem odbieram telefon, halo, halo.
1: No witam serdecznie, Dawidek, witam.
0: Pewnie jakieś Pan bilety chce.
1: Ja nie chcę żadnych konkursów wygrywać, ani biletów, tak dalej. Po prostu chciałem się tylko odznaczyć, że jestem.
0: Bardzo miło.
1: Choć na zwolnieniu ostatni miesiąc.
0: Okej.
1: Ale fajnie jest na zwolnieniu, wiesz, nigdy nie byłem.
0: Gratuluję Panu.
1: Później mam 2 tygodnie urlopu i po urlopie wracam tylko na 30%.
0: 30% przy niektórych stawkach wydaje się uczciwe.
1: Tak właśnie myślę też. Dzięki i życzę wszystkim roka w sercu.
0: I do roka wracamy po 17, bo wcześniej raport.
1: Cześć.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Pamiętam taką historię naszą rodzinną, jak szukaliśmy wszyscy młotka, bo trzeba było wbić jakiś gwóźdź. Młotka nie ma nigdzie, wiecie gdzie się znalazł? W lodówce. Prawdopodobnie mój ojciec wyjmował sobie kawałek kiełbasy i oczywiście na wymiankę do lodówki włożył młotek.
5: A może on chciał ci wybić jedzenie z głowy? Północny wschód jeszcze będzie się wzmagał nie tylko z deszczem, ale także z burzami.
6: Będzie się wzmagał z deszczem.
4: Będzie się wzmagał pod kołdrą, będzie się wzmagał taki skryty.
6: Co w raportach?
7: Wrocław będzie się wzmagał z rezerwatem przyrody. Powiemy.
0: Nie lubię was.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa,

0: Spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Reklama. Skarok Warszawa.
6: Sytuacja jest bardzo poważna, to głos szefa BBN w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. W raporcie Poznań prezydent Jaśkowiak zabiera głos po ataku tortem na Radzie Miasta. Coraz więcej chętnych po EKUS w Bydgoszczy. Po wyrobienie karty ustawiają się kolejki.
7: Skarok. Raport.
6: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, ocenia szef BBN Bartosz Grodecki. Jego zdaniem, jeśli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. A sprawa dotyczy 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca jest nadal poszukiwany. Mundurowi mają jego rysopis. Zabezpieczono też okoliczne monitoring, a sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
8: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
9: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
8: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
10: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
8: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
6: A na jutro zaplanowano sekcję zwłok 44-latka.
7: To jest raport.
6: Teraz Poznań. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w Urzędzie Miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
11: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilcz bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
6: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Zdaniem prezydenta Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a sam atak ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla Maltańskiego.
12: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj w polityce.

0: Zlecą mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Zdaniem prezydenta Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a sam atak ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
1: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.

0: A przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
1: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.

0: Samo wyrobienie karty na miejscu nie trwa długo, ale trzeba liczyć się z tym, że im bliżej wakacji, tym chętnych po EKUS będzie więcej.
1: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie.
0: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u. Pani Monika wybiera się w tym tygodniu na wakacje do Irlandii. Podkreśla, że EKUS woli mieć przy sobie.
2: Dla zabezpieczenia siebie, bo to jest różnie. Nigdy nie wiadomo, co się w podróży wydarzy, co się wydarzy tam.
0: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz m.in. w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Umożliwia leczenie na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju.
3: Karta nie obejmuje leczenia planowanego. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady leczenia w danym kraju.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Pogoda.
3: Od dziś pogoda stopniowo poprawia się i uspokaja. Na północnym wschodzie wciąż może jednak padać i grzmieć. Prognozowane są też chłodne noce ze spadkami temperatury do nawet 7 stopni. Jutro w północno-wschodniej oraz lokalnie w południowej Polsce możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze więcej słońca niż w poprzednich dniach. W całej Polsce spodziewane jest również częściowe ocieplenie. Najchłodniej 17 stopni nad morzem, a także na Suwalszczyźnie około 18. W centrum termometry pokażą 22 stopnie, a na zachodzie od 22 do 24 stopni.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i sygnał od Michała, który dojeżdża do Krakowa, bo tam dzisiaj Last Generation, a Piotr pyta, czy będę na Summer Punch Festiwalu. Piotrusiu, kochany, lecę wtedy na metronom do Pragi, rozdawaliśmy Państwu bilety i tam się widzimy, a kto wybiera inne atrakcje, no to proszę nam je nagrywać, proszę oznaczać, zapraszamy. A tymczasem zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Golden Life.
1: Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.
0: A teraz ocieram się o kilofa i kopię.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczekiwane.

0: playlistę, albo takie utwory, których dawno na naszej antenie nie było i taki właśnie kawałek dla Państwa wykopałem. Pretekstem zbliżający się festiwal Metronom w Pradze, impreza, z którą się przyjaźnimy, impreza, na którą rozdawaliśmy Wam bilety, impreza, na której jednym z headlinerów jest Nick Cave. Artysta wybitny, no ale swego czasu także degenerat, to trzeba powiedzieć wprost. Zresztą tak samo twierdzili menadżerowie Kylie Minogue. Druga połowa lat 90. Menadżerowie Kylie byli kategorycznie przeciwni temu duetowi. Przekonywali ją, że wspólne nagranie z narkomanem o tak beznadziejnej reputacji będzie samobójstwem dla jej kariery. No ale Kylie zignorowała te wszystkie rady. Przyszła do studia i zaśpiewała Where the Wild Roses Grow i zaśpiewała to pięknie, prawda?
1: Zdecydowanie jest to jeden z najpiękniejszych duetów damsko-męskich. Wspaniale się ich słucha.
0: No to słuchamy. To Nick Cave i Kylie Minogue w kopalni odkrywkowej.

0: Dawidzie, kurczę, ale tego nie kokaiwa. Dzień dobry w ogóle. Panie Dawidzie, ale tego nie kokaiwa, to można by było chyba coś innego wewnętrz, nie? Coś tak bardziej nieoczywistego. Bo kurczę, raz pan wyskoczy z czymś z Kalewa po islandzku, albo z jakąś mało znaną piosenką z pierwszego albumu Placebo, która nie wyszła w ogóle na singlu, a raz pan daje niby odkopane, ale jakąś taką oczywistość, co wszyscy znają i pamiętają.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Reklama.

0: Pearl Jam w Radiu SK Rock, a podobno ten zespół ma nowego bębniarza. A bębniarz ważna sprawa. Foo Fighters mają nawet dwóch bębniarzy. Jeden gra na bębnach, a drugi śpiewa, gra na gitarze, ale Dave Grohl wczoraj usiadł także za bębnami. Wracamy jeszcze na chwilę do wczorajszego koncertu Foo Fighters w Warszawie. Długiego koncertu i ktoś napisał: Dave w takiej formie może nawet 3 godziny. Dave może nawet 3 godziny. Życzę sobie, żeby moja żona powiedziała tak kiedyś o mnie. Ale może wróćmy do bliższych mi wartości czasowych za pół minuty raport.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival.

0: Ulicy Niklowej w Podjuchach. Nie ma osób poszkodowanych.
1: Po dotarciu do miejsca zdarzenia strażacy potwierdzili, że palą się elementy konstrukcyjne placu zabaw, jak i również nawierzchnia tartanowa, co powodowało intensywne dymienie.
0: Mówił Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne nad jeziorami mają przypominać najmłodszym o bezpieczeństwie nad wodą. Policjanci ruszyli z akcją Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą.
2: Przede wszystkim wybieramy strzeżone kąpieliska. To jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych. Zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie.
0: Apelowała Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu.
3: To jest raport.
0: Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Przypominamy o warszawskich targach obronnych. Te już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, a drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
3: SK Rock Sport.
0: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
4: Nie było tu takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
0: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara. Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalena Nekt, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Klub wydał oficjalne stanowisko, zaprzeczając przy tym, aby wcześniej prowadzone były jakiekolwiek rozmowy z Motorem Lublin.
5: Jakiś czas temu trener sam postanowił nas opuścić, a jedynym realnym powodem są po prostu lepsze warunki pracy według trenera. Dostał, jak to sam określił, ofertę życia. Kontrakt, którego się po prostu w Polsce nie dostaje.
0: Mówił pełniący obowiązki prezesa Maciej Wiącek, a w nadchodzącym sezonie Ekstraklasy Nafciarzy poprowadzi Adam Majewski.

0: Inhale w Radiu SK Rock, a za chwilę na naszej antenie. A co, za chwilę to powiem, za chwilę, na razie odbiorę telefon. Halo, halo, dzień dobry.
1: O, kurde, się... Nie myślałem, że to dzwon...
0: Ale bardzo źle pana słyszę.
2: Że masz coś z uszami.
0: Masz coś z uszami. Dobry pocisk. No dobrze, w nagrodę może sobie pan czegoś zażyczyć.
2: Konkretnie?
0: Tak.
2: Lemiego?
0: A Lemi i Motorhead był w kolumnie godzinę temu. Chyba masz coś z uszami. Jeden, jeden. W takim razie Cure, Van Halen i Jam już za chwilę.
3: Hej. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg

0: 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Reklama.

0: Dżem. I ostatnia wiadomość w dzisiejszej kolumnie?
1: Dżem dobry, Dawidzie. Po wysłuchaniu mojej ulubionej kapeli, to ja się chyba teraz pójdę z dżem. No nic, nie?
0: To może ja się dżemnę.
1: Cześć.
0: Dziękuję wam bardzo. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Dla tych, którzy nie będą dżemać, będzie raport o 18, po 18 radar, a ja wracam do państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, papa.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra. Muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
3: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Reklama.
10: Polska szykuje stałą bazę. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON do działań. Urzędnicy odejdą od okienek. Jutro strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W raporcie turniej ATP 500 w Halle i Hubert Hurkacz z pierwszą wygraną.
11: SK Rock. Raport.
10: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Nie możemy czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce, tylko musimy przygotować się do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
12: To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo. Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
10: Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Karol Nawrocki przebywa obecnie z wizytą w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie ma zaprosić szefa MON-u na spotkanie w celu omówienia dalszych kroków.
11: To jest raport.
10: Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat, 57-letni patomorfolog, złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych.
13: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
10: Mówi adwokat Patrycja Hobel i dodaje, że jutro spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzają natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. To będzie trudny dzień dla osób planujących wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju pracownicy zapowiadają akcje protestacyjne i dwugodzinne przerwanie pracy. A jednym z punktów na mapie protestów są Kielce. O tym, co jutrzejsza akcja oznacza dla interesantów, mówi Marcin Sternak, przewodniczący organizacji oddziałowej.

0: NSZZ Solidarność w kieleckim ZUS-ie.
1: Powstrzymujemy się od pracy przez 2 godziny. Na pewno będą utrudnienia na sali obsługi klientów.
0: Związkowcy domagają się średnio 1200 zł podwyżki na etat, podczas gdy oferta pracodawcy to zaledwie 220 zł brutto i jednorazowa nagroda.
2: Nie zgadzamy się na te warunki ani płacowe, ani warunki pracy, które pracodawca nam w tej chwili zapewnia.
3: Warunki naszej pracy i płacowe, i jeszcze organizacyjne są takie, że musimy pokazać Polsce, że należy nam się to odrobina szacunku i polepszenie tych warunków pracy.
0: Dwugodzinny protest w kieleckim ZUS-ie rozpocznie się jutro rano. Akcja potrwa do 10.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze sport. Hubert Hurkacz z pierwszą wygraną na turnieju ATP 500 w niemieckim Halle. Polak pokonał czołowego tenisistę świata Rosjanina Andrieja Rublowa 6-3, 6-2. Tym samym awansował do drugiej rundy turnieju.
5: Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, ja nie miałem za wielu zwycięstw. Gdzie każdego dnia staramy się polepszać grę na korcie, no i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu, także bardzo się cieszę z tej wygranej.
0: Mówił Hubert Hurkacz, a o ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaierem.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Pogoda.
0: Pogoda stopniowo poprawia się i uspokaja, choć przed nami chłodne noce ze spadkami temperatury do 7 stopni. Jutro w północno-wschodniej oraz lokalnie w południowej Polsce możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze więcej słońca. W całej Polsce będzie cieplej. W centrum termometry pokażą 22 stopnie. Na zachodzie od 22 do 24. Chłodniej tylko nad morzem 17 stopni, a także na Suwalszczyźnie około 18.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze posłuchamy nowych dźwięków od legendy zespołu The Smiths. Zerkniemy także na nagłe, zdrowotne zmiany planów pana Toma Morello z Rage Against the Machine. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na prawdziwie wojujących chłopców. Yeah!

Proszę sobie wyobrazić niezwykłą scenerię Parku Narodowego Islandii, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I za 4 dni właśnie tam, na Islandii, odbędzie się jednodniowy festiwal, na którym pojawi się formacja Galeo. Będzie naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe wydarzenie to także

czyli za 4 dni właśnie tam, na Islandii, odbędzie się jednodniowy festiwal, na którym pojawi się formacja Kaleo. Będzie naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe wydarzenie to także

A chociaż fani Stonesów bardziej czekają na trasę koncertową. I w tym temacie zabrał głos Mick Jagger, mówiąc: bardzo bym tego chciał. Naprawdę bardzo chcę wrócić na scenę. Jestem gotowy. Mówi, że nie sądzi, żebyśmy grali, jak mówi, koncerty w tym roku, ale mam nadzieję, jak mówi Mick Jagger, że będziemy występować w przyszłym roku. A będą występować w przyszłym roku z tymi dźwiękami. To In The Stars z płyty Foreign Tongues, która już 10 lipca będzie miała swoją premierę. Zresztą Jagger powiedział, że ma nadzieję, że na tej płycie każdy znajdzie coś dla siebie. Jak mówi, właśnie dlatego znajdują się na niej aż 14 kompozycji. No i tyle numerów panowie przygotowali przy okazji następcy Hackney Diamonds sprzed 3 lat.

ci, którzy liczyli na koncert pana Toma Morello, czy to wczoraj w Londynie, czy dzisiaj w Paryżu, to warto wspomnieć o tym, że te koncerty zostały odwołane przy okazji tej solowej trasy po Europie. Solowej trasy, z którą pan Tom Morello w końcu tydzień temu gościł także w klubie Stodoła, gdzie zagrał kilka fenomenalnych kompozycji. Łącznie wyszło 18 numerów. Natomiast dzisiaj pan Tom Morello mówi wprost: mam ogromną miłość i szacunek dla wszystkich naszych przyjaciół i fanów i mam nadzieję, że uda nam się zorganizować te koncerty ponownie, tak szybko jak to możliwe. Ponieważ poniedziałkowy i wtorkowy koncert został odwołany, w czwartek w Belgii pan Tom Morello ma już wrócić do koncertowania. Wielu pyta, dlaczego, skąd ten pomysł, skąd ta przerwa? No i Tom Morello, gitarzysta formacji Rage Against the Machine, napisał wprost, że zmaga się z rodzinnym problemem zdrowotnym. Nie drążymy, ale słuchamy tych dźwięków, których nie brakowało także w warszawskiej stodole.

I to też nie jest moja wina, że właśnie dwie osoby wysyłam do Szczecina na festiwal Hell's Bells, który 26-27 czerwca odbędzie się właśnie w tym mieście, gdzie między innymi będzie można podziwiać na żywo, drodzy Państwo, legendę muzyki Oi, czyli Cockney Rejects, ale pojawi się także nasz Deserter, pojawi się Dick Schneider, pojawi się Hamulec, pojawi się Furia, pojawi się Mine Own Abyss, pojawi się Analogs, The Materia, pojawią się także

0: Moja żona na przykład powiedziała, że co po niektórym mieszkańcom naszego gospodarstwa domowego za dużo czasu zajmują wizytę w toalecie.
1: A komu tak konkretnie?
0: Nie wiem, bo akurat jestem zajęty, bo siedzę w toalecie.
1: Akurat siedzę w kiblu.
2: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
1: No to też.
2: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie, kiedy
0: wszystko. Nie straszcie.
2: A potem myślisz, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy. Ale fakt faktem, że to pochłania dużo
0: jestem
2: czasu.
0: Jestem na etapie, jest, to się nigdy nie skończy.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
6: Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
16: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
15: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami.
3: Reklama. Dobrze roku.

A skoro dzisiaj zahaczamy o takie legendarne utwory, to oddajmy głos także tej gitarowej legendzie formacji The Smiths, czyli panu, który nazywa się Johnny Marr. Pan Johnny dzisiaj zapowiedział swój piąty solowy album The Age of Everything. Wiemy, że 2 października na sklepowych półkach pojawi się te 10 premierowych kompozycji, chociaż warto wspomnieć o tym, że dzisiaj poznaliśmy pierwszy singiel Spin właśnie z tej nadchodzącej płyty. Pan Johnny, zapytany o ten krążek, mówi, że to najbardziej oczyszczająca płyta, jaką zrobił. Mówi, że tytuł pojawił się bardzo wcześnie w trakcie pracy nad materiałem i stał się ideą, która cały czas mu towarzyszyła. Jak mówi na koniec, mam wrażenie, że dobrze oddaje sposób, w jaki myśli dziś wiele osób. Będziemy do tego krążka, nowego krążka pana Johnny'ego Marra na pewno wracać. A już teraz premierowo to Spin w Esce Rock.

0: No póki co fani informacji The Cult muszą zbroić się w cierpliwość, ponieważ nie tylko lider Ian Astbury, ale także gitarzysta pan Billy Duffy poinformowali kilka miesięcy temu, że grupa zamierza poświęcić się nowym projektom i pracy nad świeżym materiałem. A to oznacza, że formacja The Cult póki co zawiesza swoją działalność koncertową, przynajmniej na czas nieokreślony. A my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na ten wielki muzyczny powrót.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
2: Zapraszam. Kuba Przygoński.
1: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.
5: SK Rock Radar.
6: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze podsumujemy to, co wczoraj działo się na Narodowym. Sprawdzimy także, jak na emeryturę zapatrują się dzisiaj muzycy zespołu Deep Purple. Ale zanim to wszystko, wróćmy do panów, którzy ostatnio podwójnie meldowali się w Gliwicach. To Guns N' Roses, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Nie ukrywam, że ostatnio wsiąkłem trochę w historię Davida Bowiego za sprawą wyjątkowego dokumentu, który dostępny jest na Arte i dostępny jest do lutego przyszłego roku. To 53 minuty z dokumentem, który nazywa się Tribute to David Bowie – Heroes Never Die. Myślę sobie, że to jest wyjątkowy dokument dla wszystkich, którzy uwielbiają Davida Bowiego, bo powstał z okazji 10. rocznicy śmierci Davida Bowiego. Przypominam, że David zmarł w 2016 roku i tak naprawdę dostajemy widowisko telewizyjne przeplatane występami na żywo, archiwaliami, ale także hołdowi, które oddali wokaliści i wokalistki, o których zresztą też sporo jest właśnie w tym wyjątkowym dokumencie. Polecam bardzo serdecznie Heroes Never Die, Tribute to David Bowie. Wyjątkowe dzieła. A skoro już jesteśmy przy wyjątkowych dziełach, to czekamy na premierę nowego krążka Artura Rojka. Artur ostatnio gościł Dawida, zresztą sporo opowiedział na temat tej zbliżającej się płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta płyta już we wrześniu, poznaliśmy pierwszy singiel Gruby Mały, który też odbił się dosyć szerokim echem a propos tej kampanii, która była dostępna na ulicach dużych miast, a teraz dostaliśmy także dwa kolejne single. Z jednej strony W objęciach oraz Yeti, ta druga kompozycja to piosenka, która powstała we współpracy z Dawidem Podsiadło, a my zagrajmy tę pierwszą, po raz pierwszy na antenie Skierok, by sprawdzić, jak dzisiaj wygląda forma Artura Rojka.

Wróćmy do tych emocji, których wczoraj nie brakowało na Stadionie Narodowym, chociaż złośliwi by powiedzieli, że jedyne co brakowało to frekwencji. Ale ja o tym koncercie formacji Foo Fighters już mówiłem wiele miesięcy temu, kiedy zerkałem sobie tutaj na antenie ESG Rock na te bilety na Stadion Narodowy i już wtedy byłem zaskoczony, że no jednak to wszystko nie skończy się sold-outem. No i się nie skończyło, natomiast to, co wczoraj zabrzmiało, to zabrzmiało właściwie tak samo, jak zabrzmiało w Szwecji. To był naprawdę fenomenalny koncert.

Koncert. Zresztą pochylmy się trochę nad tym, co wczoraj się działo. Wczoraj zaczęło się wszystko od All My Life, później był The Pretender i po wykonaniu The Pretender ze sceny Dave Grohl powiedział takie oto słowa. Mam do was pytanie. Kochacie rock'n'rolla? My go kochamy, jesteśmy tutaj, aby zagrać trochę rock'n'rolla. Dopiero się rozgrzewamy, powiedział wtedy, bo to będą długie 3 godziny. A później panowie zagrali jeszcze 27 kolejnych kompozycji. Podobnie jak w Szwecji, w połowie przerwali trochę swój cykl i postanowili sięgnąć po gitary akustyczne. No i później zaczęła się pewna magia. W pewnym momencie, przy okazji kompozycji numer 14, kiedy mieli wykonywać Big Me, sam Dave Grohl wspomniał o tym, że zdarzało się, że rzucali w nich mentosami, w kontekście oczywiście tego utworu i teledysku do tej kompozycji, dlatego usunęli tę kompozycję z setlisty. Natomiast Dave Grohl kompletnie się nie spodziewał, że Polacy to bardzo kreatywny naród i dlatego, mimo tego, że Dave Grohl powiedział tylko niczym nie rzucajcie, w pewnym momencie, jak zaczęły lecieć pierwsze takty Big Me, na płytę stadionu posypały się setki białych, dmuchanych piłeczek i w pewnym momencie Dave Grohl powiedział, no dobra Polska, wygraliście, wygraliście całą trasę koncertową. I myślę, że warto było być na tym koncercie wczoraj na Stadionie Narodowym, by chociażby te małe fragmenty przeżyć. To przeżyjmy to, co po niektórzy będą długo wspominać. To Times Like This, no i Foo Fighters w SC Rock.

0: I może kanadyjska policja za karę niektórym kierowcom puszczała zespół Nickelback, ale są także wyznawcy tego zespołu, jak chociażby Jack Black. Pamiętamy tę rozmowę z IMDb, w której to Jack Black się pojawił obok Paula Rudda. Panowie promowali wtedy film Anaconda i w pewnym momencie pan Jack Black zaczął ku zaskoczeniu chyba wszystkich śpiewać kompozycję Nickelback How You Remind Me i wykonał to oczywiście w sposób jak zwykle brawurowy. Polecamy bardzo serdecznie. Kto pomyślał, że Jack Black będzie aż takim wielkim fanem pana Chada Kriegera?
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne

0: gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

To zespół, który powrócił ze swojej muzycznej emerytury. Nazywają się Greta Van Fleet, a to ich nowy Play Your Games. Wielu zastanawia się, czy Deep Purple natomiast zamierza wybrać się na tę muzyczną emeryturę. Przypominam, że ich nowy krążek Splat już 3 lipca na sklepowych półkach to będzie 24. studyjna płyta. Don Airey, klawiszowiec formacji Deep Purple, zapytany o tę muzyczną emeryturę, mówi, że oni zagrali już pożegnalną trasę koncertową w 2017 roku i po jej zakończeniu Ian Paice powiedział: dzięki Bogu, to koniec, możemy znowu być normalnym zespołem. Jak mówi dzisiaj Don, i takim właśnie zespołem jesteśmy od tamtej pory. Po prostu nagrajmy kolejną płytę, ruszmy w trasę, róbmy swoje bez zbędnego rozgłosu, bądźmy sobą i zobaczmy, czy uda nam się uszczęśliwić publiczność. Szybko się zorientujemy, jeśli tak nie będzie. Czekamy na te kolejne premierowe kompozycje. To ich Perfect Strangers sprzed lat.

0: I mimo tego, że ta kompozycja ma już grubo ponad 30 lat, jest tekstowo niesamowicie ponadczasowa. Michael Stipe mówił, że napisał tego bohatera jako faceta, który desperacko próbuje zrozumieć, co motywuje młodsze pokolenie, które włożył wiele wysiłku, żeby to rozgryźć, a koniec piosenki okazuje się kompletnie fałszywy, ponieważ nie osiągnął niczego. Mam wrażenie, że dzisiaj wielu z nas też zastanawia się, co motywuje młodsze pokolenie. I tutaj na samym końcu też często dostajemy kompletnie fałszywe odpowiedzi.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rok.
1: Zapraszam, Jaro Subierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
9: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Reklama.
14: SK Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy prawdziwego muzycznego psychofana Iron Maiden. Zagramy nowe The Warning, ale to nie będzie jedyna dzisiejsza nowość w Radarze. Ale zanim to wszystko, skupmy się na nadziei. Na nadziei mojej i twojej. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na tę nadzieję przynajmniej do 21. To Hej, to Edyta Bartosiewicz i wielu innych wspaniałych artystów.

Eddie Vedder mówił, że jeszcze zostały maksymalnie dwie dobre płyty, jeśli chodzi o przyszłość zespołu Pearl Jam. Natomiast nie ukrywam, że jeśli chodzi o amerykańskie zespoły, takie jak Hoobastank, to na tym zespole już bardzo dawno postawiłem krzyżyk, nie licząc na żaden powrót, bo w końcu ten zespół zaistniał ponad 20 lat temu, w latach 2000, a teraz wraca po prawie 10 latach. Drodzy Państwo, pamiętamy ich ostatnią płytę Push Pull, to był 2018. Prezentowałem ją nawet na antenie Skiroki, co? No i kompletnie przeszło bez echa. Natomiast warto wspomnieć o tym, że właściwie po 8 latach formacja Hoobastank wraca i to wraca ze swoją nową kompozycją How Do You Sleep. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Skirok wielki powrót po 8 latach czekania.

No i klasycznie nam się zrobiło za sprawą formacji AC/DC na antenie Eski Rock. To teraz zrobi nam się także klasycznie za sprawą lidera formacji The Darkness, pana Justina Hawkinsa, który w najnowszym wywiadzie nie krył zachwytu nad tym wydarzeniem, które będzie miało miejsce już niebawem. Chodzi o festiwal organizowany przez Iron Maiden. Zresztą pan Justin, jak zaczął już mówić o Żelaznej Dziewicy, no to z jego ust padło dużo zachwytów. W pewnym momencie nawet powiedział, że jeśli w szkole nosiłeś ich koszulkę, to była ona jak odznaka dumy. Drodzy Państwo, ja bym musiał zadzwonić do mojej mamy, żebyście usłyszeli, jak wygląda taka odznaka dumy, bo moja mama przez koszulki Iron Maiden musiała bywać bardzo często w szkole średniej i to tak kilka razy w miesiącu. Tak się dobrze bawiłem, będąc nastolatkiem. To The Darkness, to I Believe in a Thing Called Love, Westerok. No i oczywiście pan Justin. To co? Dzwonimy do mojej mamy?

0: A to jest tylko jedna z tych czterech części tej muzycznej sagi z kultowymi hitami disco od muzyków formacji Royal Republic. Bo my oprócz Venus dostaliśmy także Go West, dostaliśmy Staying Alive czy I'm So Excited. A swoją drogą, jak już jesteśmy przy tym podekscytowaniu, to chyba wszyscy pamiętamy to, co działo się na Poland Rock Festival w 2023 roku, kiedy panowie na bis zagrali m.in. Battery od Metallica czy Ace of Spades od Motorhead. No, panowie zawsze potrafili w covery.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, które bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: No wesela weszło.
2: No wesela, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.

0: to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
1: Tak.
0: Melina. A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
0: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga poleca Eska Rock.
6: Reklama.

Mam nadzieję, że jesteście gotowi na niepokojącą melodię, na potężne brzmienia, na zapadające w pamięci refreny, w końcu na utwór, który opowiada o lęku przed utratą czegoś wartościowego oraz o skłonności do oczekiwania katastrofy nawet w chwilach szczęścia. O tym wszystkim na najnowszej płycie Everything Falling śpiewa zespół The Warnings. Ta płyta już 28 sierpnia, dzisiaj poznaliśmy ich najnowszą kompozycję Ritual, natomiast wielu fanów czeka oczywiście na to wszystko, co wydarzy się 30 czerwca w warszawskim klubie Progresja. Czekamy na ten koncert zespołu The Warnings.

0: To skoro panowie z Fall Out Boy tak trochę wyrwali się przed szereg, dziękując za te wszystkie wspomnienia, to my także dziękujemy za to wszystko, co wydarzyło się dzisiaj przy okazji naszego wtorkowego spotkania w Radarze. Ale spokojnie, Jaro też przygotował dla was dużo emocji, które będą płynąć z głośników. To już za kilka chwil po 21. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnej środy wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pamiętam taką historię naszą rodzinną, jak szukaliśmy wszyscy młotka, bo trzeba było wbić jakiś gwóźdź. Młotka nie ma nigdzie, wiecie gdzie się znalazł? W lodówce. Prawdopodobnie mój ojciec wyjmował sobie kawałek kiełbasy i oczywiście na wymiankę do lodówki włożył młotek.
3: A może on chciał ci wybić jedzenie z głowy? Północny wschód jeszcze będzie się wzmagał nie tylko z deszczem, ale także z burzami.
4: Będzie się wzmagał z deszczem.
2: Będzie się wzmagał pod kołdrą, będzie się wzmagał taki skryty.
4: Co w raportach?
5: Wrocław będzie się wzmagał z rezerwacją.

0: to wiemy.
1: Nie lubię was.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
0: Reklama.
2: To był dobry rok. Festrock.
0: To był dobry

Jarosław Jerejewicz, dobry wieczór, witam w audycji. To był dobry rok. She Lost Control. Joy Division z płyty, która wczoraj miała swoje urodziny. 47. Unknown Pleasures. Płyta, którą nagrywano w Strawberry Studios w Stockport, mówią, że w ciągu tylko trzech weekendów, między 1 i 17 kwietnia. Ich producent Martin Hannett miał wspominać, że chłopcy, wtedy debiutanci, byli bardzo łatwym tworzywem i zgadzali się na jego pomysły. Grali punka, ale Hannett uważał, że ten gatunek jest mocno ograniczony w formie, dlatego sugerował pójście szerzej, no i to dzięki niemu ta płyta brzmi tak wyjątkowo. To on rejestrował w studiu na przykład odgłosy windy, roztrzaskiwanej butelki, a to zwalniał, a to przyspieszał taśmy. Używał echa, a niektóre partie głosu Curtisa nagrywał nawet przez telefon. I opinie członków zespołu dotyczące tego przestrzennego, klimatycznego brzmienia albumu, odbiegającego od tego, co grali na żywo, były różne. Martin Sumner, czyli gitarzysta i klawiszowiec, mówił, że ich muzyka była głośna i ciężka, a my czuliśmy, że Martin ją stonował, zwłaszcza gitary. My narysowaliśmy obraz w czerni i bieli, a Martin go pokolorował. To nam się nie

Kwiatki. Pamiętają Państwo, co jest na niej? Pierwszy odkryty przez człowieka pulsar, a w zasadzie jego fale. Ta płyta wczoraj, tak jak mówiłem, skończyła 47 lat. To jeszcze jedno z niej nagranie. Disorder. Joy Division.

Moon Age, Daydream. To pan David Bowie, a w zasadzie Ziggy Stardust, jedno z jego artystycznych wcieleń. Postać, która powstała i została opisana na płycie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Na albumie, który dzisiaj ma urodziny, 54. Glamrockowy album koncepcyjny, który opowiada historię tego właśnie kosmity. Ziggy'ego Stardusta, który przybywa na Ziemię ze swoją grupą i staje się gwiazdą rocka. Przeżywa wzlot, no a potem upadek. Jedna z najważniejszych płyt lat 70. XX wieku, no ale też jedna z najważniejszych w historii muzyki, nawet w Ameryce, która mniej chętnie przyjmowała muzykę z Wielkiej Brytanii. Ten album jest sklasyfikowany w pierwszej 50 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. No dobrze, czas na urodziny pewnego dżentelmena, który obchodzić będzie je jutro. 68, jeśli dobrze liczę, będzie mieć już urodziny Jello Biafra, a w zasadzie Eric Butcher, czy też Butcher, bo tak nazywał się, gdy przychodził w Boulder. Ten Amerykanin, lider hardkorowego zespołu Dead Kennedys. Jego pseudonim pochodzi od nazwy pewnego produktu spożywczego, no i nazwy, połączenie jednego z drugim, dotkniętego klęską głodu państwa Biafra. Tak, było jakieś takie państwo, które istniało przez kilka lat w południowo-wschodniej Nigerii w latach 60. Jello Biafra to człowiek, który, jak sam twierdzi, zafascynował się rockiem, gdy jego rodzice przypadkowo ustawili radio na stację z muzyką rockową. No to może teraz stanie się coś podobnego. Może jakieś dziecko nas teraz słucha i po wysłuchaniu Dead Kennedys, California Iberales, będzie też fanem rock.

to zespół Rainbow z debiutanckiej płyty Richie Blackmore's Rainbow z roku 75, którą nagrywał pan Richie już z Dio w składzie. Wypatrzył go kiedyś podczas występów tego wokalisty z grupą rockową Elf, a potem mu zaproponował współpracę. I nagrywał pan Ronnie James Dio z Richie Blackmore'em trzy pierwsze albumy grupy Rainbow. Nie byłoby tej kapeli, gdyby Richie Blackmore nie odszedł z zespołu Deep Purple. A w niedzielę rocznica tego odejścia, niektórzy nawet twierdzą, że to koniec tego prawdziwego Deep Purple, nastąpił w 75 roku, a więc 51 lat temu. I ja bym tak daleko nie szedł w takie teorie, no ale niektórzy tak mówią. No dobrze, zostawiam już grupę Rainbow, a teraz pojawi się na antenie człowiek, którego niedawno miałem okazję oglądać na żywo na koncercie w Łodzi. Przyjechał tam ze swoją kapelą o nazwie Deftones. W sobotę Chino Moreno będzie miał 54 urodziny. Change.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Disney Plus.
1: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
2: Mam propozycję.
3: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. To był dobry rok.

doskonale wiem, jak państwo się teraz śmieją ze mnie, że Big Day pojawia się w audycji, to był dobry rok. W dzień gorącego lata, jeden z największych hitów lat 90. i już wszystko wyjaśnia. No oczywiście państwo wiedzą, to polski zespół, który powstał w Olsztynie, rok 92. No i grupa, która nawiązywała do takich fajnych klimatów lat 60. No i to małżeństwo śpiewające w przypadku Ani Zalewskiej i śpiewające i grające w przypadku Marcina Ciurapińskiego. To jest grupa, którą miałem okazję w tychże latach cudownych, romantycznych oglądać na żywo. Pamiętam nawet taki koncert na trasie wspólnej Big Day'a z Klosterkellerem. Dziś pewnie takiego połączenia by nie było, ale te dwa zespoły były wydawane przez tą samą wytwórnię i zostały wysłane w

Hard Lothian, Marillion, z jednej z najważniejszych dla mnie płyt, bo zanim zacząłem słuchać tego ostrzejszego rocka, to słuchałem właśnie w latach 80. takich klimatycznych rzeczy jak Marillion. I to z płyty, która jutro będzie miała swoje 41 urodziny. Dokładnie tyle lat minie od wydania Miss Placid Chart. I którą to płytę Fish ponoć wymyślał w czasie 10-godzinnego tripu na LSD. No ale potem była praca, dużo pracy z pięknymi efektami. Na koniec. No dobrze. W sobotę swoje urodziny będzie miał człowiek, który nazywa się Lionel Richie. Ja wiem, państwo mogą go kojarzyć z piosenki Hello. On dostał za ten kawałek i za płytę, na której ta piosenka się znalazła, nagrodę Grammy. Ale zanim stał się takim bardzo znanym solistą, to występował w grupie The Commodores. I pomyślałem sobie, że z okazji tych sobotnich urodzin zagram państwu oryginał pewnej piosenki, którą mogą państwo kojarzyć z lat 90. w wykonaniu Faith No More. Easy. Dokładnie o ten numer mi chodzi. Niech zabrzmi w oryginale. The Commodores.

Mal of Kintyre, zespół Wings. Państwo pewnie się spodziewają, że to z okazji urodzin Paula McCartneya, które już pojutrze. Nie, pomyślałem sobie, że będzie trochę inny powód do tego, by ta właśnie piosenka pojawiła się na naszej antenie, bo jutro będzie 60. rocznica tego, gdy Paul McCartney kupił farmę właśnie w tym miejscu w Szkocji. Dość odludny. No i ona potem stała się inspiracją dla tej właśnie piosenki, która powstała mniej więcej 10 lat później. Choć tak naprawdę jego farma nie nazywa się Mal of Kintyre, to tak do końca musimy wyjaśnić, jest skalisty przylądek z latarnią morską, no ale w świadomości fanów nazwa jest nierozerwalnie związana z jego prywatną farmą i tą właśnie słynną piosenką zespołu Wings. A teraz powinien pojawić się dżingiel, który czasem pojawia się, gdy gram rzeczy bardzo mało rockowe. Bo pojutrze będzie miała urodziny wokalistka, która z rockiem się nie kojarzy. Która przez lata występowała w zespole Yazoo. Państwo pamiętają, z jakim dżentelmenem u boku, który tworzył na początku zespół Depeche Mode. No a potem stała się już gwiazdą absolutnie solową. Alison Moyet będzie miała urodziny, jak mówiłem, pojutrze. To niech zabrzmi jedna z jej najpiękniejszych solowych piosenek. Is This Love?

Oli są moje na pojutrzejsze urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. W zeszłym tygodniu opowiadałem dość dużo o procesie, jaki wytoczono zespołowi Led Zeppelin w związku z potencjalnym, no tak trzeba powiedzieć, plagiatem, jakiego mieli dokonać, wykorzystując kawałek piosenki Taur zespołu Spirit w swoim wiekopomnym dziele o tytule Stairway to Heaven. Mniej więcej 10 lat temu proces na dobre się rozkręcał, a 6 lat temu kończył się, no i sąd uznał, że nie będzie tam mowy o plagiacie w tym finalnym wyroku. Ale są pewne rzeczy, które mogą wskazywać, że panowie mogli się inspirować piosenką zespołu Spirit. No i teraz ta piosenka się u nas pojawi. Taurus. Jarosław Bierajewicz znika, a państwo słuchają, czy są tu jakieś podobieństwa między piosenkami.

0: był dobry rok w Esce Rock. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Esca Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Spotykamy się po raz kolejny na antenie SK Rock. Spotykamy się dźwiękowo. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i mam nadzieję, że tę najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Jest takie trudne pytanie, na które pewnie większość z nas raz albo wielokrotnie, kto powiedział, że nie, szukała odpowiedzi. To jest pytanie, jak pozbierać się po zakończonej relacji, czy też po zerwaniu, rozstaniu, powiedzmy,

sobie wprost. Być może są to wspomnienia z odległej młodości, no bo wtedy wszystko przeżywamy dużo bardziej. Ten świat nam się wali na głowę, wszystko wiruje, szaleje, matnia, ciemność, nic nigdy nie będzie tak, jak było. Nie chciałabym być bumerką i udzielać rad, w które sama nie wierzyłam, ale fakty są takie, że najczęściej później okazuje się, że jednak ten świat dalej się toczy, to życie również się toczy, co nie zmienia faktu i uważam, że nie wolno umniejszać temu, że po rozstaniu jest nam bardzo trudno. Na to pierwsze pytanie,

O, nie chciałabym być boomerką i udzielać rad, w które sama nie wierzyłam, ale fakty są takie, że najczęściej później okazuje się, że jednak ten świat dalej się toczy, to życie również się toczy, co nie zmienia faktu i uważam, że nie wolno umniejszać temu, że po rozstaniu jest nam bardzo trudno. Na to pierwsze pytanie.

0: Wiesz, nadal nie odnaleziono jednoznacznej odpowiedzi. Sądzę nawet, że takowa nie istnieje. Natomiast wielu specjalistów, ekspertów stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ten czas przejść lepiej, w jaki sposób nie rozsypać się zupełnie na kawałki, trzymać się jakiś ram, rys, żeby znaleźć siłę i dalej w to życie pójść. Ciekawe jest także to, czy umiemy dokładnie opisać i to, co się z nami dzieje teraz, i to, co się działo w trakcie trwania całego związku, jak on wyglądał, jak to rozstanie przebiegało, czy między tymi łzami, chusteczkami, ciemną rozpaczą mamy czas na to, żeby spojrzeć wstecz i jakoś tę historię opisać. Celowo używam słowa opisać historię, dlatego że okazuje się, że może mieć to kluczowe znaczenie dla tego, jak rozstanie przeżyjemy, z czym wejdziemy w dalsze życie, no i jak będziemy myśleć o przyszłości. Mam nadzieję, że was to zaciekawiło, mnie bardzo. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do tego spotkania przyjęła Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badania, które dotyczyło właśnie tego, jak ważne jest opisywanie historii relacji po jego zakończeniu. Witaj w drogowskazach.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Olu.
0: Pierwsza rzecz, która jakoś mnie zatrzymała, zanim zapytam Cię o historię, o narrację, o ten sposób myślenia o rozstaniu, to jest w ogóle samo mówienie. No, jak się domyślasz, dla mnie jest to kluczowe, bo mówienie jest bardzo ważną częścią mojego życia. Ale trochę jest tak, że kiedy dzieje się coś ważnego w naszym życiu, coś być może trudnego, to mamy taką silną potrzebę, żeby komuś o tym opowiedzieć. Nie chciałabym sprowadzać rozmowy do siebie, bo nie o to chodzi, ale ja też u siebie coś takiego zauważam, że potrzebuję się z kimś tym podzielić. Dlaczego tak jest?
1: Jest to bardzo naturalna strategia dla nas ludzi do tego, żeby porządkować to, co się stało, czyli zrozumieć to trudne doświadczenie oraz żeby szukać wsparcia społecznego. I faktycznie, tak jak powiedziałaś, jest to bardzo naturalne dla nas, że kiedy coś trudnego się dzieje, to często niemal natychmiast opowiadamy o tym bliskim.

0: Nie, czy taka rada wyrzuć to z siebie, jakby pozbądź się tych emocji z ciała, wtedy się robi lżej, czy też chodzi o coś jednak innego?
1: Wydaje mi się, że tutaj istotną rolę mają dwie kwestie. Z jednej strony to podzielenie się emocjami jest znaczące, a z drugiej strony wchodzi nam tutaj ten obszar myślenia, funkcjonowania psychologicznego, w którym właśnie ja się specjalizuję i który badam, czyli jakie są konsekwencje tego, że my w pewien określony sposób porządkujemy te doświadczenia, czyli opowiadamy historię. Bardzo mało jeszcze wiemy o tym, co to z nami robi, a czy wyniki badań pokazują, że to samo w sobie jest drugą równoległą ścieżką, która może dawać wartość temu naszemu dzieleniu się swoimi doświadczeniami.
0: Bardzo ciekawy obszar i oczywiście ja nie jestem badaczką, nie jestem związana ze światem naukowym, ale chyba tak społecznie niewiele wiemy o tym, co to opisywanie historii nam daje, ale myślę, że na początek tej rozmowy ważne będzie zaznaczenie, że kiedy mówisz o opowiadaniu historii, to nie masz chyba na myśli, tak sądzę, tworzenia tych historii i opowieści.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Nie chodzi tutaj o to, że my, kiedy opowiadamy bliskim o swoich doświadczeniach, zaczynamy wymyślać jakieś fantastyczne bajki o tym, czego doświadczyliśmy, tylko my, kiedy czegoś doświadczamy, coś przeżywamy i chcemy się tym podzielić z drugą osobą, najczęściej robimy to w formie historii. I nie jesteśmy nawet świadomi tego, że w ten bardzo specyficzny sposób porządkujemy swoje doświadczenia.
0: Co to znaczy porządkować doświadczenia? No bo jesteśmy osobami dorosłymi, to znaczy tak uogólnie oczywiście, bo pewnie ta problematyka dotyczy też dzieci i młodzieży, ale bądźmy przy osobach dorosłych. Mamy jakieś poczucie czasu, chronologii, doświadczeń, oczywiście te wszystkie słynne hormony, które szaleją, kiedy się zakochujemy, które rządzą nami, kiedy przeżywamy silne emocje, jakoś tam na ten odbiór wpływają, no ale przecież mamy świadomość tego, co się dzieje. Konieczne jest dodatkowe porządkowanie?
1: Ta świadomość tego, co się dzieje, to jest już świadomość kierowana myśleniem narracyjnym. Czyli kiedy coś się z nami dzieje, doświadczamy tego. Przy czym, kiedy dzieje się coś, co wymyka się naszym oczekiwaniom, albo taką stronę, że pojawiły się jakieś przeszkody, albo pojawiło się coś niespodziewanego, pozytywnego, kiedy dzieje się coś, co zaburza typowy przebieg wydarzeń, wtedy pojawia się pytanie, co się stało i jak to się stało. I my, co jest bardzo ważne tutaj, automatycznie staramy się to wyjaśnić. I najczęściej ta nasza logika wyjaśniania idzie w tę stronę porządkowania narracyjnego. Zapytałaś, a co to w ogóle znaczy porządkować narracyjnie i czy to właśnie nie jest to pójście w stronę bajeczek? I nie, nie jest, ponieważ to chodzi po prostu o to, w jaki sposób patrzenia na doświadczenia wybieramy. Kiedy opowiadamy historię, to przede wszystkim koncentrujemy się na aktorach, czyli osobach, które sprawiają, że wydarzenia się dzieją. Następnie obdarzamy te osoby celami, marzeniami, zamiarami, rzeczami, do których dążą. Historie dzieją się zawsze w określonym środowisku, także trzeba opowiedzieć, gdzie się było, co się tam działo, jakie były uwarunkowania. I historia powstaje, kiedy mamy tego bohatera, który dąży do realizacji swoich celów w określonym środowisku i napotyka przeszkody. I historia obejmuje to, jak sobie z nimi radzi.
0: Bardzo dużo informacji, ale przyznam ci zupełnie uczciwie, że kiedy cię słuchałam, to zaczęłam się zastanawiać, co jest alternatywą dla myślenia narracyjnego i to chyba taką alternatywą no dosyć regularnie wybieraną, skoro nie wszyscy, jak udowodniły twoje badania, przynajmniej o relacjach są w stanie w sposób narracyjny myśleć. No bo kiedy o tym opowiedziałaś, ja sobie rzeczywiście pomyślałam, nie wiem, o książce, o serialu, o filmie. Mm-hmm. My też czytając książkę poznajemy motywację, emocje głównego bohatera, wiemy, co im kieruje w podejmowaniu decyzji. No ale kiedy myślimy o, bądźmy przy tych relacjach, tym jak to wyglądało, też łatwo wpaść w teledyskowe myślenie, scenami, momentami, jak się wtedy coś działo i tak dalej. Naprawdę, jeżeli nie narracyjnie, to jak można o tym myśleć?
1: Drugim sposobem myślenia, identyfikowanym przez Jerome Brunera, jest myślenie paradygmatyczne. Inaczej możemy je określić jako myślenie naukowe, które skupia się na bezpośrednich, obserwowalnych faktach, relacjach między nimi,

0: operuje myśleniem o charakterze. Porządkowania, kategoryzowania, zestawiania ze sobą. I to myślenie, mówiąc najszczerzej, do badań naukowych się nadaje świetnie, do kwestii zarządzania budżetem osobistym się nadaje świetnie, natomiast do obszaru relacji nadaje się nijak. Znaczy czasami pewnie warto byłoby je wdrożyć, lecz to nie jest dla nas naturalne. Naturalne i narzucające się jest właśnie myślenie narracyjne. Przy czym, jak też mówisz, Olu, na podstawie moich badań, nie zawsze jest nam prosto użyć tego naturalnego dla nas sposobu myślenia do poradzenia sobie z osobistymi wyzwaniami. Tutaj, w tym przypadku, rozpadem związku.
1: A na ile, myśląc właśnie o związkach, o relacjach, możemy swojej narracji zaufać? No bo jak sama powiedziałaś, aktorów obdarzamy motywacjami, emocjami, uczuciami, ale przecież myśląc o czymś, co było dla nas tak ważne, co tak bardzo emocjonalnie przeżywaliśmy, chyba trudno zachować obiektywizm. Mówię chyba, wiem, że tak jest.
0: Tutaj powiedzmy sobie najprościej, zawsze my jesteśmy autorką czy autorem swojej osobistej historii. Ważne jest to, że kiedy ją opowiadamy czy opisujemy, to najczęściej, podkreślmy najczęściej, nie mamy na celu jakiegoś deformowania tej historii. Tylko opowiadamy tak, jak to widzimy i rozumiemy na ten moment. Pytasz o to, jak można sobie zaufać, tak jak w każdej rzeczy, o której myślimy, mając tę świadomość, że tak, ta historia z jednej strony mówi o rzeczach, których doświadczyliśmy, ale z drugiej strony zabiera też o ten ogromny obszar nas jako autorów i autorek i zawiera ten obszar specyficzny, który wynika z tego, że te doświadczenia zostały uporządkowane narracyjnie. To już samo w sobie deformuje strukturę informacji. W związku z tym, kiedy przyjmiemy to, że to my jesteśmy autorami, autorkami, bardziej warto widzieć tę historię jako naszą próbę zrozumienia, z pewną otwartością na zmianę tej historii, niż dążyć do obiektywności i tego, żeby nie dało się podważyć tej historii, bo to jest po prostu niemożliwe.
1: Szalenie ciekawe jest to, o czym mówisz. Tym bardziej cieszę się na drugą część naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, porozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób myślenie narracyjne, nie wiem jeszcze, czy to jest kompetencja, czy to jest raczej coś, co jest wrodzone, coś, co przychodzi nam łatwo lub nie, może wpłynąć na

na drugą część naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, porozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób ta, nie wiem, w jaki sposób myślenie narracyjne, nie wiem jeszcze, czy to jest kompetencja, czy to jest raczej coś, co jest wrodzone, coś, co przychodzi nam łatwo lub nie, może wpłynąć na

0: na nas wpływa, które czasami ciągnie się za nami latami, jeżeli nie umiemy sobie tej rzeczywistości jakoś poukładać, odpowiedzieć na różne pytania. Zacytuję pewnie osoby, które wszyscy mieliśmy kiedyś w pobliżu, nie umiemy zebrać się do kupy, pozbierać się i iść dalej. Użyłam języka bardzo potocznego, natomiast w sposób o wiele bardziej naukowy i uzasadniony mówi dzisiaj Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badania dotyczącego tego, w jaki sposób myślenie narracyjne o związku, o jego zakończeniu może wpłynąć na to, w jaki sposób my to rozstanie przejdziemy. Temat jest niezwykle ciekawy. Myślę, że też w ogóle temat myślenia narracyjnego jest pewnym nowum. Psychologia, różne jej aspekty pojawiają się rzeczywiście we wszystkich mediach, chciałam powiedzieć w nagłówkach gazet, ale umówmy się, że teraz pewnie częściej zaglądamy do tych mediów społecznościowych, gdzie również psychologii nie brakuje, a myślenie narracyjne to jest chyba temat, który wciąż wymaga zbadania i tym właśnie zajmuje się Jolanta, dlatego cieszę się, że przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania w Drogowskazach i że ten temat będziemy zgłębiać wspólnie. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami, słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. To jest druga część dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz drugi mam wielką przyjemność przedstawić Jolantę Czarnecką, psycholożkę z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badań. Te badania są osią dzisiejszej rozmowy i głównym wątkiem i przyczynkiem do niej, ale pewnie jak się zorientowaliście słuchając pierwszej odsłony drogowskazów, ten temat nam się rozgałęzia. Okazuje się, że można do niego podchodzić z bardzo wielu stron i perspektyw. Badanie dotyczyło tego, jak sposób, w jaki myślimy

0: o rozstaniu i relacji, która się zakończyła, wpływa na to, jak funkcjonujemy później. To badanie, tak mi się wydaje, że było zakrojone na bardzo szeroką skalę, no bo 400 kobiet zostało przez ciebie, przez profesora Jerzego Trzebińskiego przebadane. To jest chyba bardzo duża grupa, która też pomogła postawić ten wniosek, że jednak nie wszyscy myślą narracyjnie o relacjach, w których się znajdowali.
1: Powiedziałabym, że może nie tyle nie wszyscy myślą narracyjnie, co nie wszyscy chcą, czy też potrafią sobie poradzić z zadaniem, jakim jest opowiedzenie o historii swojego związku, który się zakończył rozstaniem, od początku do końca, w taki sposób, żeby to, co osoby stworzą w odpowiedzi dla nas, było historią.
0: Bardzo ciekawy wstęp do tej części naszej rozmowy i tak naprawdę dobra gleba do zadawania pytań, bo to, o co jeszcze nie zapytałam, a co wydaje mi się kluczowe, co nam daje takie myślenie? Oczywiście czytałam materiał dotyczące twojej, waszej pracy. Zacznę od tego, bo to mi się wydaje bardzo ciekawe. To myślenie narracyjne trochę pomaga nam się skupić, czy zacząć myśleć o przyszłości, a nie o teraźniejszości, co jest o tyle ciekawe, że przecież o tej przeszłości budujemy historię.
1: Pytasz, co nam daje myślenie narracyjne? I pierwsza odpowiedź na to jest taka, że jesteśmy w toku poznawania tego, co ono nam daje. Ponieważ przez większość historii, a także niestety powszechnie w psychologii, bywa tak, że my tak trochę machamy ręką na to, że ludzie opowiadają historię i uważamy to jako coś normalnego, naturalnego, bo takim jest, podkreślmy, bo takim jest. Ale to, że to aktywnie wpływa na nasz sposób myślenia i jak to na niego wpływa, pozostaje bardzo słabo zbadane. Zaciekawiło cię to, że myślenie narracyjne może się wiązać z myśleniem o przyszłości. I tak, to faktycznie wyszło w badaniach nie tylko naszych, ale też innych zespołów. Z czego to się bierze? Tak teoretycznie zakładając. Jeśli opowiadamy jakąś historię o przeszłości, to przecież jeśli historia miała miejsce, to historia powinna trwać. I jeśli już mamy jakiś punkt wyjścia, tę historię, która była, to łatwiej jest nam myśleć o tym, co może być, bo nie jest już to myślenie o nieograniczonych możliwościach, a o takich możliwościach, które wynikają wprost z tej historii. Czyli tutaj przyszłość nie jest niewiadomą, jest naturalnym rozwinięciem historii, która trwała i trwa.
0: Czyli to jest naturalny element myślenia narracyjnego, oczywiście w tym kontekście, o którym rozmawiamy, bo tu wydaje mi się, że uruchamiamy myślenie przyczynowo-skutkowe, jakiś łańcuch logiczny.
1: Tak. Czy jest to naturalny element myślenia narracyjnego? Jak najbardziej tak. Ten łańcuch logiczny, przyczynowo-skutkowy również jest tutaj znaczący. Przy czym chciałabym podkreślić, że to jest logika przyczynowo-skutkowa myślenia narracyjnego, która nie jest równoważna z przyczyną i skutkiem w sensie obiektywnym, naukowym. To także jest ważne dla myślenia ogółem o tym, co to myślenie narracyjne z nami robi. Kiedy odnosisz się do tego naszego obszaru dzisiejszego, rozstań, to tutaj przyznam, jak też wyszło w innych analizach mojego doktoratu, że przejście z historii związku zakończonego rozpadem do myślenia o swojej przyszłości w bliskich związkach może nie być najprostszym zadaniem, ponieważ akurat tutaj jeden związek był i się zakończył i to nam wyznacza bardzo silną klamrę narracyjną. Coś się zaczęło i coś się zakończyło. Łatwo więc opowiedzieć historię tego. Natomiast może nie być tak łatwo budować dalszej historii, ponieważ nowy związek, jeśli będzie, będzie inny. Przy czym, jak stwierdziłam w badaniach, mimo tej trudności, obserwowalne są efekty związane z wzrostem efektywności myślenia o przyszłości.
0: Rozmawiałyśmy o tym w pierwszej części naszej rozmowy. Dokładnie ty wspomniałaś o tym, jak te sposoby myślenia mogą się różnić. Jeden narracyjny, drugi taki bardziej, pewnie trochę uproszczę, analityczny. I chyba tak mi się wydaje, że twoje, wasze badanie pokazało też, w jaki sposób różni się funkcjonowanie po rozstaniu osób, które prezentują te dwa różne sposoby myślenia. Ta różnica jest znacząca?
1: Ta różnica jest wykrywalna w badaniach, a jeśli ona jest wykrywalna

0: badaniach, to możemy też zakładać, że tym większe efekty może mieć w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ze względu na to, że nie jest tak łatwo uchwycić dany obszar naszego funkcjonowania w badaniu naukowym, żeby to faktycznie pokazać, że jest ta różnica. I także dlatego, że to, czego się nauczyłam z tego badania, kiedy myślimy o tym myśleniu narracyjnym, to potrzebujemy je obserwować w zadaniach, w których możemy w sposób otwarty podzielić się tym, jak myślimy i jak funkcjonujemy. I właśnie głównie w takich zadaniach obserwowałam efekty myślenia narracyjnego. Nie wyłącznie, acz głównie. Czyli tam, gdzie faktycznie może się objawić nasze myślenie.
1: Możesz podać jakiś przykład? To jest bardzo ciekawe, ale też trudne do wyobrażenia.
0: Oczywiście. Głównym zadaniem, w którym obserwowałam te wyniki, jednym z dwóch, był opis powodów rozstania. Moje badanie miało charakter eksperymentu, także w pierwszym etapie w moim badaniu uczestniczyły w tym podejściu niestety tylko kobiety, wiek 18 do 29 lat. Najpierw nastąpiło kilka wstępnych pomiarów, a potem kobiety zostały zaproszone do dwóch grup. Jedna grupa została poproszona o opowiedzenie historii związku. Podkreślmy, opowiedzenie historii związku. Nie wymyślanie historyjek, tylko podzielenie się swoją doświadczoną historią. Natomiast druga grupa odpowiadała na szereg otwartych pytań o tę byłą relację, przy czym to ich myślenie przez samą formę pytań było ukierunkowane nienarracyjnie, czyli właśnie w tę stronę analityczną, paradygmatyczną, naukową. I teraz wracamy do tych kobiet po tygodniu. To ważne, ponieważ chcemy sprawdzić, czy i jak to myślenie narracyjne wpływa na nas w dłuższej przestrzeni czasu. Czyli tutaj nie tylko ekspresja emocji, ale właśnie sprawdzenie, czy to nas kształtuje. I teraz po tym tygodniu zadania otwarte dwa. Opowiedz o przyczynach rozpadu swojego związku i podziel się myślami na temat przyszłości w bliskich związkach. I zaczynamy od przeszłości, czyli pytania, dlaczego doszło do rozpadu tego związku. Mniej więcej w tych słowach. I tutaj obserwowałam, że kobiety, które tydzień wcześniej spisały historię swojego związku zakończonego rozpadem, opowiadały w sposób bardziej spójny o przyczynach rozstania. Było to obserwowalne zarówno w ocenach sędziów kompetentnych, są to osoby specjalnie przeszkolone do oceny otwartych odpowiedzi, jak również w obiektywnych analizach językowych. Tutaj możemy badać nasz sposób myślenia poprzez język, którego używamy. I tutaj na przykład obserwowałam większą obecność słów tworzących relacje przyczynowo-skutkowe między elementami, co interpretowałam jako właśnie tą zwiększoną efektywność myślenia, zwiększoną zdolność do tworzenia relacji przyczynowo-skutkowych. Czyli tutaj mamy teraz efekty myślenia narracyjnego do myślenia o przeszłości związku. Bardziej spójne odpowiedzi.
1: Tak jak wspomniałaś parę minut temu, pewne wnioski są bardzo przydatne dla osób związanych ze światem naukowym, dla badaczek, dla badaczy. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób przełożyć to na język osób, które być może właśnie są w podobnej sytuacji i jakiś sposób myślenia, analizowania tego, co się stało, mógłby być dla nich bardziej przydatny.
0: Pierwsza sprawa jest taka, że najpewniej wszyscy Państwo, którzy jesteście teraz w bliskim okresie po rozstaniu albo w dłuższym okresie po rozstaniu, myślicie lub myśleliście o swojej relacji w sposób narracyjny, czyli starając się ułożyć historię tego związku po to, żeby zrozumieć, co się stało. To, co ja sprawdzałam w tym badaniu, to jak zwiększenie swojego myślenia o byłej relacji właśnie przez ten pryzmat historii będzie na was wpływać. I tutaj wniosek operacyjny z tego jest taki, że pomoże to wam uporządkować to, co się stało w relacji i potencjalnie wnioskować o przyczynach rozpadu tego związku, tak jak je widzicie i rozumiecie. Kwestią otwartą pozostaje wartość tego doświadczenia. Wiemy z badań, że te osoby, które deklarują, że lepiej rozumieją poprzedni związek zakończony rozstaniem, w sposób bardziej korzystny funkcjonują w kolejnej relacji. A z drugiej strony, jeśli będziecie umieli opowiedzieć w sposób bardziej spójny o tym, dlaczego poprzedni związek przestał trwać, potencjalnie, być może, możecie spodziewać się bardziej korzystnego przyjęcia ze strony innych osób. Bo na pewno, prędzej czy później, ktoś się zapyta, dlaczego ten związek się rozpadł.
1: A gdzie w tym wszystkim jest miejsce na to wszystko, o czym z kolei ja mówiłam, czyli czarna rozpacz, targające nam emocje, łzy, żal, tęsknotę, ból. Jak znaleźć w tym wszystkim miejsce na to, żeby właśnie usiąść, zastanowić się, rozważyć, wziąć pod uwagę to, co się wydarzyło, co do tego doprowadziło, jakie zachowania bądź działania przyczyniły się do tego, że ten związek jest już historią, nomen omen. To jest chyba esencja dochodzenia do siebie po rozstaniu. Przyjęcie faktów, przyjęcie tego, co się wydarzyło i moment, w którym te emocje przestają dominować.
0: Podkreślasz bardzo ważne...
1: Ja może trochę dramatyzuję, wiesz, bo przecież nie każde rozstanie tak przebiega. No ale jednak chyba jest niewiele osób, po których, brzydko powiem, takie rozstanie zupełnie spływa.
0: Powiedziałabym, że z pewnością nie dramatyzujesz i nawet byłam bardzo wdzięczna, kiedy słuchałam otwarcia naszej rozmowy, gdzie podkreśliłaś po pierwsze, że rozstania są bardzo powszechnym doświadczeniem. Tutaj możemy się spodziewać, że 70% z nas doświadczyło rozstania w swoim życiu, a wiele osób wielokrotnie. To pierwsza sprawa. A po drugie powiedziałaś i mówisz teraz o tych trudnych doświadczeniach związanych z rozstaniem. I oczywiście, nie każde rozstanie i nie dla każdej osoby prowadzi do tych trudnych przeżyć. Natomiast mam wrażenie, łamane na wiedzę naukową, że mamy raczej tendencję do bagatelizowania cierpienia, które się łączy z rozpadem związku, niż do nadmiernego mówienia o nim. I teraz, jak ma się do tego to myślenie narracyjne i efekty badań, kiedy właśnie po rozstaniu te emocje potrafią szaleć, mamy bardzo duże nasilenie smutku, lęku, bardzo mało emocji pozytywnych. Także bardzo dużo może się pojawić negatywnych myśli, w których będziemy powracać do tego, ale dlaczego ten związek się rozpadł? Jest mi źle, że nie jesteśmy razem. Wskazane byłyby tutaj dwie ścieżki myślenia o swoim funkcjonowaniu po rozstaniu. Jedna nakierowana na poradzenie sobie z tymi bardzo trudnymi emocjami, które z dużym prawdopodobieństwem będą nam towarzyszyć. Raczej się tego spodziewajmy. To jest naturalne, że tak jest. A druga z uporządkowaniem tego doświadczenia i znalezieniem sensu. I tutaj, w tej ścieżce uporządkowania i znalezienia sensu, właśnie tutaj ma swoje miejsce myślenie narracyjne.
1: Myślenie narracyjne, jak słyszycie, to jest bardzo ważny element tej rozmowy. Tym bardziej cieszę się znów, że trzecią część rozmowy, mam nadzieję, że uda nam się skupić wokół tego, jak myślenie narracyjne w sobie budować, jak uczyć się myśleć w ten sposób, na co zwrócić uwagę, czy w ogóle my mamy takie możliwości, żeby się tego nauczyć, no bo ostatecznie, jeżeli chodzi o tę sferę poznawczą, być może są elementy, które są dla nas naturalne, wrodzone, innych po prostu nie mamy, mieć nie będziemy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj sporo jest przed nami, to wydaje się szczególnie ważne, dlatego że może się nam to realnie przydać i po prostu pomóc nam przez ten trudny czas. Jolanta użyła słowa, którego ja nie powiedziałam, ja skupiałam się na emocjach, ale które jest czasem cierpienia, tak

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Trzecia część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. To jest już finał dzisiejszego spotkania, ale cieszę się, bo nadal mamy sporo do powiedzenia. My, czyli Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie i to współautorka badania, o którym dzisiaj rozmawiamy. No a ja się nazywam Aleksandra Galant i mam dużą radość, że pytania dotyczące myślenia narracyjnego, relacji mogę dzisiaj zadawać, bo te wątki nam się w trakcie tej rozmowy łączą. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, w ogóle trudno jest mi rozmawiać, zadawać ci pytania na temat tego, jak nauczyć się myśleć w określony sposób. Jest we mnie jakieś takie głębokie przekonanie, że konstrukcja poznawcza związana ze sposobem czy przetwarzania rzeczywistości, czy analizowania tego, co się wydarzyło, jest w nas zakorzeniona, być może jest wrodzona. Nie chcę wchodzić tutaj na ten grunt, bo tak jak podkreślałam, nie jestem badaczką, a już na pewno nie specjalizuję się w psychologii poznawczej. Natomiast wiem, że są pewne wskazówki dla osób, które chciałyby trochę przemodelować, przeformułować swój sposób myślenia na początek o przeszłości i o relacji i sprawić, żeby było ono trochę bardziej narracyjne. Co więcej, bardzo zaskoczyło mnie, że to są bardzo praktyczne wskazówki, które nie wiążą się ze zdobywaniem bardzo skomplikowanej, bardzo merytorycznej wiedzy psychologicznej, a raczej z jakimś takim bliższym kontaktem ze sobą. Jedna ze wskazówek jest taka, żeby po prostu dać sobie szansę pobyć ze swoimi myślami. To jest i proste, i nieproste, tak sobie pomyślałam.
2: Zdecydowanie. Kiedy tutaj myślimy o myśleniu narracyjnym, to podkreślasz, że trudno o to pytać, trudno o tym myśleć, bo to się wydaje naturalne, może nawet wrodzone. I właśnie takim jest. Z jednej strony wydaje się, że od strony biologicznej, budowy naszego mózgu,

0: wieku możemy być przystosowani właśnie do tego, żeby myśleć w sposób narracyjny. To jest jedna sprawa. A na pewno jesteśmy wychowywani do tego, żeby w ten sposób myśleć. Wychowanie małego człowieka jest tak naprawdę wychowaniem narracyjnym, czyli zaprogramowaniem jednostki na to, żeby myślała narracyjnie. To się bierze z tego, a opowiedz, gdzie byliśmy, a co robiliśmy, a dlaczego tak zrobiłaś. Wtedy uczymy dziecko rozpoznawania stanów wewnętrznych. Fachowo tę zdolność nazywamy w psychologii mentalizacją. Tak czy inaczej, jest to zdolność do tego, żeby umieć zrozumieć siebie i umieć zrozumieć drugą osobę w określonym kontekście sytuacyjnym, po określonych działaniach, co, jak się spekuluje, jest specyficznym ludzkim przystosowaniem do życia w złożonej społeczności, gdzie potrzebujemy próbować zrozumieć siebie nawzajem. I teraz, kiedy przechodzimy do tego, jak się tego uczyć, to w ogromnym stopniu większość z nas nie potrzebuje się tego specjalnie uczyć, ponieważ jest to dla nas rzecz naturalna. Jednocześnie są pośród nas takie osoby, którym będzie trudniej opowiadać swoje historie. Są to te jednostki, które mierzą się z wyzwaniami zdrowia psychicznego i są to również takie osoby, które mają problem w nazywaniu i doświadczaniu emocji. Ponieważ te emocje są takimi znacznikami dla nas, co jest ważne, w związku z tym pomagają budować historię. Jeśli nasz kontakt z własnymi emocjami jest zerwany, czy też niezbudowany, wtedy może być trudniej.
1: No więc jak zacząć? Z tego, co mówisz, wynika dla mnie, że to, że takiej umiejętności nie nabyliśmy w dzieciństwie, dużo się zresztą o tym mówi, że jeżeli chodzi o kompetencje emocjonalne, no to nie jest u nas najlepiej, przynajmniej w tych starszych pokoleniach. Podejrzewam, że teraz u dzieci, młodzieży może to już wyglądać inaczej, ale to nie znaczy, że szlaban się zamknął i sprawa jest przegrana, tylko w jakiś sposób możemy nad tym pracować, bo rozumiem, że to nie jest taki jakiś osobny byt jak myślenie narracyjne, co po prostu pewien zbiór, który składa się na umiejętności rozumienia siebie i innych.
0: Tak, ten bardzo specyficzny narracyjny sposób, przy czym ten narracyjny sposób jest dopasowany do naszych wyzwań, potrzeb ludzkiego funkcjonowania, także ogółem to jest po prostu rozumienie i funkcjonowanie w świecie. Jak się tego uczyć, jeśli uważamy, że mamy z tym problem? Tutaj powiedziałam, że w tym momencie, jeśli odczuwamy problem z myśleniem narracyjnym, to najlepszym miejscem może być terapia, ponieważ wtedy, jeśli byłoby nam z tym trudno, to trzeba po prostu głębszej pracy. Przy czym, wiecie Państwo, mając w pamięci to, że może warto czasami, w zależności od trudności, wyzwań, pójść na terapię, pomyślmy teraz o tym, co możecie zrobić sami w domu.
1: Takie tu i teraz.
0: Tak. Tu i teraz. Przede wszystkim, jak to też Ola podkreśliła dla nas, dać sobie czas i spokojną przestrzeń. I do tego zero presji. Że ja teraz muszę opowiedzieć historię swojego związku i to ma być super historia. Nie, nie, to zupełnie nie idziemy w tę stronę. Gdyż znowu ta historia związku jest tylko pewnym wehikułem dla efektywności naszego myślenia. Stąd jest tylko narzędziem. Dlatego też ważniejsze jest to nasze skupienie się na swoim myśleniu. I jak działać? Dajemy sobie spokojną przestrzeń w momencie, kiedy jesteśmy zrelaksowani, wypoczęci, najedzeni. Najlepiej nie robimy tego późną nocą. To jest też ważne, żeby radzić sobie z emocjami, które będzie w nas wzbudzało tworzenie tej historii. Jeśli jest to historia naszego związku, który zakończył się rozstaniem, te emocje najpewniej będą bardzo silne i one będą ożywać w miarę naszego myślenia o historii. Także spokojna przestrzeń, najedzeni, wyspani. Siadamy i zaczynamy pisać.
1: Tak, pisać?
0: Pisać. Najlepiej pisać. Alternatywnie możemy poprosić drugą osobę o to, żeby była z nami, kiedy będziemy opowiadać. I to również jest jak najbardziej okej. To, do czego tutaj mocno zachęcam, to żeby to faktycznie było tworzenie lub opowiadanie historii, a nie po prostu sesja myślenia o rozstaniu. Bo takie sesje...
1: I to jest chyba haczyk.
0: Tak,

0: pracy, myślimy o rozstaniu. Nie chcemy myśleć o rozstaniu, myślimy o rozstaniu. To nazywamy myśleniem ruminacyjnym i tego może być bardzo dużo po rozstaniu. I znowu jest to naturalne w świetle tych emocji, których doświadczamy. Przy czym to ruminacyjne, chciałoby się powiedzieć troszkę obsesyjne, myślenie o zakończonym związku nam nie sprzyja. Nasz mózg próbuje rozwiązać problem, jakim jest zakończenie związku w ten sposób, ale to nie jest ścieżka, którą jest to możliwe do osiągnięcia. Także tutaj albo siadamy spokojnie, albo z drugą osobą. Zero presji, dobre warunki i staramy się albo opisać, albo opowiedzieć swoją historię od początku do końca.
1: Czyli nie skupiamy się na samym rozstaniu, tylko na całej historii tej znajomości.
0: Tak, ponieważ skupienie się na samym rozstaniu opowiada historię tego epizodu naszego życia, natomiast zanim było rozstanie, to był nasz związek. I były dobre rzeczy w tym związku, i były też trudne rzeczy w tym związku. Ciężko rozumieć rozstanie i ból, który się z nim wiąże, bez spojrzenia na to, co było wcześniej. I ciężko też godzić się z rozstaniem, jeśli towarzyszą nam myśli, jaki ten związek był cudowny, a chyba taki cudowny nie był, skoro się rozpadł. Także tutaj to spojrzenie na rozstanie w kontekście całego bycia razem daje nam szerszą perspektywę na myślenie o swojej sytuacji. Z jednej strony, jak powiedziałyśmy, po wynikach badań zwiększa to efektywność myślenia, czyli to, dlaczego nasz związek się rozpadł. Potencjalnie widzimy więcej, rozumiemy lepiej. A z drugiej strony daje nam kontekst, skąd te silne, negatywne emocje. Możemy często mieć takie poczucie, że zwariowałem. Dlaczego nie mogę się otrząsnąć z tego? Jeśli ten związek był dla mnie ważny, znowu jest to naturalne. I to jest też naturalne dla nas ludzi, że silnie przeżywamy rozstania. Zobaczenie tego w kontekście pomaga nam rozumieć to, co się dzieje, a że przy okazji zwiększa efektywność myślenia o przeszłości i przyszłości, to już dodatkowe benefity.
1: Wiesz, staram się sprowadzić to do przykładu. Być może to świadczy znów bardziej o mojej konstrukcji niż o czymś powszechnym i uogólnionym, ale już wielokrotnie mówiłyśmy, że na jednej stronie są te myśli nawracające, ruminacje, to, że ciągle wałkujemy, wracamy do tego, co się wydarzyło, ale w jaki sposób w takim razie to myślenie narracyjne, które w tych dobrych warunkach, pisząc albo rozmawiając z jakąś bezpieczną, zaufaną osobą, chcemy wypracować, na czym to powinno się zasadzać? Staram się wyobrazić sobie tę samą opowieść, którą wałkujemy jadąc tramwajem, siedząc w pracy, krojąc warzywa, tylko że w taki sposób narracyjny. Rozumiem, że jest to pozbawione tego, jak on mógł, jak ona mogła, jak to do tego doszło, ale o co to myślenie powinno być wzbogacone?
0: To myślenie narracyjne jest przede wszystkim wzbogacone o strukturę. Te myśli, które przeżywamy w tramwaju, w pracy, często też żaląc się komuś, jak on mógł mnie zostawić, to, że z kimś rozmawiamy o swojej historii, wcale nie znaczy, że porządkujemy te doświadczenia. Różne rzeczy trzeba na poszczególnych etapach radzenia sobie z rozstaniem, to też podkreślmy. Przy czym zwłaszcza, jeśli jesteśmy już jakiś czas od rozstania i ciągle mamy bardzo dużo tych myśli, wtedy znaczące może być właśnie uporządkowanie ich. Na przykład, jak on mógł mnie tak potraktować podczas rozstania, a jak wyglądały wasze wcześniejsze konflikty? I to jest coś, o czym możemy za mało myśleć spontanicznie, ruminacyjnie. Historia może nam pomóc do tego wrócić, ponieważ historię tworzymy od początku do końca. Czyli zanim było rozstanie, były dobre momenty, były też trudne. Tutaj widziałabym najbardziej ten aspekt. Narracja ma strukturę. Zdarzenia są uporządkowane w czasie. Zdarzenia są uporządkowane w świetle naszych celów. Możemy nie rozumieć, dlaczego jest mi tak źle, że mnie zostawiła. Przecież to lepiej dla mnie. Może lepiej, ale jeśli długo byliście razem, była dla ciebie ważna, to jest teraz normalne, że cierpisz. Samo to zrozumienie, że mam prawo cierpieć, już może być czynnikiem wspierającym. Samo zobaczenie, ta historia najpewniej jest

0: trudna. I to niekoniecznie będzie przyjemne doświadczenie, jej opowiadanie. Natomiast my jako ludzie potrzebujemy rozumieć.
1: Zastanawiam się, czy to nie jest pułapka, w którą możemy wpaść, a może właśnie to, czego potrzebujemy, bo wydaje mi się, że myśląc o rozstaniach, bardzo potrzebujemy poznać odpowiedzi, zrozumieć, dlaczego ktoś coś zrobił, dlaczego nastąpił ciąg zdarzeń, które mogą się wydawać nielogiczne. Jeszcze wczoraj było pięknie, planowaliśmy wakacje, a dzisiaj już przestał odbierać telefon i po prostu wyparował i go nie ma. Mam jakieś takie głębokie przekonanie, które być może oparte jest także na rozmowach, które odbyły się tutaj w tym radiowym studiu, że czasami trzeba odpuścić, bo odpowiedzi na pewne pytania nie poznamy, bo mogłaby ich nam udzielić tylko i wyłącznie ta jedna osoba, z którą już nie mamy kontaktu, od której się niczego nie dowiemy. I zastanawiam się, czy to myślenie narracyjne, przyglądanie się jak przez szkło powiększające temu, co się działo wcześniej, temu, co się działo między nami od samego początku, nie da nam trochę iluzji, że my zrozumiemy, dlaczego do pewnych wydarzeń doszło.
0: Cieszę się przeogromnie, że to podkreśliłaś, gdyż jest to ta strona myślenia narracyjnego, ta ciemna strona, o której także trzeba mówić. Są zyski z myślenia narracyjnego, ale są także ukryte niebezpieczeństwa. I tutaj z jednej strony nadmierna pewność, że ja wiem, dlaczego tak się stało. Nie możemy nigdy wiedzieć, co kierowało drugą osobą, jeśli on, ona sama nam tego nie powie. My możemy mieć pewne hipotezy na ten temat, pewne myśli, dlaczego tak było. Z drugiej strony często jest bardzo ciężko nawet taką hipotezę podstawić. Gdyż jak powiedziałaś, planowaliśmy wakacje, miało być dobrze, byliśmy zaręczeni, wyznawał mi miłość, oświadczał się, a teraz mówi, że mnie nie kocha tydzień później. To nie jest normalne, a co najmniej trudno zbudować historię, która pozwoli zrozumieć tak drastyczną zmianę zachowania. Stąd, kiedy próbujemy tworzyć historię rozpadu naszego związku, jego trwania i rozpadu, ważne byłoby to, żeby dać sobie tę przestrzeń na nie wiem, nie rozumiem i to jest okej, bo też znowu z tych ciemnych stron myślenia narracyjnego, szczególnie u tych osób, które bardzo dużo myślą o tym rozstaniu, czasami istnieją pewne potencjalne ryzyka, zagrożenia, że to tworzenie historii może im nie pomóc, ponieważ będą rozpaczliwie starać się zrozumieć rzeczy, których nie mogą zrozumieć. Także tutaj bardziej ta otwartość na próbę i także uważność na siebie, że jeśli mi to nie pomaga, nie czuję się lepiej, albo po prostu chcę się czuć lepiej, to wtedy otwartość na wsparcie psychologiczne.
1: Myślę, że to jest dobre podsumowanie dzisiejszej rozmowy, tego wszystkiego, o czym mówiłaś, a tak naprawdę ty mówiłaś, ta otwartość na próbę, gotowość do sprawdzenia się, a przede wszystkim świadomość, że czasami warto i dobrze jest sięgnąć po pomoc ekspertów, również dlatego, że tak jak w trakcie tej rozmowy podkreślałyśmy, niektóre rozstania wiążą się z naprawdę dużymi psychicznymi kosztami, które ciągną się latami. Mam nadzieję, że takich rozstań jest jak najmniej, również w waszym doświadczeniu i w waszym przeżyciu. Gdyby natomiast zdarzyło się tak, że ktoś lub któraś z was w takiej sytuacji właśnie jest, no to myślenie narracyjne zdecydowanie jest czymś, na co warto zwrócić uwagę, a przekonywała o tym dzisiaj Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badań na ten temat. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za rozmowę, za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą, nie tylko na temat myślenia narracyjnego, ale także tego, w jaki sposób może ono na nas wpływać, zwłaszcza ten ostatni fragment wydaje mi się bardzo cenny, to znaczy zwrócenie uwagi, że jednak to idealne rozwiązanie, magiczny sposób, który sprawi, że poczujemy się uniwersalnie lepiej, no na razie jeszcze nie został odkryty.
0: Ja również dziękuję, że byliście Państwo tutaj dzisiaj z nami. Pozwólcie, że na zakończenie podkreślę, że to Wy jesteście autorkami i autorami swojego życia. Wasza historia trwa, a ten związek, który się zakończył, po którego rozpadzie być może teraz cierpicie, jest tylko ważnym epizodem waszego życia, które, czy w to wierzycie w tym momencie, czy nie, może być piękne i będzie piękne.
1: Pomyliłam się przed kilkoma minutami, bo tak naprawdę te słowa są takim wymarzonym ukoronowaniem i podsumowaniem rozmowy. Rozmowy w drogowskazach, która poświęcona była

0: o myśleniu narracyjnemu i temu, jak może ono nam pomóc w myśleniu i no tak naprawdę samopoczuciu po rozstaniu. Rozmowa wydaje mi się ważna, również ze względu na przybliżenie istoty samego myślenia narracyjnego, bo to są treści, których nie ma zbyt dużo, jak sądzę, w przestrzeni medialnej. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście wrócili do tej rozmowy, żebyście ponownie jej odsłuchali, a jest to możliwe, dlatego że już trafiła do naszego radiowego archiwum, jest dostępna na Spotify drogowskazów, a także na naszym kanale na YouTubie. Odsyłam was oczywiście także na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie znajdują się zapowiedzi i informacje o kolejnych odsłonach drogowskazów i osobach, które w nich się pojawią lub się pojawiały. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną, jak mam nadzieję, godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock. Reklama.

0: kolorowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: SK Rock Warszawa.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.